5 seconds to terminate this tape. 5, 4, 3, 2, 1. Konin FM.

0: Naturalnie, że lokalnie.
1: Powtórkę.
2: O tym mówiliśmy w mijającym tygodniu.
3: Dzień dobry, Piotr Czmile. Przed nami kontynuacja przeglądu najważniejszych wiadomości mijającego tygodnia z obszaru Wielkopolski Wschodniej. W Turku ruszył nabór wniosków w ramach programu Najem po remoncie. Miasto wskazało 6 lokali z mieszkalnego zasobu gminy miejskiej Turek, które przyszli najemcy mogą wyremontować we własnym zakresie i na własny koszt bez prawa do zwrotu poniesionych wydatków. Do programu zakwalifikowano mieszkania przy ulicach 3 maja 12 o powierzchni 38 m kwadratowych, górniczej 20, również 38 m w przestrzeni, górniczej 22, 39 m kwadratowych, składkowskiego 4, 36 m, Kączkowskiego 16, 35 metrów oraz Powstańców Wielkopolskich 1B, także 35 metrów kwadratowych. O remont mogą ubiegać się osoby znajdujące się na listach uprawnionych do przydziału lub zamiany lokalu wskazanych w uchwale Rady Miejskiej Turku. Konieczne jest złożenie wniosku o wykonanie remontu mieszkania we własnym zakresie i na własny koszt. Dokumenty należy dostarczyć do Wydziału Mienia Komunalnego i Gospodarki Lokalami Urzędu Miejskiego w Turku za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta przy ulicy Jedwabniczej 4. Termin składania wniosków mija 28 września. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Turku. W Muzeum Okręgowym w Koninie odbędzie się dodatkowe spotkanie z wybitnym polskim artystą, ilustratorem, malarzem i rzeźbiarzem Józefem Wilkoniem. Wydarzenie zaplanowano na jutro, na godzinę 18:45. Ze względu na bardzo duże zainteresowanie wcześniejszymi warsztatami i szybkie wyczerpanie limitu miejsc, organizatorzy postanowili stworzyć kolejną okazję do bezpośredniej rozmowy oraz do poznania twórczości i inspiracji tego twórcy. Spotkanie towarzyszy wystawie pod nazwą Zwierzogród Wilkonia, od konia do słonia, 70 lat twórczości Józefa Wilkonia na 60 lat Muzeum Okręgowego w Koninie. Na wydarzenie wstęp jest wolny i nie trzeba się wcześniej zapisywać. Z myślą o dostępności przebieg rozmowy będzie na żywo tłumaczony na polski język migowy. Inicjatywa jest realizowana w ramach przedsięwzięcia Projektowanie Uniwersalne Kultury Dostępność w Instytucjach Kultury, które uzyskało dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus oraz ze środków samorządu województwa wielkopolskiego. Centrum Kultury i Sztuki w Koninie zaprasza wszystkich mieszkańców na 13. edycję akcji pod nazwą Weekend Seniora z Kulturą, która odbędzie się w dniach 3 i 4 października. Głównym celem tej ogólnopolskiej inicjatywy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest zachęcenie osób w podeszłym wieku do regularnego i aktywnego uczestnictwa w lokalnym życiu artystycznym oraz integracja społeczności. Z tej okazji w Koninie przygotowano zróżnicowany program atrakcji. W Domu Kultury Oskarc oraz w Kinie Oskarc seniorzy będą mogli obejrzeć seanse filmowe i widowiskowy spektakl w ramach cyklu Teatr Polska, na które kupią bilety w promocyjnych cenach. Z kolei w obiekcie przy ulicy Okulnej zaplanowano bezpłatne zajęcia pilatesu. Darmowy wstęp przewidziano także do galerii CKIS Wieża Ciśnień na wystawę fotografii połączoną z autorskim oprowadzaniem po zaprezentowanej tam ekspozycji. Organizatorzy wydarzenia zachęcają do wspólnego spędzenia czasu, podkreślając, że oferta kulturalna miasta jest otwarta i dostępna dla każdego. W Kole odbędzie się 7. edycja pikniku ekologicznego organizowanego w ramach ogólnopolskiej akcji Sprzątanie Świata. Wydarzenie zaplanowano na sobotę 19 września na parkingu przed Urzędem Skarbowym przy ulicy Prusa. W godzinach od 11 do 14 na mieszkańców czeka bogaty program edukacyjny i rekreacyjny pod hasłem SOS dla wody. Niech będzie wolna od śmieci. Uczestnicy będą mogli wziąć udział w warsztatach ekologicznych oraz w finale gry terenowej zatytułowanej W koło odpadów. Dla najmłodszych przygotowano dmuchane zjeżdżalnie, pokazy cyrkowe i liczne konkursy z upominkami. Na wszystkich czeka również bezpłatny ekologiczny poczęstunek. W specjalnej strefie adopcji zaprezentuje się Stowarzyszenie Kociamberki – Mrucząca Przystań. Swoje stoiska wystawią także Nadleśnictwo, Koło Senepid, Miejski Zakład Usług Komunalnych, Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji oraz Geotermia Koło. Projekt dofinansował Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Jutro w obiektach Centrum Kultury i Sztuki w Koninie startuje Noc Kultury. Będą koncerty, wystawy, warsztaty dla starszych i młodszych oraz niepowtarzalny targ sztuki. Warto będzie odwiedzić Oskarc, Wieży Ciśnień oraz CKIS przy Okulnej. Szczegółowy program jest na stronie placówki. Miejsko-gminna Biblioteka Publiczna imienia Rodu Kossaków w Rychwale poszukuje pamiątek, fotografii i wspomnień związanych z dawnym majątkiem ziemskim w Siąszycach. Książnica przygotowuje wystawę poświęconą związkom rodziny Kossaków z tym miejscem. Po dawnym dworze pozostała dziś m.in. kępa drzew i fragmenty fosy, dlatego organizatorzy chcą w pewnym sensie odtworzyć jego historię na podstawie rodzinnych zbiorów i relacji mieszkańców. Poszukiwane są stare fotografie i pocztówki, dokumenty, listy i zapiski, pamiątki rodzinne, meble, elementy wyposażenia oraz przedmioty codziennego użytku związane z dawnym majątkiem rodziny Gałczyńskich i Puławskich. Cenne będą również wspomnienia dotyczące dworu, jego mieszkańców i wyglądu wyposażenia oraz dalszych losów przedmiotów, które się w nim znajdowały. Szczególne zaproszenie do kontaktu skierowano do mieszkańców Siąszyc, Zosinek i Grochów, ale informacje mogą przekazywać wszyscy mieszkańcy gminy Rychwał. Biblioteka zapewnia, że pamiątki nie będą przejmowane, za zgodą właścicieli mogą zostać jedynie sfotografowane lub opisane. Zebrane materiały mają pomóc ocalić historię Siąszyc od zapomnienia i przekazać ją kolejnym pokoleniom. Takie wypadki niestety wciąż zdarzają się w całej Polsce, w tym także w naszej okolicy. Na koncesyjnym odcinku autostrady A2 Świecko-Konin trwa kampania informacyjna pod hasłem "Zauważ nas, zareaguj, zwolnij". Akcja przypomina kierowcom o konieczności zachowania szczególnej ostrożności w miejscach robót drogowych, gdzie pracownicy służb utrzymaniowych dbają o nawierzchnię, oznakowanie, zieleń i czystość w bezpośrednim sąsiedztwie pędzących aut. Organizatorzy kampanii apelują o stosowanie 3 kluczowych zasad. Dostrzeżenia, oznakowania i pojazdów technicznych ze znacznej odległości, wczesnej reakcji poprzez zdjęcie nogi z gazu oraz odpowiedniego zredukowania prędkości. Przedstawiciele drogowców wskazują, że zwolnić należy ze znacznym wyprzedzeniem, a nie dopiero na wysokości prowadzonych prac. Nagłe hamowanie może spowodować, że wjadą w nas pojazdy pędzące za nami. Odcinek A2 posiada specjalne zabezpieczenia, w tym osłony energochłonne z tablicami sygnalizacyjnymi oraz wozy patrolowe ze strzałami świetlnymi. Technologia nie zastąpi jednak ostrożności za kierownicą, dlatego wczesne zdjęcie nogi z gazu ma kluczowe znaczenie dla życia i zdrowia drogowców. Gmina Żgów rozpoczyna realizację projektu pod nazwą "Utworzenie Centrum Usług Społecznych". Do końca października 2028 roku samorząd będzie rozwijał dostęp do wysokiej jakości usług społecznych. Projekt jest współfinansowany z Funduszy Europejskich dla Wielkopolski w ramach Sprawiedliwej Transformacji Wielkopolski Wschodniej. Najważniejszym zadaniem będzie przekształcenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żgowie w Centrum Usług Społecznych, które pozostanie przy ulicy Konińskiej 6. CUS ma lepiej rozpoznawać potrzeby mieszkańców, koordynować pomoc i przygotowywać indywidualne plany usług. Wsparciem objętych zostanie 30 osób powyżej 60 roku życia, potrzebujących pomocy ze względu na wiek, zdrowie lub niepełnosprawność. Zaplanowano 11 520 godzin usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania oraz 2160 godzin usług specjalistycznych, obejmujących pomoc logopedy, psychologa i fizjoterapeuty. Uczestnicy otrzymają również bezpłatny transport door-to-door. W ramach projektu powstanie zespół do spraw organizowania usług społecznych, a 2 osoby zostaną przeszkolone do opieki nad seniorami. Przygotowane zostaną także gabinety logopedyczne i psychologiczne oraz dostosowana łazienka. Całkowita wartość projektu wynosi 2 616 000 zł.
1: Powtórkę.
2: O tym mówiliśmy w mijającym tygodniu.
3: Od kilku dni trwa głosowanie na projekty zgłoszone do tegorocznego konińskiego budżetu obywatelskiego w internecie. Mamy na to czas do 20 września do godziny 16. Do rozdysponowania jest blisko 4,5 miliona złotych. W tym roku mieszkańcy wybierają spośród 46 propozycji dużych i małych. Tegoroczna edycja została zmieniona po kontrowersjach związanych z ubiegłorocznym głosowaniem. Radni wprowadzili rozwiązania, które mają zwiększyć przejrzystość i ograniczyć możliwość nadużyć. Po raz pierwszy ośrodki nie mogą ubiegać się szkoły, przedszkola ani miejskie jednostki organizacyjne, m.in. domy kultury, biblioteka i MOSiR. Wyjątkiem jest zarząd dróg miejskich. Zmieniły się również zasady głosowania stacjonarnego. Papierowe karty zostaną zastąpione urządzeniami elektronicznymi udostępnionymi przez miasto. Przy oddawaniu głosu konieczne jest podanie 4 ostatnich cyfr numeru PESEL. Ma to utrudnić wielokrotne głosowanie przez tę samą osobę. Głosowanie internetowe już trwa, natomiast 20 września będzie można zagłosować także stacjonarnie w 6 lokalach wyborczych przygotowanych przez miasto. Rolnicy mogą ubiegać się o refundację do 70% składki za ubezpieczenie zwierząt gospodarskich od chorób zakaźnych. Wsparcie dotyczy hodowców bydła, świń, owiec, kóz, koni i drobiu, jeśli umowa przewiduje wypłatę odszkodowania przy stratach przekraczających 20%. Minimalna liczba ubezpieczonych zwierząt to 1000 sztuk drobiu rzeźnego lub nośnego, 14 świń albo 4 sztuki bydła, owiec, kóz lub koni, wyjaśnia Wielkopolska Izba Rolnicza. Ubezpieczenie musi obejmować co najmniej jedną z określonych chorób, m.in. pryszczyce, klasyczny lub afrykański pomór świń, wysoce zjadliwą grypę ptaków, afrykański pomór koni, chorobę niebieskiego języka, chorobę guzowatą skóry bydła, rzekomy pomór drobiu, gruźlicę, brucelozę, wściekliznę, salmonellę odzwierzęcą, włośnicę, gorączkę kół czy paratuberkulozę. W wykazie znajdują się również inne choroby zakaźne zwierząt. Wnioski będzie można składać od najbliższego poniedziałku do 13 października. Dokumenty przyjmowane będą wyłącznie online za pośrednictwem formularza dostępnego na platformie usług elektronicznych ARIMR, podkreśla Wielkopolska Izba Rolnicza. Jak wiemy, Koleje Wielkopolskie uruchamiają pilotażowo połączenia autobusowe na trasie Turek-Konin-Turek. Usługa Kolejna Bus ma uzupełnić istniejącą sieć transportową, która nie jest wcale wygórowana, i poprawić dojazd mieszkańców Turku oraz innych miejscowości na trasie do Konina. Autobusy jeżdżą przez cały tydzień, od poniedziałku do piątku zaplanowano jednak tylko 2 pary kursów, a w soboty i niedzielę 4. Szczególne znaczenie mają połączenia niedzielne, ponieważ wcześniej tego dnia nie było regularnego transportu autobusowego między Turkiem a Koninem. Mimo wszystko uruchomiony pilotaż mija się z tym, co zapowiadano. Obiecywano bowiem autobusy skorelowane z każdym pociągiem przyjeżdżającym i odjeżdżającym z Konina. Rozkład ma być rozbudowywany, jeśli okaże się, że po stronie mieszkańców powiatu tureckiego widać taką potrzebę. Z kolei władze Turków wskazują, że takie autobusy powinny dojeżdżać do większej ilości gmin w okolicy. Ale to z kolei mogłoby jeszcze bardziej wydłużyć czas przejazdu. Podróż z Turku do Konina trwa w tej chwili około godziny. Wraz z uruchomieniem kolejowych autobusów do Turku wprowadzono bilet łączący przejazd autobusem i pociągiem z 10% rabatem. Barbara Musiał obejmie mandat radnej Rady Miasta Konina po Wiesławie.

0: Stary musiał, będzie to powrót do Konińskiej Rady. Radną była już w poprzedniej kadencji. Wtedy mandat objęła po rezygnacji Janusza Zawilskiego. Po złożeniu ślubowania Barbara Musiał oficjalnie rozpocznie kolejną kadencję w Radzie Miasta Konina. Jutro o 17 w kinie Zachęta w Kleczewie przewidziano spotkanie poświęcone historii i kulturze Żydów polskich. W programie prelekcja Anny Dybały-Pacholak poświęcona kleczewskiej synagodze. Wstęp wolny. Łosie rozpoczęły gody, a to zawsze większe ryzyko dla kierowców przejeżdżających w leśnych rejonach, takich jak chociażby gmina Krzymów. Zwierzę jest wielkie, powolne i gdy nagle wyjdzie nam przed samochód, raczej stanie w bezruchu. Stąd tyle tragicznych wypadków w okolicach Konina. Zdaniem strażaków, zbliżając się na drodze krajowej czy wojewódzkiej w rejon lasu, zwłaszcza po zmroku, powinniśmy jechać mniej niż 90 km na godzinę. TTTK zaprasza do włączenia się w oficjalne obchody 85. rocznicy bestialskiego mordu na ludności z żydowskich gett przez Niemców w 1941 roku w lasach dawnego majątku Niesłusz. Miejsce egzekucji są od wielu lat upamiętnione, a o ich stan dba społeczność sołectwa Rudzica. 28 września o godzinie 10 pojawią się tam delegacje organizacji i instytucji. Godzinę wcześniej z zajezdni MZK Konin wyruszy linia specjalna Spacer, na której obowiązuje biletowany przejazd po 4,80. Po zakończeniu oficjalnego spotkania przewidziana jest wędrówka 3,5 km i ognisko. Tymczasem jutro o 18.55 u Salezjanów na Chorzniu odbędzie się prelekcja profesora doktora habilitowanego Stanisława Jankowiaka na temat wydarzeń z 1968 roku. Jankowiak jest pracownikiem naukowym Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, zajmuje się najnowszą historią Polski. Blok numer 9 elektrowni Pątnów będzie pracował co najmniej do końca 2027 roku. Grupa ZEPAK poinformowała o zawarciu umowy na dostawy energii elektrycznej na przyszły rok, będącej efektem wygranej w uzupełniającej aukcji rynku mocy. Umowa obejmuje 409 MW obowiązku mocowego. Oznacza to, że blok będzie pełnił funkcję zabezpieczenia krajowego systemu energetycznego i zostanie uruchomiony na wezwanie PSE, gdy zabraknie mocy. Blok pracuje w ten sposób od pierwszej połowy tego roku. Przedłużenie pracy elektrowni może mieć znaczenie dla odkrywki Tomisławice, z której węgiel wydobywany jest jeszcze w niewielkich ilościach na potrzeby Pątnowa. Jednocześnie ZEPAK przygotowuje przebudowę dawnego węglowego kotła w elektrowni Konin na trzecią już instalację do spalania biomasy. Prace mają zakończyć się w czerwcu 2028 roku, a w Turku trwa budowa elektrowni gazowej, która ma rozpocząć pracę w drugiej połowie przyszłego roku. W kwestii elektrowni Pątnów wciąż nie wiadomo, czy w przyszłości zostanie ona zastąpiona blokiem gazowym. Zależy to od decyzji dotyczącej budowy reaktorów jądrowych. Lokalna organizacja turystyczna Marina oraz Centrum Informacji Turystycznej w Koninie zmieniają siedzibę. Przeprowadzka trwa, dlatego do jutra włącznie biuro będzie nieczynne. W tym czasie pracownicy zajmują się m.in. przewożeniem wyposażenia, map, folderów oraz przewodników. Po zakończeniu przeprowadzki Centrum Informacji Turystycznej wznowi działalność pod nowym adresem. Od poniedziałku będzie można odwiedzać je przy Placu Wolności 16 w budynku Inkubatora Aktywności Kulturalnej Dom Zemełki. Zmiana siedziby nie oznacza jednak rezygnacji z dotychczasowej działalności. Organizacja turystyczna i Centrum Informacji nadal będą służyć mieszkańcom oraz przyjezdnym pomocą w planowaniu wycieczek i poznawaniu atrakcji Konina oraz regionu. Na miejscu dostępne będą informacje turystyczne, mapy, foldery i przewodniki. Organizatorzy zachęcają, by od 14 września korzystać z nowej siedziby przy rynku w Starym Koninie. Przypomnijmy, że dotychczas Centrum Informacji Turystycznej znajdowało się przy ulicy Dworcowej poniżej budynku Konińskiego Centrum Kultury.
1: Powtórkę.
2: O tym mówiliśmy w mijającym tygodniu.
0: Gmina i miasto Tuliszków podpisała umowę na budowę drogi Gadowskie Holendry-Złotkowy wraz z przebudową infrastruktury technicznej w zakresie usunięcia kolizji z istniejącym wodociągiem, przebudową zbieracza drenarskiego oraz odtworzenia rowów przydrożnych. Koszt 791 tysięcy złotych. Prace zostaną przeprowadzone w ciągu 2 miesięcy. Zadanie dofinansowane zostanie ze środków budżetu województwa wielkopolskiego przeznaczonych na prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych. Wielkopolskie muzea sprzedają bilety za złotówkę i to przez cały rok. Wystarczy mieć od 8 do 26 lat. Chodzi o zwiedzanie wystaw stałych we wszystkich oddziałach Poznańskiego Muzeum Narodowego. W stolicy naszego regionu są to Muzeum Sztuk Użytkowych w

0: Zamku Królewskim, Wielkopolskie Muzeum Wojskowe, Muzeum Instrumentów Muzycznych oraz Muzeum Kultur Świata. A poza Poznaniem Pałac w Rogalinie, Zamek w Gołuchowie i Muzeum Adama Mickiewicza w Śmielowie. To część nowej akcji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w której bierze udział 19 instytucji z całej Polski. Konińskie Centrum Kultury już niebawem wznowi działalność po modernizacji sali widowiskowej. W najstarszym kinie w mieście zmodernizowano stary sprzęt, a teraz trwa jeszcze montaż nowych foteli i wykładzin. Inwestycje wyceniono na ponad 500 000 zł. Większość tej kwoty pozyskano z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, a pozostałą część sfinansowało miasto Konin oraz sama instytucja. Odnowiony obiekt Konińskiego Centrum Kultury, utrzymany w czerwono-czarnej kolorystyce, powita widzów 19 września o godzinie 18 koncertem Aleksandra Dębicza, inaugurującym nowy sezon kulturalny. Z kolei Kinocentrum zapowiada kontynuację dotychczasowej polityki cenowej z najtańszymi biletami w Koninie. W programie znajdzie się m.in. przegląd klasyki Andrzeja Wajdy z takimi tytułami jak Brzezina 20 września o 16, Kronika Wypadków Miłosnych 21 o 19 i Krajobraz po bitwie 28 września o godzinie 17. Nie zabraknie też nowości filmowych Mistyczka czy 500 mil, a także uwielbianych cykli tematycznych Kina Seniora oraz klasyki bajek polskich dla najmłodszych. Władze województwa wielkopolskiego oraz gmina Sieroszewice ogłosiły nabór do 6. edycji konkursu na największą wielkopolską pyrę oraz potrawę z pyry. Organizatorzy czekają na zgłoszenia do 2 października, a finał wydarzenia odbędzie się 10 października w Sieroszewicach w powiecie ostrowskim. Uczestnicy będą rywalizować w 2 kategoriach. Koła gospodyń wiejskich przygotują dania z ziemniaków, natomiast w 2. kategorii wyłoniona zostanie najcięższa bulwa z tegorocznych zbiorów. Jury oceni potrawy pod kątem smaku, zapachu, związku z tradycją regionu i sposobu podania. Dla laureatów pierwszych 3 miejsc oraz wyróżnień w obu kategoriach przewidziano nagrody finansowe. W wydarzeniu towarzyszyć będą występy i degustacje potraw. Przypomnijmy, że w ubiegłym roku zwyciężyła pyra z gminy Rychwał w powiecie konińskim i ważyła ona ponad 2 kg. Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Sławsku wraz z partnerami zaprasza na festyn sąsiedzki pod hasłem Poznajmy się bliżej, bezpiecznie w sąsiedztwie. Wydarzenie odbędzie się 20 września o godzinie 15 na placu przy Domu Kultury w Sławsku w gminie Żgów. W programie pokazy sprzętu strażackiego, szkolenie z pierwszej pomocy, konkurencje strażackie, harcerska, strefa zabaw oraz bezpłatne dmuchańce. Będzie żurek, ciasto, popcorn, pajda ze smalcem i ognisko z kiełbaskami. Po wakacyjnej przerwie do Miejskiej Biblioteki Publicznej imienia Zofii Urbanowskiej w Koninie wraca cykl spotkań autorskich organizowanych w ramach projektu Konin lubi książki. Pierwsze powakacyjne spotkanie odbędzie się 16 września o godzinie 18 w sali konferencyjnej biblioteki. Gościem będzie Magdalena Grzebałkowska, ceniona polska dziennikarka i autorka książek poświęconych m.in. znanym postaciom świata kultury. Spotkanie poprowadzi Bartek Nowakowski, a udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Grzebałkowska rozpoczęła pracę dziennikarską w 1998 roku w Gazecie Wyborczej, z którą przez 15 lat była związana jako autorka dodatku Duży Format. W 2009 otrzymała nagrodę Grand Press. Od 2015 roku koncentruje się przede wszystkim na pisaniu książek. Tworzy reportaże historyczne i biografie, m.in. o księdzu Janie Twardowskim, Krzysztofie Komedzie oraz rodzinie Beksińskich. Za 1945 Wojna i pokój otrzymała nagrodę czytelników Nagrody Literackiej Nike. Jest również autorką książki Wojenka o dzieciach, które dorosły bez ostrzeżenia. Jej twórczość łączy reporterską dociekliwość z wrażliwością na losy zwykłych ludzi. Przypominamy, że hospicjum imienia świętego Stanisława Papczyńskiego w Licheniu Starym organizuje bezpłatne spotkanie edukacyjne poświęcone domowej opiece nad osobami przewlekle chorymi. Wydarzenie skierowane jest do mieszkańców powiatu konińskiego. Odbędzie się 14 września o godzinie 15 w siedzibie placówki przy ulicy Klasztornej. W programie zaplanowano 2 bloki tematyczne. Opiekun medyczny omówi zasady pielęgnacji osoby leżącej, zapobieganie odleżynom, higienę, bezpieczne karmienie oraz organizację przestrzeni w domu. Druga część, prowadzona przez psychologa, będzie dotyczyć komunikacji z chorym, radzenia sobie ze stresem i emocjonalnego przeciążenia opiekunów. Zapisy przyjmowane są mailowo, telefonicznie oraz poprzez formularz online dostępny na stronie internetowej Fundacji Spem Donare. Projekt dotyczy ochrony zdrowia i jest on finansowany ze środków powiatu konińskiego. I pozostajemy jeszcze na terenie sanktuarium. Czym jest asertywność? Jak przełamywać bariery w komunikacji interpersonalnej? Jak wyrażać własną opinię i potrzeby, nie naruszając strefy komfortu drugiego człowieka? Na te i wiele innych pytań odpowiedź otrzymamy podczas warsztatów zatytułowanych Asertywność w komunikacji i budowaniu relacji, które odbędą się w dniach 18-20 września w Lichaniu. To będzie czas, by nauczyć się, jak wyrażać swoje zdanie oraz przyjrzeć się temu, jak budować zdrowe relacje z ludźmi. Zapraszamy do wspólnej pracy nad lepszą komunikacją i większą pewnością siebie. Zapisy przyjmuje Lichańskie Centrum Pomocy Rodzinie. Polskie Stowarzyszenie Abstynentów Przyszłość zaprasza na forum trzeźwościowe, które odbędzie się 25 września o godzinie 9. Wydarzenie zorganizowane zostanie w sali Zespołu Szkół Technicznych w Kole przy ulicy Kolejowej. Obiekt jest w pełni przystosowany do osób ze szczególnymi potrzebami, a całe przedsięwzięcie współfinansowane będzie ze środków miasta. Głównym prelegentem będzie aktor Michał Misiek-Koterski. Przedstawi on osobistą historię ponad 20-letniej walki z uzależnieniem od alkoholu oraz narkotyków, podkreślając kluczową rolę terapii i zachowania abstynencji w zmianie swojego życia. W programie przewidziano również świadectwa innych osób zmagających się z nałogami alkoholowymi i narkotykowymi. Część artystyczną wydarzenia uświetni występ zespołu Kolska Marka. Czy prosty rysunek może pomóc się wyciszyć? Okazuje się, że tak. Centrum Kultury i Sztuki w Koninie zaprasza na warsztat, podczas którego połączymy relaks z kreatywnością i myśleniem wizualnym. Na spotkaniu przekonamy się, jak za pomocą prostych rysunków, symboli i skojarzeń można wyrazić myśli, porządkować informacje i redukować napięcie. Nie trzeba być artystą, wystarczy otwartość, ciekawość i chęć dobrej zabawy. Zajęcia poprowadzi Krystyna Jakubowicz, edukatorka z zakresu myślenia wizualnego. To 29 października o 17 w CKIS przy ulicy Okulnej. Już teraz można się zapisywać. Spotkanie skierowane jest do osób dorosłych. W Słupcy trwa przebudowa oczyszczalni ścieków oraz budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Inwestycja opiewa na łączną kwotę prawie 45 milionów złotych, z czego ponad 19,5 miliona stanowi dofinansowanie pozyskane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. O postępach robót powiadomił burmistrz Jacek Szczap. Projektanci pracują obecnie nad infrastrukturą przy ulicy Polnej. Przygotowano też dokumentację dla budynków dmuchaw, suszarni i gospodarki osadowej oraz piaskownika. Na placu budowy sfinalizowano demontaż złóż biologicznych, a ekipy budowlane wyburzają 4 osadniki wstępne. Równolegle prowadzone są wykopy i stabilizacja gruntu pod obiekty technologiczne. W najbliższych planach jest wylewanie fundamentów pod suszarnię osadów oraz przygotowanie podłoża pod nowe obiekty. Podczas ostatniej narady ustalono również zakres prac związanych z odnowieniem elewacji budynków. O kolejnych etapach władze miasta mają informować na bieżąco. Oczyszczalnie w regionie muszą spełniać określone wymogi i być przygotowane na odbiór większej ilości nieczystości z powodu podłączania do kanalizacji kolejnych miejscowości.
1: Powtórkę.
2: O tym mówiliśmy w mijającym tygodniu.
0: Władze Turków wyrażają niezadowolenie z powodu powołania zaledwie kilku połączeń autobusowych do Konina zamiast projektu budowy linii kolejowej. Burmistrz Romuald Antosik podkreśla, że miasto potrzebuje bezpośrednich tras do Poznania, Łodzi i Wrocławia, aby skutecznie walczyć z wykluczeniem transportowym mieszkańców. Mimo braku wsparcia w zakresie tras dalekobieżnych, samorząd kontynuuje przygotowania do budowy dworca i centrum przesiadkowego. Po odzyskaniu terenów od powiatu kaliskiego miasto zabezpieczyło na ten cel 16 milionów 600 tysięcy złotych ze środków zewnętrznych. Włodarz apeluje do polityków z regionu o podjęcie realnych działań na rzecz siatki połączeń, z której skorzystają studenci oraz osoby starsze. Przed nami kolejne muzyczne spotkanie pod gołym niebem. Zapraszamy na koncert w ramach cyklu Kolskie Brzmienie Lata. W najbliższą niedzielę o godzinie 17 w Parku 600-lecia przy Pomoście wystąpi młodzież ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Kole oraz artyści ze Stowarzyszenia Kolska Trójka. Zakończył się jeden z etapów prac porządkowych na kanale Ulgi w Koninie. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu udróżniło koryto cieku i uporządkowało jego brzegi. Wykonane działania mają usprawnić odprowadzanie wód, a także poprawić lokalne bezpieczeństwo przeciwpowodziowe, wyjaśnia Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego. To nie koniec prac na kanale Ulgi. Jak informuje zarządca cieku, w najbliższym czasie zaplanowano kolejne etapy robót utrzymaniowych. Sytuacja hydrologiczna w Koninie jest na bieżąco monitorowana. Obecnie poziom wody w Warcie wynosi ponad 240 cm. Dla porównania, normalny stan rzeki to około 300-330 cm. Poziom ostrzegawczy został ustalony na 450 cm, a alarmowy na 480. Najwyższy poziom Warty w Koninie odnotowano podczas powodzi w 2010. Wówczas rzeka osiągnęła 575 cm. O kolejnych działaniach związanych z utrzymaniem kanału Ulgi oraz sytuacją hydrologiczną w mieście będziemy na bieżąco informować za sprawą komunikatów Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. Urząd Gminy Kramsk rozpoczął zbieranie ankiet do tworzonej analizy ubóstwa energetycznego w gminie. Celem badania jest poznanie wydatków mieszkańców na ogrzewanie oraz określenie potrzeb w zakresie poprawy efektywności energetycznej budynków. Opracowanie dokumentu wynika z zapisów Regionalnego Programu Ochrony Powietrza i ułatwi pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na termomodernizację domów. Anonimowy kwestionariusz, którego wypełnienie zajmuje około 5 minut, będzie dostępny do 7 października. Mieszkańcy mogą przekazywać swoje odpowiedzi drogą elektroniczną poprzez formularz internetowy lub złożyć wersję papierową w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Kramsk. Gmina Rychwał zaprasza mieszkańców na integracyjny turniej pod hasłem Sołectwa w ruchu, KGW w akcji. Wydarzenie odbędzie się 26 września o godzinie 15 na kompleksie boisk sportowych Orlik w Rychwale. Do rywalizacji i stworzenia wspólnych reprezentacji organizatorzy zachęcają sołectwo oraz koła gospodyń wiejskich z terenu całej gminy. Celem spotkania jest przede wszystkim współpraca, dobry humor i aktywna zabawa. Na uczestników oraz kibiców czeka szeroki wachlarz atrakcji, w tym zabawne konkurencje sprawnościowe, kącik dietetyczny czy możliwość wykonania pomiaru składu ciała. Panie z KGW przygotują ponadto stoiska ze zdrowymi przekąskami. Oddano do użytku nową wagę dla ciężarówek przy ulicy Hutniczej w Koninie, tuż obok drogi krajowej nr 25. Stanowisko przekazane Inspekcji Transportu Drogowego jest trzecim tak nowoczesnym punktem w całej Wielkopolsce. Pozwoli na prowadzenie regularnych kontroli pojazdów przeciążonych i ponadgabarytowych z wykorzystaniem dynamicznych wag. Kompleksowa przebudowa dawnego punktu z 2013 roku kosztowała ponad 366 tysięcy złotych. Miejsce kontroli ma 60 metrów długości i solidną nawierzchnię o grubości 58 cm, do której wykonania zużyto niemal 58 metrów sześciennych betonu oraz ponad 4 tony prętów zbrojeniowych. Nowa nawierzchnia pomiarowa ma chronić konińskie drogi przed zniszczeniem przez zbyt ciężkie pojazdy. Wpływy z kar administracyjnych zasilą budżet miasta z przeznaczeniem na remonty. Ponadto Zarząd Dróg Miejskich w Koninie planuje wdrożenie systemu preselekcji wagowej w ramach inteligentnego systemu transportowego. Na ruch ciężarówek narzekamy przede wszystkim na ulicach Przemysłowej czy Poznańskiej. Główny Inspektorat Sanitarny zainicjował ogólnopolską kampanię edukacyjną pod hasłem Jesień bez infekcji. Złota jesień zaczyna się od profilaktyki. Akcja ma na celu podniesienie świadomości społecznej w zakresie zapobiegania chorobom zakaźnym oraz promowania szczepień ochronnych przed zbliżającym się sezonem jesienno-zimowym. Włączyły się w nią powiatowe sanepidy w Koninie, Turku, Koles, Łupcy i Kaliszu. Chłodniejsze miesiące sprzyjają szybszemu rozprzestrzenianiu się patogenów wywołujących m.in. grypę, COVID-19, RSV, krztusiec czy zakażenia pneumokokowe. Przebywanie w zamkniętych pomieszczeniach oraz wysuszenie błon śluzowych przez suche powietrze osłabiają naszą odporność. Kampania ma przypomnieć, że regularne szczepienia i codzienne nawyki zdrowotne skutecznie chronią przed zachorowaniem i groźnymi powikłaniami. Działania edukacyjne będą prowadzone przez cały wrzesień. Działacze skupią się na walce z dezinformacją medyczną, przekazywaniu rzetelnych danych oraz zachęceniu seniorów do korzystania z rekompensowanych szczepień ochronnych. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego prowadzi kampanię informacyjną pod hasłem Rola rolnika, by upadku unikał. Celem akcji jest ograniczenie liczby wypadków w rolnictwie ze szczególnym uwzględnieniem upadków, które stanowią ponad połowę wszystkich zdarzeń wypadkowych na wsi, wyjaśnia Wielkopolska Izba Rolnicza, Biuro Terenowe w Koninie. W ramach kampanii KRUS promowane są podstawowe zasady bezpieczeństwa, stosowanie odpowiedniego obuwia roboczego, dbanie o stan techniczny wyposażenia oraz właściwa organizacja pracy. KRUS organizuje również szereg konkursów, konkursów skierowanych do rolników, dzieci i młodzieży. Dla rolników konkurs z krzyżówką Bezpieczeństwo w każdym haśle, trwający do 22 września, a także ogólnokrajowy konkurs Bezpieczne gospodarstwo rolne. Dla młodzieży i dzieci konkurs filmowy Moja wizja zero do 30 września, losowanie hulajnóg za ukończenie kursu e-learningowego do 6 listopada oraz konkursy plastyczne i literackie pod hasłem Wioski bez troski. Przedstawiciele placówek terenowych KRUS-u zachęcają do udziału w bezpłatnych szkoleniach oraz odwiedzania stoisk prewencyjnych. Konińska Strefa Sowa celebruje trzecie urodziny wyjątkowym wydarzeniem naukowo-kulinarnym w ramach ogólnopolskiego projektu Nauka ma głos, realizowanego przez Centrum Nauki Kopernik oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 18 września w godzinach od 12 do 15 na osiedlu Gosławice w Koninie odbędzie się otwarte spotkanie z udziałem eksperta. Gościem specjalnym wydarzenia pod hasłem Nauka na widelcu będzie doktor inżynier Artur Głuchowski z Instytutu Nauk o Żywieniu Człowieka Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Prelegent od ponad dekady zajmuje się popularyzacją wiedzy o gotowaniu oraz kuchnią molekularną. W trakcie otwartej prezentacji uczestnicy poznają procesy chemiczne i fizyczne zachodzące w potrawach oraz naukowe uzasadnienie wielu tradycyjnych trików kulinarnych. Wszyscy chętni będą mogli przetestować podstawy kuchni molekularnej i przyjrzeć się pracy z profesjonalnymi składnikami. W programie przewidziano wspólne przygotowywanie kapsułkowanego jogurtu, jadalnej ziemi, piany z buraka oraz owocowych proszków liofilizowanych.
1: Powtórkę.
2: O tym mówiliśmy w mijającym tygodniu.
3: Konin FM.
0: Trwa głosowanie w konińskim budżecie obywatelskim.
4: Dla mieszkańców Konina, którzy mają meldunek, będzie można oddawać głos. Zaczęliśmy 7 września, kończymy 20 do godziny 16 poprzez internet. Wesprzeć od 1 do 6 projektów. Przypominam, głosujemy na projekty małe i duże. Łącznie ich mamy 46, 28 projektów tak zwanych małych i 18 projektów dużych. Wartość tych małych to jest do 200 tysięcy, natomiast duże tak zwane projekty to jest od 200 tysięcy do miliona złotych. Natomiast dla osób, które nie mają meldunku w Koninie, a są mieszkańcami miasta, które tutaj zamieszkują, uczą się, są związane z naszym miastem, zapraszamy wszystkich do 6 lokali wyborczych.
0: A będą one dostępne w COP-ie, na Starówce, w KCK, w centrum miasta oraz w szkołach numer 8, 9, 11 i 12 w niedzielę 20 września.
4: I w godzinach od 9 do 16 po okazaniu dokumentu potwierdzającego nasze dane będziemy otrzymywali dostęp do stanowiska elektronicznego do głosowania. Członkowie komisji będą Państwu pomagali w tym, żeby sprawnie można było się zarejestrować i oddać głos. Ze względu na kontrowersje, które mieliśmy w ubiegłych, wcześniejszych edycjach budżetu obywatelskiego, decyzją Rady Miasta Konina przyjęto nowy regulamin i w tym regulaminie wyłączone są projekty, można powiedzieć, szkolne, ale też dotyczące jednostek miasta. I co z tego wynika, to to, że w tym roku będziecie Państwo mieli możliwość wybrania, myślę, dużą ilość projektów, które są po pierwsze składane przez mieszkańców, dotyczą ich lokalnych potrzeb.
0: Mówił Bartosz Jędrzejczak z Centrum Organizacji Pozarządowych. W Dębach Szlacheckich w powiecie kolskim doszło do kolejnego aktu wandalizmu. Tym razem dewastacji uległa toaleta znajdująca się na terenie lokalnego boiska wielofunkcyjnego. Jak wskazują przedstawiciele samorządu, obiekt ten powstał z myślą o komfortowym i bezpiecznym spędzaniu czasu przez dzieci, młodzież oraz pozostałych mieszkańców. Zniszczenie wspólnego mienia generuje szkody, za których naprawę ostatecznie płaci cała lokalna społeczność. Władze podkreślają, że powtarzające się przypadki niszczenia infrastruktury publicznej nie będą tolerowane. Zwracają się z apelem do wszystkich świadków zdarzenia oraz osób posiadających jakiekolwiek informacje mogące ułatwić ujęcie sprawców o niezwłoczny kontakt z urzędem gminy w Osieku Małym albo z policją. Samorządowcy apelują także do rodziców i opiekunów o przeprowadzenie rozmów edukacyjnych z dziećmi oraz młodzieżą. Przypominają przy tym, że boisko wraz ze wszystkimi przyległymi obiektami stanowi wspólne dobro, o które wszyscy mieszkańcy powinni dbać. Blisko 30 kół gospodyń wiejskich z całego powiatu konińskiego zawita 26 września do Starego Miasta.
5: Oprócz tego, że będą koła gospodyń, które będą przygotowywać potrawy na konkursy kulinarne, więc to już samo w sobie brzmi bardzo smacznie, będzie mnóstwo innych działań poświęconych właśnie kulinariom, bo No one właśnie dominują na tej naszej imprezie, czyli na imprezie trzeci Festiwal Kół Gospodyń Wiejskich Powiatu Konińskiego. Co będzie na tej imprezie? Spotykamy się o godzinie 13 na placu koło kościoła w Starym Mieście na ulicy Rychwalskiej i rozpoczynamy imprezę piknikiem myśliwskim. Czyli tutaj będą dominować potrawy myśliwskie, ale oczywiście nie tylko potrawy. Koła łowieckie postarały się, żeby godnie otworzyć tą imprezę, więc zaczną czymś, czego u nas jeszcze nie było. Sam jestem bardzo ciekawy, jak to będzie wyglądać, czyli pokazem z sokolnikami. Będzie też pokaz kynologiczny psów myśliwskich.
0: A do tego mnóstwo dziczyzny do zjedzenia. Potem od 15 rozpocznie się konkurs kulinarny z udziałem naszych kół gospodyń Zdrowo i kolorowo, w którym będzie chodziło o to, by w potrawach pojawiło się dużo owoców i warzyw. Do tego mnóstwo atrakcji na scenie, w tym m.in. orkiestra staromiejska, zespół Ludowy Uśmiech, folklowe czy babskie granie.
5: Ale to nie są jedyne gwiazdy, jeśli chodzi o ten dzień, bo gwiazdą będzie też Mateusz Krajenko, czyli finalista programu Masterchef. On na wielkiej patelni będzie gotował pyszne leczo, więc jak Państwu mało będzie tych myśliwskich dziczyzny, to będzie jeszcze leczo. Na pewno będzie warto takie coś spróbować. Jednym z działań, które jest jeszcze bardzo ważne, właściwie chyba najważniejsze, będzie coś, co możemy zrobić my wszyscy dla innych, czyli możemy się podzielić najcenniejszym naszym darem, krwią. To wyszła inicjatywa od kół myśliwskich, żeby podczas tej akcji zorganizować akcję krwiodawstwa. Więc cóż, proszę Państwa, nie pozostaje nic innego, jak zaprosić jeszcze raz na 26 września na trzeci Festiwal Kół Gospodyń Wiejskich Powiatu Konińskiego.
0: Zapowiada dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Stare Miasto, Jacek Matusiak. W kole podpisano umowę na przebudowę ulic Kuśnierskiej i Zawiszy Czarnego wraz z budową kanalizacji deszczowej. Inwestycja o łącznej wartości ponad 1 600 000 zł zrealizuje lokalne przedsiębiorstwo. Prace mają na celu poprawę bezpieczeństwa oraz komfortu poruszania się po kolskim Starym Mieście, a ich zakończenie zaplanowano na marzec 2027 roku. Przebudowa ulicy Kuśnierskiej obejmuje odcinek o długości ponad 75 metrów i pochłonie ponad 855 tysięcy zł. Z kolei prace na ulicy Zawiszy Czarnego dotyczyć mają odcinka wynoszącego przeszło 68 metrów, a koszt tego zadania wyniesie ponad 807 tysięcy. W ramach obu przedsięwzięć zaplanowano rozbiórkę starej nawierzchni, budowę nowych jezdni, chodników, zjazdów i zatok postojowych. Powstanie także sprawna sieć odwodnieniowa, przejście dla pieszych oraz nowoczesne oznakowanie pionowe i poziome. Samorząd podkreśla, że projekt stanowi element konsekwentnej modernizacji historycznej części miasta Koła. Nie w Warszawie, nie w Łodzi, ale w Koninie. Zawodowi twórcy od reżysera poprzez scenarzystę, scenografa, kostiumografa, oświetleniowca, akustyka, muzyków i aktorów przygotowują w Koninie premierę Pętli, spektaklu na podstawie opowiadania Marka Chłasko. Przedstawienie będzie można zobaczyć na deskach Konińskiego Centrum Kultury 17 października.
6: O czym jest ta historia? Wszystkim się wydaje, że jest po prostu o alkoholizmie i piciu, a mnie się wydaje, że jest tam dużo więcej, że ten alkohol w ogóle jest skutkiem, a nie przyczyną, że bohater jest w mroku i w depresji i to zalewa i stara się uciec od świata, który go przerasta. Mam nadzieję, że każdy będzie mógł to właśnie po swojemu, przez swoją wrażliwość i przez swoje przeżycia, będzie mógł to sobie zinterpretować, bo ta symboliczna pętla, każdy z nas ma swoją pętlę. Każdy z nas jest w pewnym zapętleniu przyzwyczajeń, nawyków, nałogów i różnych demonów, które w nas siedzą.
0: Mówi reżyser spektaklu Przemysław Redkowski. Główną rolę w przedstawieniu zagra pochodzący z naszego miasta aktor Rafał Dąbrowski.
7: Rzeczywiście coś miłego, tak? Przywieźć teatr do Konina i pokazywać mieszkańcom. Jestem rodowitym konianinem, wyjechałem stąd 20 lat temu, ale zawsze gdzieś wracam z sentymentem. Ubolewam czasami, że rodzice, jak chcę ich zaprosić gdzieś na sztukę, muszę ich wozić do Warszawy, do Łodzi, muszę mi wracać późno. Zawsze marzyło mi się, żeby gdzieś to było bardziej dostępne. Rzeczywiście tych warunków do tej pory było różnie, tak? Te sceny były w różnym stanie, natomiast teraz jest tak, że fantastycznie, że mamy możliwości, tak? Że tak powiem, na prowincji zrobiło się takie możliwości, że nie jedna scena teatralna nie może się pochwalić takim zapleczem technicznym, takimi możliwościami.
0: Przypomnijmy, że w tej chwili w dużej sali Konińskiego Centrum Kultury trwa remont, wymieniono już nagłośnienie, trwa jeszcze układanie nowej wykładziny, na której zostaną zamontowane nowe fotele. Premiera spektaklu Pętla odbędzie się w KCK 17 października o godzinie 19. Podczas spektaklu usłyszymy muzykę na żywo w wykonaniu rockowego zespołu Normalsi. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zwraca uwagę mieszkańcom powiatu konińskiego na powtarzające się przypadki niszczenia brzegów rzek oraz infrastruktury przeciwpowodziowej w związku z wypasaniem bydła bez odpowiedniego nadzoru. Za takie działania może grozić grzywna, kara ograniczenia wolności, a nawet kara pozbawienia wolności do roku. Szczególnej ochronie podlegają wały przeciwpowodziowe. W celu zapewnienia ich szczelności i stabilności zabronione jest m.in. przejeżdżanie przez wały oraz wzdłuż wałów pojazdami lub konno oraz przepędzanie zwierząt przez wał przeciwpowodziowy z wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych. Wody Polskie przypominają również, że zabronione jest wprowadzanie do wód odpadów oraz ciekłych odchodów zwierzęcych. Za takie wykroczenie może zostać nałożone grzywna w wysokości od 1000 do 7,5 tysiąca złotych. Stąd m.in. na stronach gminy Stare Miasto pojawił się apel do właścicieli i opiekunów zwierząt o zapewnienie właściwego nadzoru nad bydłem oraz o przestrzeganie obowiązujących przepisów. Uszkodzenia brzegów rzek i wałów mogą nie tylko powodować straty w infrastrukturze, ale również wpływać na bezpieczeństwo przeciwpowodziowe. Wody Polskie zapowiedziały, że w przypadku dalszego naruszania obowiązujących zakazów i powtarzających się incydentów, sprawy będą zgłaszane konińskiej policji. Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie przygotowuje budowę nowej kompostowni bioodpadów. Spółka ogłosiła postępowanie przetargowe na realizację inwestycji, która powstanie na terenie zakładu przy ulicy Sulańskiej. Instalacja będzie przeznaczona do przetwarzania selektywnie zbieranych odpadów biodegradowalnych. Jej docelowa wydajność wyniesie do 40 tysięcy ton bioodpadów rocznie. Inwestycja otrzymała wsparcie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. MZGOK pozyskał ponad 21 milionów 320 7000 zł. Z tej kwoty 7 milionów stanowi dotacja, a 14 pożyczka. Dofinansowanie pochodzi z programu priorytetowego Racjonalna Gospodarka Odpadami. Zadanie zostanie wykonane w formule zaprojektuj i wybuduj, czyli po rozstrzygnięciu przetargu wybrany wykonawca przygotuje dokumentację projektową i przeprowadzi roboty budowlane. Nowa kompostownia zwiększy możliwości zagospodarowania bioodpadów, ograniczy ilość odpadów trafiających na składowiska oraz zmniejszy uciążliwości odorowe. Inwestycja ma być także kolejnym krokiem w stronę gospodarki o obiegu zamkniętym. I to wszystko w tym wydaniu przeglądu najważniejszych wydarzeń mijającego tygodnia na antenie Radia Konin FM. Kolejny program już za tydzień o tej samej porze. A na aktualne wieści z naszej części województwa wielkopolskiego zapraszam w wiadomościach regionalnych. Piotr Czmin, dobrego dnia, do usłyszenia.
3: Konin FM. Naturalnie, że

0: kolejna gwiazdką Michela.
1: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
0: Polecam Michel Moron.
1: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
5: Reklama. Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
6: Serdecznie zapraszamy do wysłuchania transmisji mszy świętej z Bazyliki Najświętszej Maryi Panny Licheńskiej w Licheniu Starym.

imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pan z wami. W imieniu wspólnoty zakonnej, braci, księży Marianów, opiekunów tego sanktuarium, bardzo serdecznie was witam na tej porannej Eucharystii sprawowanej przed cudownym obrazem Matki Bożej Licheńskiej, Bolesnej Królowej Polski. Witamy tych, którzy duchowo łączą się z nami przez transmisję internetową. Witamy również słuchaczy Radia Konin FM. Pielgrzymi za nawiedzenie bazyliki mogą uzyskać odpust zupełny, który mogą ofiarować w intencji własnej albo jednej osoby zmarłej. Księża spowiadają w tych konfesjonałach podświetlonych. Podczas tej mszy świętej modlimy się w następujących intencjach. Polecamy zmarłych. Świętej pamięci Marię Marszałek, Eugeniusza, Marię Tadeusza Cichońskich, świętej pamięci Helenę Leśniewską, świętej pamięci Elżbietę Gołdyga. Modlimy się w intencji dziękczynnej z prośbą o dalsze łaski dla Zofii z okazji urodzin oraz Boże błogosławieństwo dla rodziny. W intencji dziękczynnej z prośbą o dalsze łaski dla Moniki, Bartosza oraz Barbary, Krzysztofa, Kamili i Zbigniewa. Polecamy również intencji pielgrzymów, ofiarodawców, dobroczyńców i parafian. Teraz przeprosimy Pana Boga za grzech. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję Zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech nad nami zmiłuje Wszechmogący Bóg, a odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen.

Módlmy się. Boże Stwórco i Zrządco Wszechświata, wejrzyj na nas i daj nam całym sercem służyć Tobie, abyśmy mogli doznawać skutków Twojego miłosierdzia. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki.

Czytanie z mądrości Syracha. Złość i gniew są obrzydliwościami, których trzyma się grzesznik. Tego, kto się mści, spotka pomsta od Pana. On grzechy jego dokładnie zachowa w pamięci. Odpuść przewinę bliźniemu, a wówczas, gdy błagać będziesz, zostaną ci odpuszczone grzechy. Gdy człowiek żywi złość przeciw drugiemu, jakże u Pana szukać będzie uzdrowienia? Nie ma on miłosierdzia nad człowiekiem do siebie podobnym, jakże błagać będzie o odpuszczenie swoich własnych grzechów? Sam będąc ciałem, trwa w nienawiści, któż więc zyska dla niego odpuszczenie grzechów? Pamiętaj o rzeczach ostatecznych i przestań nienawidzić, o rozkładzie ciała, o śmierci i trzymaj się przykazań. Pamiętaj o przykazaniach i nie miej w nienawiści bliźniego, o przymierzu Najwyższego i daruj obrazę. Oto słowo Boże.

czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian. Bracia, nikt z nas nie żyje dla siebie i nikt nie umiera dla siebie. Jeżeli bowiem żyjemy, żyjemy dla Pana. Jeżeli zaś umieramy, umieramy dla Pana. I w życiu więc i w śmierci należymy do Pana. Po to bowiem Chrystus umarł i powrócił do życia, by zapanować tak nad umarłymi, jak nad żywymi. Oto słowo Boże.

0: Pan z wami.
1: Z duchem twoim.
0: Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.
1: Chwała tobie, Panie.
0: Piotr podszedł do Jezusa i zapytał: Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat zawini względem mnie, czy aż 7 razy? Jezus mu odrzekł: Nie mówię ci, że aż 7 razy, lecz aż 77 razy. Dlatego podobne jest Królestwo Niebieskie do króla, który chciał się rozliczyć ze swymi sługami. Gdy zaczął się rozliczać, przyprowadzono mu jednego, który był mu winien 10 000 talentów. Ponieważ nie miał z czego ich oddać, Pan kazał sprzedać go razem z żoną, dziećmi, całym jego mieniem, aby dług w ten sposób odzyskać. Wtedy sługa padł mu do stóp i prosił go: Panie, okaż mi cierpliwość, a wszystko ci oddam. Pan ulitował się nad owym sługą, uwolnił go i dług mu darował. Lecz gdy sługa ów wyszedł, spotkał jednego ze współsług, który mu był winien 100 denarów, chwycił go i zaczął dusić, mówiąc: oddaj, coś winien. Jego współsługa padł przed nim i prosił go: okaż mi cierpliwość, a oddam tobie. On jednak nie chciał, lecz poszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda długu. Współsłudzy jego, widząc, co się stało, bardzo się zasmucili. Poszli i opowiedzieli swemu panu wszystko, co zaszło. Wtedy pan jego, wezwawszy go, rzekł mu: sługo niegodziwy, darowałem ci cały ten dług, ponieważ mnie poprosiłeś. Czyż więc i ty nie powinieneś był ulitować się nad swym współsługą, jak ja ulitowałem się nad tobą? Uniósłszy się gniewem, pan jego kazał wydać go katom, dopóki mu nie odda całego długu. Podobnie uczyni wam Ojciec mój niebieski, jeżeli każdy z was nie przebaczy serca swemu bratu. Oto słowo Pańskie.
2: Panie, ile razy mam wybaczyć? Czy aż 7 razy? Święty Piotr przychodzi do Jezusa z pewnym dylematem w sercu. Raz mogę wybaczyć, drugi raz także, trzeci raz, choć niełatwo, jakoś mogę puścić coś w niepamięć. Ale ile można? Tak naprawdę dzisiaj Piotr pyta Jezusa o pewną granicę, według której i do której może wyświadczać miłosierdzie bliźniemu. Warto zwrócić uwagę, że to, co pyta Piotr, w rozumieniu Żydów oznaczało jakąś właśnie granicę. Jezus tę granicę przekracza i mówi: nie 7, ale zawsze wybaczaj serca swojemu bratu. I posługuje się Jezus obrazem, który gdzieś jakoś, moi drodzy, powinien nas dotknąć, bo mówi o pewnym słudze, którego Pan zaczyna rozliczać, a który był mu winien. Spójrzcie, że bardzo często w relacjach do innych to my się czujemy skrzywdzeni. On mnie zranił, ona mnie źle potraktowała, on w moim kierunku takie czy inne słowa powiedział. On, ona. I pewnie czasami tak jest, ale zobaczcie, że dzisiaj Jezus zaprasza, by stanąć troszeczkę w innej postawie. Spójrz, że i ty jesteś dłużnikiem. Tak jak ów sługa z Ewangelii był winien jaką część kwoty swemu Panu. Cóż czynił ów sługa? Panie, miej litość nade mną. Zmiłuj się, a oddam tobie. I może nas zaskakiwać postawa Pana. nie darował mu jakiejś części, nie obniżył mu długu, ale darował całość. I to jest właśnie prawda dzisiejszej Ewangelii o nas. Prawda podwójna. Bardzo często jesteśmy podobni do owego sługi, który jest winien swemu Panu. I kiedy do niego przychodzi, Pan mu daruje dług. Zobaczcie, że takie jest Boże miłosierdzie. Kiedy przychodzę i mówię: Panie, zmiłuj się nade mną. Panie, wyznaję Tobie moją winę. Przebacz mi, bo znów przeciwko Tobie zgrzeszyłem. Kiedy w sakramencie pokuty pojednania wyznaję mój grzech, Pan mi wybacza. Nie jakąś część. Wybacza mi to, co mu oddaję. Każdy grzech, który mu wyznaję, daruje. I druga prawda z Ewangelii, która dzisiaj wynika, to jest znów postawa tego sługi. Zobaczcie, że też miał kogoś, kto jemu był coś winien. I kiedy wychodzi, zaczyna go dusić i mówi: oddaj coś winien. Znów jakiś nasz obraz. Kiedy przychodzimy do Jezusa i prosimy Go o miłosierdzie, doświadczamy miłosierdzia, bardzo często o tym zapominamy. Cały czas gdzieś jest w nas takie myślenie kategoriami czysto ludzkimi. On powinien mi wybaczyć. On powinien wyjść pierwszy naprzeciw. Ona powinna zrozumieć swój błąd. Niech teraz go naprawi. Dramat tego sługi z Ewangelii polega na tym, że nie pozwolił się przemienić miłosierdziu. Przyjął je, ale myślał wciąż swoimi kategoriami. Bo drodzy, zobaczcie, jakże jest to bliski nasz obraz. Brakuje nam takiego spojrzenia pełnego miłosierdzia na bliźniego. Jezus nam wybacza, a my wciąż w sercu nosimy gniew, zawiść wobec innych. Mało tego, bardzo często stajemy się plotkarzami. Osądzamy innych. Mówimy za plecami. Gdzie Jezus zaprasza nas do bardzo konkretnej postawy. Przyjmij miłosierdzie, jakie Ojciec ci daje, i staraj się przez pryzmat tego miłosierdzia spojrzeć na tych, którzy są Tobie coś winien. To jest trudne zadanie, bo często patrzymy właśnie taką kategorią odwetu, żeby ktoś mnie teraz popamiętał. Dlatego Jezus na koniec Ewangelii mówi bardzo mocno: jeżeli z serca nie wybaczycie swemu bratu, podobnie i wam Ojciec mój uczyni. To zaproszenie do przebaczenia, do którego zaprasza Jezus, zobaczcie, nie oznacza zapomnienia, ale zaprasza do tego, by spojrzeć oczyma miłosierdzia na drugiego człowieka. Jako puścić w niepamięć, darować mu dług, być podobnym do Ojca, który mi zawsze wybacza. Dzisiaj, kiedy słuchamy tego słowa z Ewangelii, prośmy właśnie Ducha Świętego o taką odwagę. Najpierw przyznawania się do tego, że jesteśmy dłużnikami wobec Boga, czasami wobec innych. Prośmy dalej o odwagę w przyjmowaniu Bożego miłosierdzia, zanurzania się w tym miłosierdziu, odkrywania, jak wielka jest miłość Pana Boga, która mi daruje cały mój dług. I ostatnia rzecz, nie mniej ważna, prośmy o taką odwagę, abyśmy z miłością patrzyli na siebie nawzajem. Jeżeli z serca nikt z was nie przebaczy swemu bratu, podobnie uczyni mój Ojciec was, mój niebieski wobec was. Warto dzisiaj gdzieś te słowa nosić w swoim sercu, odkrywając miłość Boga i prosić o to, aby każde nasze spojrzenie, każdy gest, każdy czyn był tym miłosierdziem podyktowany. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych, niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi, dla naszego zbawienia zstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem, ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem, został męczony i pogrzebany i zmartwychwstał trzeciego dnia, jako znajmia Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbierał uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów.
3: Zanieśmy teraz do Boga naszą modlitwę, prosząc Go, by wysłuchał tych, którzy nieustannie otrzymują od Niego przebaczenie. Prośmy, aby Kościół przyczyniał się do braterstwa ludzi i niósł wszystkim przebaczającą miłość Boga. Ciebie prosimy.
1: Wysłuchaj nas, Panie.
3: Prośmy, aby skłócone rodziny zaznały radości przebaczenia i pojednania. Ciebie prosimy.
1: Wysłuchaj nas, Panie.
3: Prośmy, aby skłócone narody zawarły prawdziwy pokój i umiały wielkodusznie wybaczyć sobie krzywdy. Ciebie prosimy.
1: Wysłuchaj nas, Panie.
3: Módlmy się według intencji pielgrzymów, ofiarodawców, dobroczyńców i parafian. Prośmy, aby pielgrzymi przybywający do Licheńskiego Sanktuarium byli świadkami miłości i przebaczenia w swoich rodzinach, miejscach pracy. Ciebie prosimy.
1: Słuchaj nas, Panie.
3: Módlmy się w intencjach dziękczynnych z prośbą o dalsze łaski, Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej dla Moniki i Bartosza oraz Barbary, Krzysztofa, Kamili, Zbigniewa, dla Zofii z okazji urodzin oraz błogosławieństwo Boże dla rodziny. Ciebie prosimy.
1: Wysłuchaj nas, Panie.
3: Prośmy, aby nasi bliscy zmarli i poleceni naszym modlitwom w tej ofierze mszy świętej za Elżbietę Gołdyga, Helenę Leśniewską, Marię Marszałek, Eugeniusza Marię i Tadeusza Cichońskich dostąpili od Boga przebaczenia i zostali napełnieni wieczną radością. Ciebie prosimy.
1: Wysłuchaj nas, Panie.
3: Prośmy, abyśmy my sami umieli przebaczać, gdy ktoś wobec nas zawinni, i abyśmy na tę ofiarę przychodzili pojednani z braćmi i siostrami. Ciebie prosimy.
1: Wysłuchaj nas, Panie.
3: Boże Ojcze, Ty przebaczyłeś, darowałeś nam dług naszych win. Wysłuchaj Twojego ludu, który dostąpiwszy miłosierdzia prosi Cię o siłę i pomoc, by przebaczając bliźnim okazywał się prawdziwym Twoim ludem, niosąc światu miłość i przebaczenie. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Miłosierny Boże, daj się przyjednać naszymi modlitwami i przyjmij łaskawie ofiary Twojego ludu. Niech to, co każdy złożył na Twoją chwałę, posłuży wszystkim do zbawienia. Przez Chrystusa.

Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże. W swoim miłosierdziu tak świat umiłowałeś, że zesłałeś nam jako odkupiciela Twojego Syna. On stał się podobny do nas we wszystkim oprócz grzechu, abyś mógł to w nas miłować, co umiłowałeś swoim Synu. Przez Jego posłuszeństwo odnowiłeś przymierze, które zerwaliśmy przez grzeszne nieposłuszeństwo. Dlatego z aniołami i wszystkimi świętymi wysławiamy Ciebie z radością, wołając...

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości, dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
1: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Krzysztofem oraz całym duchowieństwem.
2: Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym ojcem Stanisławem Paprzyńskim, błogosławionym Jerzym Matulewiczem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.
0: Przez Chrystusa.

Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła. I zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju.

Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Komunię świętą udzielimy przez środek bazyliki na klęcznikach przy ołtarzu.

0: Módlmy się. Prosimy Cię, Boże, niech działanie niebieskiego daru przeniknie nasze dusze i ciała, aby stale kierowała nami łaska, nie nasze upodobania. Przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen.
2: Pobłogosławie Devocionalia, módlmy się, Wszechmogący Boże, źródło i dawca wszelkiego błogosławieństwa, pobłogosław Devocionalia i wszystkich, którzy ustami i sercem modlić się będą, korzystają z tych znaków wiary. Niech trwają w prawdziwej pobożności, dostąpią łaski, aby u kresu swego życia mogli stanąć przed Twoim obliczem razem z Najświętszą Maryją Panną. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Usiądźcie proszę na chwilę, podam kilka informacji z dzisiejszych ogłoszeń. Dzisiaj w naszym sanktuarium gościmy uczestniczki i uczestników 16. Ogólnopolskiego Zjazdu Kół Gospodyń Wiejskich i innych organizacji kobiecych. Główna msza święta poprzedzona barwnym korowodem dzisiaj w Bazylice o godzinie 12. Dzisiaj także o godzinie 16 zapraszamy wszystkie rodziny po Eucharystii, jak każdego miesiąca, spotkanie rodzin z Jezusem w formie adoracji Najświętszego Sakramentu. Jutro w liturgii Kościoła przybywa święto Podwyższenia Krzyża. Z tej racji o godzinie 15 będzie odprawiona msza święta na ołtarzu przy naszej Golgocie. W razie niepogody msza święta odbędzie się w Kaplicy Krzyża. Również jutro w naszym hospicjum od godziny 15 do 19 odbędzie się prelekcja, jak opiekować się osobą przewlekle chorą w domu. Osoby, które opiekują się chorymi, serdecznie na to spotkanie zapraszamy. We wtorek w liturgii będziemy obchodzić wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Bolesnej. Z tej racji o godzinie 18.30 w Bazylice zostanie odprawiony różaniec do siedmiu boleści Matki Najświętszej. Również tego dnia na mszy o godzinie 12 będziemy modlić się z uczestnikami ogólnopolskiej pielgrzymki Związku Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego. W środę przypada 19. rocznica beatyfikacji ojca Stanisława Papczyńskiego, założyciela naszej wspólnoty Marianów. Miała ona miejsce w Licheniu. Ten dzień niech będzie okazją do wdzięczności za dar beatyfikacji, ale także do modlitwy o nowe powołania do naszej wspólnoty zakonnej. W przyszłą niedzielę będziemy przeżywać Dzień Środków Społecznego Przekazu w naszym sanktuarium. Odbędzie to okazja do spotkania z dziennikarzami, pracownikami mediów. Mszy świętej o godzinie 12 będzie przewodniczył ojciec Leszek Gęsiak, rzecznik prasowy Konferencji Episkopatu Polski. Po zakończeniu mszy świętej istnieje możliwość obejścia ołtarza z cudowne obrazy Matki Bożej. Można to uczynić idąc tutaj od lewej strony ołtarza wzdłuż oznaczonej trasy. Natomiast podziękowania i prośby pielgrzymi mogą zgłaszać w kancelarii, która znajduje się w dolnej części bazyliki pod schodami głównymi. Te podziękowania i prośby polecamy Bogu przez wstawiennictwo Matki Bożej Licheńskiej, modląc się codziennie podczas mszy o godzinie 7.30 i 12. Za chwilę po zakończeniu tej mszy świętej zapraszamy do pozostania jeszcze na chwilę modlitwy, śpiewając godzinki ku czci niepoklanego poczęcia Matki Bożej. Przyjmijcie błogosławieństwo. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty.

0: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Rozmowy o regionie. Zaprasza Dariusz Michalak.
2: Coś nietypowego dzieje się na parterze bloku przy ulicy Broniewskiego w Koninie. Zaczęły tam powstawać balkony. O tym, skąd wziął się ten pomysł, ile kosztuje taka inwestycja i czy podobne rozwiązania mogą pojawić się także w innych blokach, rozmawiamy z Piotrem Wolickim, prezesem Konińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
3: Jestem w siedzibie Konińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Razem ze mną, obok mnie, Piotr Wolicki, prezes KSM, największej spółdzielni mieszkaniowej w Koninie. Dzień dobry.
4: Witam, dzień dobry.
3: Panie prezesie, kilka tygodni temu, spacerując przy ulicy Broniewskiego, zauważyłem coś dziwnego. W jednym z mieszkań na parterze, w bloku, w którym są balkony od pierwszego piętra wzwyż, ale na parterze ich nie ma, na tym parterowym mieszkaniu pojedynczym nagle pojawiły się drzwi balkonowe i zacząłem się zastanawiać, po co ktoś robi takie wejście dla osoby niepełnosprawnej, które jest wąskie, które ma próg, po czym w kolejnych tygodniach pojawiły się kolejne drzwi, a teraz jest ich cały wysyp w kolejnych mieszkaniach, co oznacza, że powstają tam balkony. Czegoś takiego chyba w Koninie jeszcze nie było, żeby w blokach, w których owszem balkony są, ale na tych wyższych piętrach, na tej najniższej parterowej kondygnacji, żeby nagle balkony powstawały.
4: No ja mam taką samą wiedzę, też nie kojarzę takiego innego miejsca, może nas słuchacze wyprowadzą z błędu, ale tak, fajnie się tego słuchało, o co chodzi, jak się pojawia jakieś nowe wykucie i czy dla niepełnosprawnego. Nie, no potwierdzam to, że są dobudowywane balkony, to jest dokładnie budynek, no szczerze można to powiedzieć, Broniewskiego 4, to jest wspólnota mieszkaniowa i tam to się zaczęło w ten sposób, że oddolna inicjatywa jednej z osób, która tam ma lokal, tak, a co by było, gdybym chciała dobudować balkon? No, my jesteśmy tam zarządcą tego obiektu. To jest inwestycja zainicjowana przez człowieka, który chciał do swojego mieszkania dobudować ten balkon. No i tak pokrótce opowiem, jak to historycznie wygląda, tak czy tak, że tak powiem, krok po kroku. No dobrze, proszę panią, no to jest czynność przekraczająca zakres zwykłego zarządu, prostszym językiem, trzeba zaingerować w bryłę budynku, trzeba te właśnie, ten otwór, o którym pan wspomniał, wykuć, tak, wykonać, może tak wykonać, bo wykuć to niekoniecznie, wyciąć pewnie, czy tam może technologię zostawię. To wymaga pozwolenia na budowę. No i wtedy też się pojawił temat na zebraniu wspólnoty mieszkaniowej, że może jak i u pani, to i u pozostałych. I właściwie to też gdzieś trzeba poważnie powiedzieć, że dobudowanie takiego jednego balkonu, no są też takie realizacje, można dostrzec w Koninie. Ale kiedy, tak powiem, włączona w to została też Wydział Urbanistyki i Architektury, no to tam i słusznie uważam, no niech to będzie zrobione już na całej kondygnacji. Więc z punktu widzenia prawnego, to tak, mamy prywatnego inwestora, który musiał i uzyskał zgodę wspólnoty mieszkaniowej na ingerencję w część nieruchomości wspólnej i na zajęcie terenu, tak? Ingerencja, no to jest wykonanie to, co teraz już widzimy, ten otwór przyszły drzwiowy. Zgoda na dysponowanie terenem, żeby na czymś te balkony stały. No i człowiek działa sam. Broniewskiego 4 jest też, chciałem to zaznaczyć, bo myślę, że kolejne pytanie będzie, jak to może wyglądać dalej, czy takie realizacje w przyszłości w innych lokalizacjach. Ja myślę, że tak. Sam jestem ciekawy, jak to się w mieście przyjmie, jakie będą reakcje. Myślę, że i też jest mi na rękę to, że mnie pan pyta, bo za chwilę no, mogę mieć takie pytania, chcielibyśmy u nas, a ja mam okazję powiedzieć, jak to od strony proceduralnej wygląda. Czyli zgoda wspólnoty na to, żeby to robić, ale prywatna inwestycja, finansowana bezpośrednio z kieszeni tych, którzy te balkony będą za chwilę mieli. Przed spotkaniem z panem pytałem zainteresowanych, tak, tutaj też no, odsyłam do nich bezpośrednio, na ile to będzie możliwe, ale taki byłem ciekawy, jakie są koszty według cen, bo też myślę, że to może słuchaczy interesować. I mam taką informację, że udało się utrzymać na ten rok, na czas realizacji, ceny wynegocjowane w tamtym roku. Na balkon wyszło ponad 21 tysięcy złotych. I teraz z punktu widzenia właśnie dla mnie istotnego, tak, to jest to, że my jesteśmy tym, który gdzieś tam uczestniczy w tym procesie, nie rzucając kłód pod nogi. Natomiast jest to prywatna inwestycja kogoś, kto jest we wspólnocie, dobudowuje ten balkon, załatwia pozwolenie na budowę wcześniej projektanta. tak? Bo ktoś musiał to zaprojektować. Składa wniosek do Wydziału Urbanistyki i Architektury, uzyskuje pozwolenie, organizuje proces inwestycyjny, wykonawcę. I pan redaktor właśnie na spacerze zobaczył etap tego już procesu inwestycyjnego. Tak to wygląda z mojej perspektywy. Wracając jeszcze do tej takiej kwestii relacji międzyludzkich. Tam, tak pozwolę sobie powiedzieć, mam nadzieję, że to nie urazi mieszkańców Brońskiego 4, ale tam jest, bym powiedział tak kolokwialnie, mocna ekipa, w tym sensie, że jest to też jeden z niewielu budynków, gdzie udało się doprowadzić do tego, żeby we wszystkich mieszkaniach wymienić piony kanalizacyjne, wody też ciepłej i zimnej. To wymaga ingerencji w przestrzeń mieszkań i powiem uczciwie, że no, na niewielu budynkach nam się to udaje i myślę, że z mojej perspektywy, skoro tam są ludzie, którzy potrafili zrozumieć, że też jest w ich interesie wpuścić do mieszkań. Wiele osób wtedy zadaje pytania, kto mi odda za płytki, za inne rzeczy. No nikt nie odda. Trzeba się dostać do tej części wspólnej, więc myślę, że jak kiedyś te piony wymieniono, no to tutaj też pewnie poszło dalej i ci ludzie potrafili, ktoś to pociągnął, inni się zgodzili, zorganizowali się, no zgromadzili te pieniądze, no to dosyć duża kwota, odczuwalna, to nie jest takie za parę złotych. Ale z perspektywy pana, czy też innych mieszkańców, też mojej, no można, dzieje się to. My jako zarządca na pewno nie chcemy utrudniać, tak? Natomiast no, jest bardzo istotny ten element, o którym teraz powiedziałem, że jak były też takie osoby na innych budynkach, a co by było, gdybyśmy to zrobili? No my wtedy odpowiadamy, że proszę państwa, no my nie widzimy przeszkód, tak? Tylko trzeba tą całą procedurę przejść i mieć świadomość, że to jest dołożenie czegoś nowego do tego obiektu, bo zasady te, które są, czy we wspólnotach, czy w spółdzielniach mieszkaniowych, no to jest gromadzenie środków na to, co jest częścią wspólną, tak? Te balkony, tak, dla mnie jako też prawnika jest to istotne, one będą miały status własności, przynależności do tego, bo za jakiś czas możemy prowadzić rozmowę, jak to przeglądać, jak to sprawdzać, co z tym robić dalej. No to jest to trochę jak ogródek, tylko nie ogródek, tylko balkon. On nie stanie się częścią nieruchomości wspólnej sensu stricto, tak? Tylko będzie właśnie takim elementem przynależnym do tego mieszkania. I powiem panu, sam jestem ciekawy, jak to dalej będzie wyglądało.
2: Ta inicjatywa nie tylko zwiększy komfort mieszkańców bloku przy ulicy Broniewskiego, ale też przeciera szlaki dla kolejnych wspólnot i budynków.
0: Konin FM.
5: Konin FM.
0: Naturalnie, lokalnie.
1: Zaprasza Dariusz Michalak.
2: Mieszkańcy Turku i powiatu tureckiego zyskali nowe możliwości podróżowania dzięki uruchomieniu autobusowego połączenia z Koninem. Linia kolejna bus ma uzupełnić transport kolejowy i ułatwić pasażerom dalszą podróż w kierunku innych miejscowości Wielkopolski.
6: Serdecznie dziękuję. Szanowni państwo, słowo stało się ciałem. Obiecywaliśmy to jednoznacznie, wspólnie z panem marszałkiem, uczestnicząc w protestach. Wydaje się, że to działanie, które jest rozwiązaniem likwidującym w dużej części wykluczenie komunikacyjne Turku, nie spotka się z takimi protestami, z jakimi mieliśmy do czynienia przy poprzedniej koncepcji. Koncepcji, jak pamiętajcie, szynobusu, który miał rozjechać Pradolinę, Warty, przejechać przez Złotą Górę. To wywoływało olbrzymie protesty, olbrzymie napięcia. Takich napięć, jakie towarzyszyły tamtemu projektowi, ja nie widziałem. Nie widziałem w swojej historii tutaj jako parlamentarzysta i rzeczywiście one były pełne wielkiego rozgoryczenia ludzi, że nie traktuje się ich poważnie, że poseł, który przywiózł pieniądze, a przywiózł ich jedną, może trzecią, a może jedną czwartą tych pieniędzy, które trzeba było przeznaczyć na ten projekt, nie spotkał się w ogóle właśnie z tymi ludźmi i potraktował ich jak powietrze. A my chcemy podejść do tego bardzo, bardzo poważnie i chcemy podejść bardzo właśnie prospołecznie. Trzeba zlikwidować wykluczenie komunikacyjne Turku. To jest warunek każdego parlamentarzysty, który staje wobec tego zadania. Tym bardziej dziwi w momencie, w którym się pojawiła ustawa, która ułatwia rozwiązania takie hybrydowe, jak ustawa o transporcie zbiorowym. Ta ustawa nie tylko, że przez prezydenta była zawetowana, ale także przez tegoż posła z Turku, który powinien dbać o wykluczenie, zlikwidowanie wykluczenia komunikacyjnego. Turku, w tej ustawie pojawić się miało o wiele więcej pieniędzy na rozwiązanie właśnie to hybrydowe. Hybrydowe rozwiązania są stosowane w Małopolsce, na Dolnym Śląsku, w Łódzkiem, więc my zdeterminowani w tym, ażeby zrealizować ten projekt, nie wyważamy jakichś drzwi. My mówimy o czymś, co jest realistyczne w rozwiązaniach i skuteczne. Nie jest wymysłem, nie jest jakimś hiperpomysłem, który ma skutkować jakąś wyborczą akceptacją, tylko jest robotą bardzo konkretną. I ten konkret będzie się przekładał w to, że do tego autobusu, i liczę, panie marszałku, że do przyszłych, zobaczymy, bo też pilotaż, i zobaczymy, jakie będzie zapotrzebowanie. Bo jeśli się okaże, że zapotrzebowanie jest o wiele więcej, większe, to panie marszałku, deklaracja twarda. Będzie tych autobusów więcej. Tak więc jedziemy dzisiaj autobusem w kontekście kolejowym, hybrydowym, do Turku i z powrotem do Konina. Niech się dzieje dobra rzeczywistość.
5: Dziękujemy. Proszę jeszcze o zabranie głosu pana Michała Pyrzyka, posła na Sejm. Dziękuję.
7: Dziękuję bardzo. Ja chciałbym przede wszystkim podziękować panu marszałkowi Wojciechowi Jankowiakowi, prezesom Kolei Wielkopolskich, za to, że nie tylko słuchali, ale wysłuchali głosów przede wszystkim mieszkańców Turku i powiatu tureckiego i zrealizowali te bardzo potrzebne połączenia, które, tak jak słyszeliśmy, będą współpracować, współgrać, będą kompatybilne do sieci połączeń kolejowych, co zapewni zarówno transport w kierunku Poznania, jak i w kierunku Warszawy. Myślę, że to bardzo ważne w kontekście tego, co przez kilkanaście miesięcy przekazywaliśmy wraz z panem posłem Nowakiem, bo to my byliśmy tylko jakby przekaźnikami tych głosów mieszkańców, którzy wyrażali potrzebę i konieczność uruchomienia właśnie takich połączeń. Tak jak mówili moi poprzednicy, wszystko byłoby łatwiejsze w kontekście likwidowania kwestii wykluczenia komunikacyjnego, gdyby pan prezydent podpisał ustawę, nowelizację ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. Proszę sobie wyobrazić, że od początku prac parlamentarnych, od pierwszego czytania, poprzez posiedzenie każdej komisji, doradca pana prezydenta uczestniczył w tych pracach i w toku tych prac nie zabrał ani razu głosu. Nie wyraził żadnej opinii, żadnego postulatu, nie przedstawił żadnej poprawki do tej ustawy, a potem usłyszeliśmy od pana prezydenta, który czytał z promptera, że ustawa jest zawetowana i to uzasadnienie, które wygłosił pan prezydent, nijak się miało do przepisów danej ustawy. I tak naprawdę prezydent nie zawetował ustawy, a zawetował potrzeby około 10 milionów mieszkańców Polski, którzy borykają się z wykluczeniem właśnie komunikacyjnym, bo tak w skutkach regulacji to zostało zapisane, oczywiście udokumentowane to było wcześniejszymi badaniami. Zupełnie inaczej jak tutaj w Wielkopolsce, gdzie samorząd województwa wraz ze spółką podległą, z Kolejami Wielkopolskimi, posłuchał tego głosu. My wiedzieliśmy od kilku miesięcy, że te prace się toczą. Kibicowaliśmy każdej formalno-prawnej przeszkodzie, która w toku tych prac została usuwana. Kibicowaliśmy każdemu zezwoleniu, które w toku tych prac zostało uzyskane. I dzisiaj, 7 września, na początku roku szkolnego, u progu roku akademickiego, bo studenci też będą korzystać z tych przewozów, cieszymy się, że ten autobus za chwilę wyruszy do Turku i będzie wracał tutaj do Konina. Dziękuję bardzo.
5: Dziękujemy. Jeszcze pan Henryk Drzewiecki. wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.
8: Dzień dobry wszystkim Państwu. To dla mnie osobiście bardzo szczęśliwy dzień. Pan marszałek już raczył wspomnieć, że trochę zawracałem marszałkowi i wszystkim służbom pracującym w Urzędzie Marszałkowskim z panem dyrektorem na czele. Ale dobiliśmy swego. Kolejny raz Urząd Marszałkowski dotrzymał słowa. Dziękuję panie marszałku za to. Możemy się dzisiaj cieszyć, ponieważ zapobiegamy wykluczeniu komunikacyjnemu w sposób jak najbardziej uzasadniony ekonomicznie i logicznie. Nie wydajemy setki milionów, jak nie może i miliarda złotych lub więcej na niczym nieuzasadnione połączenie kolejowe, torowe. Te autobusy zapewnią połączenie komunikacyjne z tych miejscowości, czyli z Turku do Konina, z Konina do Turku, po drodze zabierając innych pasażerów. Ja przede wszystkim chcę podziękować, ale też wszystko, co na temat kolei zostało powiedziane, ale chcę zaznaczyć, że Urząd Marszałkowski dba o Wielkopolskę Wschodnią. Wiele inwestycji się pojawia, już się pojawiło, kolejne są w budżecie. Nie będę tutaj wymieniał, to się będzie pojawiało w najbliższej przyszłości. Panie marszałku, bardzo serdecznie dziękuję wszystkim pańskim służbom.
5: Serdecznie dziękujemy. Zapraszam.
9: Dzień dobry Państwu, panowie posłowie, panie marszałku, zgromadzeni goście. Dopinamy naszą obietnicę, bo rzeczywiście od momentu, kiedy dyskutowaliśmy zasadność wprowadzenia tego programu Kolej Plus, związane z uruchomieniem połączenia z Konina do Turku, czy z Turku do Konina, podważaliśmy zasadność jego, ale wskazywaliśmy możliwe rozwiązania. Nie mówiliśmy o tym, że wykluczenie komunikacyjne Turku jest fikcją. Rzeczywiście wzięliśmy takie potrzeby tamtej społeczności, aby mogli dojechać do Konina na dworzec kolejowy i korzystać z kolei. Również i z kolei oczywiście wielkopolskich. I teraz ten projekt hybrydowy, który został postulowany w trakcie tego całego procesu, dzisiaj się realizuje. Mamy program Kolej na Bus. Stoi przed nami autobus, który będzie wykonywał te kursy dla mieszkańców Turku, dla mieszkańców powiatu tureckiego, ale i też dla mieszkańców powiatu konińskiego. Także wykluczenie komunikacyjne, o którym wtedy mówiliśmy, przestaje powoli istnieć. Ja uważam, że będzie on wykorzystany bez żadnych negatywnych skutków dla operatorów, którzy operują na tym kierunku, czyli dwóch firm, które realizują przewozy. Zresztą muszę powiedzieć, że cieszę się, że został zauważony nasz przewoźnik koniński drugi, czyli PKS Konin. Pierwszym jest MZK, który realizuje przewozy na terenie miasta. Natomiast PKS rozwija skrzydła, można powiedzieć, biorąc pod uwagę współpracę z Urzędem Marszałkowskim. Bardzo się cieszę, panie marszałku, że ten postulat ziścił się, ale i też pokazuje, że kolej to nie tylko kolej. Kolej Wielkopolska rozwija się i pokazuje, że można robić inne biznesy przewozowe w postaci hybrydowej. Proszę Państwa, w tym miejscu, między innymi dla pasażerów tego połączenia hybrydowego, będzie za chwileczkę budowane nowoczesne centrum przesiadkowe. O tym mówią nasi mieszkańcy, pokazywaliśmy wizualizację tego miejsca, które będzie zupełnie inaczej wyglądało. Porządkujemy tą część miasta dla wszystkich potoków pasażerów, którzy tutaj się spotkają. Kolejowych, autobusowych, PKS-u, MZK, przewozów międzynarodowych, przewozów hybrydowych, ale i również rowerzystów. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za dopięcie tego zadania.
5: Dziękujemy.
2: Połączenie autobusów z koleją oraz wspólny bilet Wielkopolski Plus mają sprawić, że podróżowanie transportem publicznym będzie wygodniejsze i bardziej dostępne.
0: Konin FM.
10: Konin FM.
0: Na reklama.
11: W
10: własny biznes z niskim wkładem własnym? Prowadź sklep Żabka i dołącz do naszych franczyzobiorców. Skocz na żabka.pl/franczyza i poznaj szczegóły współpracy. Dobrze mieć Żabkę.
11: Detour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi cię na Detour Days. Przetestuj Detoura T2 z inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Detour T2 od 87 450 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Detour. Drive your future.
12: Zapraszamy do salonu Detour. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza. Ulica Rogatka 3C. Reklama.
1: Rozmowy o regionie. Zaprasza Dariusz Michalak.
2: Ponad 300 tysięcy złotych kosztowała modernizacja stacji ważenia pojazdów przy ulicy Hutniczej w Koninie. Nowoczesna waga ma usprawnić kontrolę ciężarówek i pomóc w wykrywaniu pojazdów przeciążonych oraz ponadgabarytowych.
13: Tomasz Tański, Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego. Dzisiaj jesteśmy na ulicy Hutniczej w Koninie. Nastąpi otwarcie nowo zmodernizowanego punktu wagowego, punktu kontrolnego. Jest to jedyny taki punkt w całym mieście Koninie oraz nawet powiecie konińskim. Dzięki temu będziemy mogli kontrolować pojazdy, zarówno te o największych gabarytach, jak i busy do 3,5 tony i wykonywać kontrole wagowe na wagach dynamicznych typu Meteor. Do tej pory była waga przed modernizacją, nie mogliśmy używać tych najnowszych wag, które w tej chwili w praktyce są wyłącznie na użyciu Inspekcji Transportu Drogowego. Kierowcy będą musieli się pilnować, żeby nie przeciążać swoich pojazdów. Również kierowcy tych pojazdów mniejszych typu bus do 3,5 tony. Również tutaj na tym punkcie będziemy sprawdzać stan techniczny pojazdów, kontrolować czas pracy kierowców, sprawdzać chociażby przewozy towarów niebezpiecznych. Każda kontrola Inspekcji Transportu kończy się protokołem. Tak naprawdę inspektor średnio wykonuje kilka kontroli dziennie, 4-5 dziennie kontroli jest w stanie wykonać jeden inspektor. Staramy się w każdym mieście, zwłaszcza takim dużym jak Konin, posiadać taki punkt kontrolny, otwierać. W ostatnim roku w sumie to jest trzeci punkt, który otwieramy. Ze względu na natężenie pojazdów ciężarowych, które tutaj widać, jest on niezbędny właśnie dla poprawy bezpieczeństwa, dlatego, żeby zmniejszyć degradację okolicznych dróg.
2: Czyli rozumiem, że takim powodem, dlaczego wybrane zostało to miejsce, jest fakt, że no Konin nie ma jakby swojej takiej obwodnicy i tu te ciężarówki, no jakby nie patrzeć, jadą przez miasto.
13: Tak, tutaj znajdujemy się tuż przy skrzyżowaniu z drogą krajową numer 25, drogą krajową z Konina na Bydgoszcz. Natężenie ruchu ciężarowego jest bardzo duże i ta kontrola jest niezbędna. Ten stan techniczny ogólnie pojazdu poprawia się, znajomość przepisów przez kierowców też się poprawia, natomiast dalej firmy szukają może szybkiego zarobku, nie patrząc na bezpieczeństwo, zdarza się, że przeładowują faktycznie pojazdy, nieprawidłowo rozmieszczają ten ładunek, w związku z tym no, te kontrole są niezbędne, zwłaszcza, że w całym takim dużym mieście jak Konin nie było ani jednego punktu, gdzie faktycznie moglibyśmy te pojazdy zważyć i poddać tej kontroli wagowej.
2: Właśnie, bo to przede wszystkim jakby wina firm, które zlecają przewóz w takiej, a nie innej formie, a kierowca no, zawiezie to, co mu firma załaduje.
13: Często słyszę poza kamerami, że nie opłaca się firmom jechać zgodnie z przepisami, wolą poczekać, aż inspektorzy zejdą z drogi, wtedy dopiero wykonują przewozy, w związku z tym my staramy się być zawsze tam, gdzie jesteśmy potrzebni.
2: Takie podchody troszeczkę, walka jednych z drugim.
13: Cały czas.
2: Dobrze, dziękujemy bardzo.
13: Dziękuję.
2: Zmodernizowana stacja ma zwiększyć skuteczność kontroli i poprawić bezpieczeństwo na konińskich drogach. To także sposób na ograniczenie niszczenia nawierzchni przez przeciążone pojazdy. Konin przygotowuje się także do wdrożenia inteligentnego systemu transportowego, który ma usprawnić zarządzanie ruchem w mieście. System będzie analizował dane i w przyszłości może automatycznie wskazywać pojazdy przeciążone lub ponadgabarytowe.
14: Inteligentny system transportowy, czyli zwany ITS, będzie to system, gdzie no, będziemy mieli do czynienia z systemem elektronicznym, czyli można powiedzieć ze sztuczną inteligencją, która będzie typowała pojazdy, które są przeciążone, które są ponadgabarytowe, które przejeżdżają przez teren naszego miasta. Będą to kamery, będą to wysoce wyspecjalizowane urządzenia, które dokonywać będą selekcji. Oczywiście będzie to wszystko obrabiane w naszym centrum miejskim obsługi właśnie tego systemu i powiadomienie będzie miało miejsce, jeżeli chodzi o powiadomienie ITS-u i zarządcy drogi o takich przejazdach. Będzie to w ramach całości systemu, gdzie tutaj ten system będzie zarządzał w ogóle całkowicie ruchem. Będzie preferował przejazdy chociażby autobusów przez teren miasta, tak aby to zielone światło paliło się preferencyjnie dla pojazdów komunikacji publicznej, czyli PKS-u i MZK, tak aby nie było żadnych opóźnień. To jest też między innymi taki system. Ale i też cały monitoring ruchu drogowego będziemy obejmować na wlocie i wylocie z Konina. Będziemy wiedzieli, jakie pojazdy wjeżdżają do Konina i jakie pojazdy wyjeżdżają wszelkimi drogami. To ma też i również swoje znaczenie, jeśli chodzi o bezpieczeństwo. Nie tylko bezpieczeństwo ruchu drogowego, ale w ogóle bezpieczeństwo na terenie miasta. Będzie to drugi etap. W tej chwili jest wprowadzany ten system związany sensu stricte z przejazdem autobusów przez teren miasta. Kolejnym etapem będzie właśnie preselekcja i będzie to, no myślę, że za 2 lata.
2: ITS ma docelowo nie tylko wspierać kontrolę ciężarówek, ale także usprawnić komunikację miejską i zarządzanie ruchem, informował prezydent miasta Piotr Korytkowski.
0: Konin FM.
11: Konin FM.
0: Naturalnie, że...

0: Rosyjski atak powietrzny na Ukrainę i alerty dla wschodniej Polski. Dostawy ropy naftowej do naszego kraju niezagrożone, zapewnia Orlen. Spotkanie z Zverev Shelton dziś wieczorem w finale US Open.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Agnieszka Trojanowska, BIS. Po zmasowanych nocnych atakach Rosji na Ukrainę Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało ostrzeżenia do mieszkańców województw podkarpackiego i lubelskiego. Alert o zagrożeniu atakiem z powietrza został odwołany po kilkunastu minutach. Na Lubelszczyźnie w sześciu powiatach zawyły syreny, a na Podkarpaciu syreny nie zostały uruchomione. Z powodu zagrożenia w przestrzeni naszego kraju nadal operuje polskie lotnictwo. Orlen uspokaja i zapewnia, że nie ma problemu z dostawami ropy naftowej po wyłączeniu saudyjskiego rurociągu wschód-zachód. Władze w Riyadzie wyłączyły rurociąg po ataku dronów przeprowadzonym z terytorium Iraku. Dostawy ropy do polskich rafinerii przebiegają bez zakłóceń, zapewnia polski koncern naftowy. Cezary Jaszczyk o szczegółach.
2: W związku z niepokojącymi doniesieniami Orlen zwrócił uwagę, że już od dłuższego czasu zabezpieczał dostawy także z innych kierunków. Przede wszystkim z Norwegii. Koncern wykupił też udziały do jednego z norweskich złóż, co pozwoliło na powiększenie własnych zasobów. Dostawy do polskich rafinerii są realizowane bez zakłóceń, ogłosił państwowy gigant.
0: Arabia Saudyjska zapewnia blisko połowę dostaw ropy do Polski. Wieniec przygotowany przez koło gospodyń wiejskich z Pruchnika Górnego zwyciężył w konkursie na najładniejszy wieniec dożynkowy o nagrodę prezydenta RP. Do rywalizacji, która odbyła się w Tryńczy na Podkarpaciu, wystawiono 11 wieńców z 11 województw. Zgodnie z tradycją konkurs odbył się w przeddzień głównych uroczystości dożynek prezydenckich. Wszystkie zgłoszone wieńce obejrzała pierwsza dama Marta Nawrocka, a następnie oceniła je komisja konkursowa. Finał US Open panie zakończony. Wygrała Jelena Rybakina, która zmierzyła się z Aryną Sabalenką. Dziś o tytuł powalczą mężczyźni. Najwyżej rozstawiony Aleksander Zverev i grający z ósemką Amerykanin Ben Shelton w Nowym Jorku spotkają się po raz szósty w karierze. Wcześniejsze wszystkie mecze tej pary wygrał niemiecki tenisista, czyli Aleksander Zverev. Dzisiejsze spotkanie o 20. Bez względu na wynik finału w poniedziałkowym notowaniu rankingu Zverev nadal będzie drugi, a Shelton awansuje na najwyższą w karierze czwartą pozycję.
1: Wiadomości Radia Konin FM.
3: Piotr Czmil. Właśnie teraz wielu mieszkańców regionu wymienia w swoich domach źródła ogrzewania na tańsze w eksploatacji i bardziej przyjazne przyrodzie. Nie zapominajmy jednak o ważnym obowiązku, o którym przypominają urzędnicy z Turku. Właściciel lub zarządca budynku musi bowiem w takim przypadku uaktualnić deklarację CEEB. Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków jest bazą zbierającą dane o źródłach ciepła i spalania paliw. Konieczność jej złożenia dotyczy wszystkich obiektów, zarówno mieszkalnych, jak i nie, w których jest jakieś źródło ciepła lub spalania paliw o mocy do 1 MW. Jeśli ktoś mieszka w budynku wielorodzinnym, na przykład w bloku lub kamienicy, a ten obiekt jest podłączony do miejskiej sieci ciepłowniczej, taką deklarację składa zarządca, czyli spółdzielnia albo wspólnota. Jeśli jednak w swoim mieszkaniu posiadamy dodatkowe, indywidualne źródło ogrzewania, musimy ten fakt zgłosić zarządcy lub złożyć taką deklarację samodzielnie. W przypadku domów jednorodzinnych właściciele bezwzględnie muszą zgłaszać każdą zmianę sposobu ogrzewania obiektu. Zgłoszenia należy dokonać w terminie 14 dni od momentu pierwszego uruchomienia nowego pieca lub kotła, jak i w przypadku modernizacji lub wymiany źródła ciepła. A jak można złożyć taką deklarację? Są dwa sposoby. Pierwszy elektronicznie na stronie ceeb.gov.pl, drugi tradycyjnie w formie papierowej, na przykład w Urzędzie Miejskim w Turku. Dzięki danym z CEEB możliwe jest skuteczniejsze planowanie lokalnej polityki niskoemisyjnej i zintensyfikowanie działań mających na celu poprawę jakości powietrza. Chodzi o to, że samorządy wiedzą wtedy, jak dużą pomoc dotacyjną trzeba jeszcze zapewnić mieszkańcom.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Pochmurno dziś i może popadać deszcz. Więcej przejaśnień na południowym wschodzie kraju i tam bez opadów dziś w ciągu dnia. A na termometrach przeważnie od 17 do 21 stopni, chłodniej miejscami na Przedgórzu od 15 do 17.

0: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wrzami.
1: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
2: Spokojnie.

0: inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetour D2 od 87 450 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
1: Zapraszamy do salonu Jetour. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3C. Reklama.
2: Powtórkę.
3: Kronika kryminalna.
4: Dzień dobry, Piotr Czmin, witam i jak co tydzień o tej porze zapraszam na spotkanie z naszymi dzielnymi służbami. 33. Powiska Baza Lotnictwa Transportowego przypomina o zagrożeniach związanych z używaniem dronów i laserów w pobliżu tego wojskowego lotniska w powiecie słupeckim. Bezzałogowy statek powietrzny może doprowadzić do kolizji z samolotem, zakłócić operacje lotnicze i zagrozić zarówno załodze, jak i osobom znajdującym się na ziemi. Poważnym zagrożeniem jest także kierowanie wiązki lasera w stronę samolotu lub śmigłowca. Nawet chwilowe oślepienie pilota może spowodować utratę orientacji, błędną ocenę sytuacji albo konieczność przerwania wykonywanego manewru. Żołnierze apelują o rozsądek i odpowiedzialność. W rejonie tego ważnego wojskowego lotniska niedaleko Konina nie wolno latać dronem bez wymaganych uprawnień i zgód. Pod żadnym pozorem nie należy również kierować lasera w stronę statków powietrznych. Naruszenie zasad bezpieczeństwa w ruchu lotniczym może mieć poważne konsekwencje prawne, włącznie z odpowiedzialnością karną. Pamiętajmy też, że samoloty z Powica bardzo nisko latają często nad Koninem. Jak podkreślają wojskowi z Powica, pozornie krótka i niegroźna sytuacja może doprowadzić do zdarzenia, którego skutki odczuje wiele osób. Bezpieczne lotnisko to wspólna odpowiedzialność pilotów, personelu oraz mieszkańców subregionu konińskiego i wszystkich osób przebywających w okolicy. Nie warto ryzykować ani sprawdzać, co może się wydarzyć. Leśnicy z subregionu konińskiego apelują o przestrzeganie zasad obowiązujących w lasach. Problemem nadal są nielegalnie wyrzucane odpady, samochody pozostawiane w miejscach niedozwolonych oraz kłady i motocykle crossowe, które niszczą cenne przyrodniczo tereny. Za niektóre wykroczenia kierowcy mogą zapłacić nawet kilkaset złotych. Nielegalne wysypiska wciąż powstają, mimo że odpady można oddawać w wyznaczonych miejscach. Śmieci trafiają do lasów często nocą i stanowią zagrożenie dla środowiska. Jeśli podczas zbierania grzybów albo zwykłego spaceru natkniemy się na taką stertę, zgłośmy to miejsce przy pomocy opcji naruszenia środowiskowe w mObywatelu. Leśnicy przypominają też, że do lasu nie można wjeżdżać pojazdami bez odpowiedniego zezwolenia. Samochody należy zostawiać na parkingach, a w przypadku postoju na poboczu nie wolno blokować dróg leśnych, z których korzystają również strażacy, policjanci i ratownicy medyczni. Pamiętajmy o tym, wybierając się w okolice Konina na grzyby. Poważniejsze szkody wciąż powodują kłady i motocykle crossowe. Ich kierowcy często zasłaniają lub demontują tablice rejestracyjne i uciekają przed służbami. Wjeżdżają także na tereny cenne przyrodniczo, niszcząc roślinność i podłoże. Za nieuprawniony wjazd grozi do 500 zł mandatu, a dodatkowe kary mogą dotyczyć braku tablic, ubezpieczenia lub prawa jazdy. W sytuacji nagłego zagrożenia zdrowia lub życia kluczowa jest szybka reakcja i natychmiastowe wezwanie służb. Do wyboru są dwa główne numery alarmowe: 999 oraz 112. Druhowie Państwowej Straży Pożarnej z Wielkopolski wyjaśniają, że numer 999 łączy bezpośrednio z dyspozytornią medyczną i należy z niego korzystać, gdy potrzebna jest wyłącznie pomoc medyczna, na przykład przy zatrzymaniu krążenia, duszności czy utracie przytomności. Z kolei uniwersalny numer 112 służy do zgłaszania zdarzeń wymagających interwencji Policji, Straży Pożarnej lub kilku służb jednocześnie, takich jak pożary czy wypadki drogowe, tłumaczą druhowie z wielkopolskich remiz OSP. Pamiętajmy, że połączenie pod numer 112 odbiera operator, który po zebraniu danych przekazuje sprawę odpowiednim podmiotom. W przypadku pomylenia numerów w sytuacji kryzysowej nie należy się rozłączać, lecz od razu przedstawić szczegóły zdarzenia. Podczas rozmowy najpierw trzeba podać dokładną lokalizację, opisać stan poszkodowanych i występujące zagrożenia. Obie linie są bezpłatne i należy z nich korzystać wyłącznie w uzasadnionych przypadkach. Najważniejsze to nie zwlekać i szybko wezwać pomoc. Oddano do użytku nową wagę dla ciężarówek przy ulicy Hutniczej w Koninie, tuż obok drogi krajowej nr 25. Stanowisko przekazane Inspekcji Transportu Drogowego jest trzecim tak nowoczesnym punktem w całej Wielkopolsce. Pozwoli na prowadzenie regularnych kontroli pojazdów przeciążonych i ponadgabarytowych z wykorzystaniem dynamicznych wag. Kompleksowa przebudowa dawnego punktu z 2013 roku kosztowała ponad 366 tysięcy złotych. Miejsce kontroli ma 60 metrów długości i solidną nawierzchnię o grubości

0: 58 cm, do której wykonania zużyto niemal 58 metrów sześciennych betonu oraz ponad 4 tony prętów zbrojeniowych. Nowa nawierzchnia pomiarowa ma chronić konińskie drogi przed zniszczeniem przez zbyt ciężkie pojazdy. Pływy z kar administracyjnych zasilą budżet miasta z przeznaczeniem na remonty. Ponadto Zarząd Dróg Miejskich w Koninie planuje wdrożenie systemu preselekcji wagowej w ramach inteligentnego systemu transportowego. Na ruch ciężarówek narzekamy przede wszystkim na ulicach Przemysłowej czy Poznańskiej. Słuchają Państwo Kroniki Kryminalnej na antenie Konin FM. Już za kilka minut druga część naszego programu i kolejna porcja relacji oraz ostrzeżeń ze świata lokalnych służb mundurowych.
1: Konin FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie.
2: Powtórkę.

0: Powtórkę.
1: Kronika kryminalna.
2: Wystartował ogólnopolski projekt Trzeźwość Plus, stworzony z myślą o osobach uzależnionych, trzeźwiejących oraz ich bliskich. Inicjatywa ma na celu ułatwienie dostępu do pomocy, wiedzy i wsparcia w procesie wychodzenia z uzależnienia poprzez dwie platformy internetowe, do których link można znaleźć m.in. na stronach urzędów gminy z powiatu konińskiego, np. miasta Kleczewa. Pierwszym elementem jest serwis Grupa Wsparcia, działający pod adresem grupawsparcia.com.pl, oferujący ogólnopolską bazę grup wsparcia i mityngów AA, materiały edukacyjne oraz praktyczne informacje pomocowe. Od października na tej stronie ruszą także bezpłatne grupy wsparcia online dla osób zmagających się z uzależnieniem. Drugim filarem projektu jest portal społecznościowy Trzeźwość Plus pod adresem trzeźwościplus.pl. Platforma umożliwia nawiązanie kontaktów z innymi trzeźwiającymi osobami, udział w dyskusjach na forum, korzystanie z czatu oraz dołączenie do grup tematycznych. Obie strony stanowią bezpieczną przestrzeń dla wszystkich poszukujących pomocy w sieci. Dodajmy, że według statystyk wielkopolskiej policji to właśnie alkohol jest jedną z najczęstszych przyczyn przemocy domowej. W Turku policja prowadzi postępowanie przeciwko 29-letniemu mieszkańcowi miasta, który zarabiał na prowadzeniu patostreamów. Mężczyzna publikował w sieci transmisje zawierające wulgarne i obraźliwe wypowiedzi skierowane przeciwko obcokrajowcom, zwłaszcza obywatelom Ukrainy. Sprawą zajęto się po zgłoszeniu jednego z internautów, a śledztwo nadzoruje prokuratura rejonowa w Koninie. Obecnie dochodzenie dotyczy mowy nienawiści, ale twórca może odpowiadać również na podstawie nowych przepisów, jeśli był aktywny po wprowadzeniu zmian w prawie. Przypomnijmy, że prezentowanie w internecie przemocy, libacji alkoholowych i poniżania w celu uzyskania korzyści jest w Polsce przestępstwem. Zgodnie z kodeksem karnym za tworzenie oraz rozpowszechnianie patostreamów grozi do 3 lat więzienia. W sytuacjach, gdy w nagraniach uczestniczy dziecko, kara wzrasta do 5 lat pozbawienia wolności. Przepisy obejmują także materiały wyreżyserowane. Eksperci z instytucji NASK, Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej Państwowego Instytutu Badawczego zaznaczają, że oprócz sugerowanych kar kluczowa dla walki z tym zjawiskiem pozostaje edukacja i szybkie reagowanie platform internetowych. Niebawem w domach rozpoczniemy sezon grzewczy, w związku z czym Krajowa Izba Kominiarzy przypomina właścicielom i zarządcom nieruchomości w powiecie konińskim o obowiązku okresowej kontroli oraz czyszczenia przewodów kominowych. Akcja informacyjna pod hasłem Zaproś Kominiarza jest realizowana we współpracy z Państwową Strażą Pożarną w Koninie oraz organami administracji publicznej, gminami i miastem. Jej głównym celem jest podniesienie standardów bezpieczeństwa w budynkach. Najważniejszą zmianą jest prawny obowiązek sporządzania e-protokołu w centralnej ewidencji emisyjności budynków po każdej rocznej kontroli przewodu kominowego. Dokumenty papierowe straciły moc prawną i nie stanowią już potwierdzenia wykonania przeglądu. Weryfikacji dokonuje uprawniony mistrz kominiarski, którego tożsamość oraz kwalifikacje można sprawdzić w oficjalnym rejestrze CEEB. Przepisy nakładają również konkretne terminy na usuwanie zanieczyszczeń z przewodów. Kominy należy czyścić co najmniej raz na 3 miesiące w przypadku paliw stałych, raz na 6 miesięcy przy paliwach płynnych lub gazowych oraz raz w roku w przypadku przewodów wentylacyjnych. Uzyskana w ten sposób drożność zapewnia bezpieczeństwo mieszkańców, zwiększa efektywność energetyczną kotłów i obniża emisję pyłów. Uzupełnieniem tych działań jest montaż czujek dymu i tlenku węgla, które w porę ostrzegają przed pożarem lub czadem. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zwraca uwagę mieszkańcom powiatu konińskiego na powtarzające się przypadki niszczenia brzegów rzek oraz infrastruktury przeciwpowodziowej w związku z wypasaniem bydła bez odpowiedniego nadzoru. Za takie działania może grozić grzywna, kara ograniczenia wolności, a nawet kara pozbawienia wolności do roku. Szczególnej ochronie podlegają wały przeciwpowodziowe. W celu zapewnienia ich szczelności i stabilności zabronione jest m.in. przejeżdżanie przez wały oraz wzdłuż wałów pojazdami lub konno oraz przepędzanie zwierząt przez wał przeciwpowodziowy z wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych. Wody Polskie przypominają również, że zabronione jest wprowadzanie do wód odpadów oraz ciekłych odchodów zwierzęcych. Za takie wykroczenie może zostać nałożona grzywna w wysokości od 1000 do 7,5 tysiąca złotych. Stąd m.in. na stronach gminy Stare Miasto pojawił się apel do właścicieli i opiekunów zwierząt o zapewnienie właściwego nadzoru nad bydłem oraz o przestrzeganie obowiązujących przepisów. Uszkodzenia brzegów rzek i wałów mogą nie tylko powodować straty w infrastrukturze, infrastrukturze, ale również wpływać na bezpieczeństwo przeciwpowodziowe. Wody Polskie zapowiedziały, że w przypadku dalszego naruszania obowiązujących zakazów i powtarzających się incydentów, sprawy będą zgłaszane konieckiej policji. Słuchają Państwo Kroniki Kryminalnej w Radiu Konin FM. Już za moment trzecia część audycji, a w niej kolejne relacje oraz przestrogi od służb, które każdego dnia dbają o nasze bezpieczeństwo.
0: Konin FM.
1: Najbardziej roztańczone radio w regionie.
3: Powtórkę.

najbardziej roztańczone radio w regionie. Konin FM 104.1.

0: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od energii obrotu?
1: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
0: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
1: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od energii obrotu.
2: Własny biznes z niskim wkładem własnym? Prowadź sklep Żabka i dołącz do naszych franczyzobiorców. Skocz na żabka.pl/franczyza i poznaj szczegóły współpracy. Dobrze mieć Żabkę.
3: Reklama.
4: Powtórkę.
5: Kronika kryminalna.
6: Jesienią, która zbliża się nieubłaganie, szczególnie ważne jest bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów. Krótsze dni, szybko zapadający zmrok, a także deszcz, mgła i pochmurna pogoda znacznie ograniczają widoczność na drogach. Państwowa Straż Pożarna w kole przypomina, że nawet niewielki element odblaskowy może sprawić, że kierowca zauważy pieszego wcześniej i będzie miał więcej czasu na reakcję. Odblaski powinny znajdować się w widocznym miejscu, m.in. na kurtce czy plecaku. Szczególną uwagę warto zwrócić na bezpieczeństwo dzieci i młodzieży wracających ze szkoły oraz zajęć dodatkowych. Rowerzyści i użytkownicy hulajnóg powinni natomiast zadbać o sprawne oświetlenie swoich pojazdów. Po zmroku należy zachować szczególną ostrożność podczas przechodzenia przez jezdnię i nie zakładać, że kierowca zawsze nas widzi. Przepisy nakazują pieszym korzystanie z odblasków po zmierzchu, poza obszarem zabudowanym, z wyjątkiem dróg przeznaczonych wyłącznie dla pieszych i chodników. Strażacy z koła zachęcają jednak do ich używania również w mieście, wszędzie tam, gdzie widoczność jest ograniczona. Rodzice i opiekunowie powinni sprawdzić odblaski na odzieży i plecakach najmłodszych. W najbliższą niedzielę, 13 września w Turku, odbędzie się bezpłatne szkolenie Bezpieczny Powiat Turecki, poświęcone ochronie ludności i obronie cywilnej. Wydarzenie skierowane jest do mieszkańców powiatu tureckiego i ma pomóc w zdobyciu praktycznej wiedzy dotyczącej bezpieczeństwa oraz właściwego reagowania w sytuacjach zagrożenia. Uczestnicy poznają m.in. sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze, a także zasady przygotowania do ewakuacji. W programie znalazła się również nauka pierwszej pomocy, w tym tamowanie krwotoków i obsługa defibrylatora AED. Zaplanowano pokaz sprzętu ratowniczego, prezentację pojazdów i wyposażenia wykorzystywanego w działaniach związanych z bezpieczeństwem oraz interaktywne stanowiska edukacyjne. Podczas wydarzenia będzie można bezpłatnie sprawdzić poziom cukru i ciśnienie tętnicze. Nie zabraknie także quizów i konkursów z nagrodami oraz poczęstunków w postaci grochówki. Szkolenie odbędzie się 13 września w godzinach od 14 do 19 w sali sportowej Zespołu Szkół Technicznych w Turku przy ulicy Milewskiego. Udział jest bezpłatny. Takie wypadki niestety wciąż zdarzają się w całej Polsce, w tym także w naszej okolicy. Na koncesyjnym odcinku autostrady A2 Świecko-Konin trwa kampania informacyjna pod hasłem "Zauważ nas, zareaguj, zwolnij". Akcja przypomina kierowcom o konieczności zachowania szczególnej ostrożności w miejscach robót drogowych, gdzie pracownicy służb utrzymaniowych dbają o nawierzchnię, oznakowanie zieleni i czystość w bezpośrednim sąsiedztwie pędzących aut. Organizatorzy kampanii apelują o stosowanie trzech kluczowych zasad. Dostrzeżenia, oznakowania i pojazdów technicznych ze znacznej odległości, wczesnej reakcji poprzez zdjęcie nogi z gazu oraz odpowiedniego zredukowania prędkości. Przedstawiciele drogowców wskazują, że zwolnić należy ze znacznym wyprzedzeniem, a nie dopiero na wysokości prowadzonych prac. Nagłe hamowanie może spowodować, że wjadą w nas pojazdy pędzące za nami. Odcinek A2 posiada specjalne zabezpieczenia, w tym osłony energochłonne z tablicami sygnalizacyjnymi oraz wozy patrolowe ze strzałami świetlnymi. Technologia nie zastąpi jednak ostrożności za kierownicą, dlatego wczesne zdjęcie nogi z gazu ma kluczowe znaczenie dla życia i zdrowia drogowców. W Dębach Szlacheckich w powiecie kolskim doszło do kolejnego aktu wandalizmu. Tym razem dewastacji uległa toaleta znajdująca się na terenie lokalnego boiska wielofunkcyjnego. Jak wskazują przedstawiciele samorządu, obiekt ten powstał z myślą o komfortowym i bezpiecznym spędzaniu czasu przez dzieci, młodzież oraz pozostałych mieszkańców. Zniszczenie wspólnego mienia generuje szkody, za których naprawę ostatecznie płaci cała lokalna społeczność. Władze podkreślają, że powtarzające się przypadki niszczenia infrastruktury kultury publicznej nie będą tolerowane. Zwracają się z apelem do wszystkich świadków zdarzenia oraz osób posiadających jakiekolwiek informacje mogące ułatwić ujęcie sprawców o niezwłoczny kontakt z Urzędem Gminy w Osieku Małym albo z policją. Samorządowcy apelują także do rodziców i opiekunów o przeprowadzenie rozmów edukacyjnych z dziećmi oraz młodzieżą. Przypominają przy tym, że boisko wraz ze wszystkimi przyległymi obiektami stanowi wspólne dobro, o które wszyscy mieszkańcy powinni dbać. I to wszystkie tematy na dziś. Kolejne spotkanie z naszymi lokalnymi służbami alarmowymi już za tydzień o tej samej porze. Oczywiście w Kronice Kryminalnej Konin FM. Piotr Czmil, do usłyszenia.
3: Konin FM.
4: Konin FM.
3: Naturalnie, że lokalnie.
7: Powtórkę.

0: Dron spadł tuż przy granicy z Polską. Rosja w nocy atakowała Ukrainę. Seniorka wypadła z okna szpitala w Koninie. Trwa śledztwo. Dostawy ropy do Polski nie są zagrożone mimo zamknięcia rurociągu.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Agnieszka Trojanowska-Bis. Dron spadł na stację benzynową tuż przy granicy z Polską. Informację potwierdza rzecznik Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Karolina Gałecka.
2: Dzisiaj w nocy Federacja Rosyjska prowadziła zmasowane ataki w Ukrainie, w pobliżu granicy z Polską. Również doszło do wybuchu drona na stacji benzynowej w pobliżu granicy z Polską. Te działania były dość intensywne.
0: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało mieszkańcom Lubelszczyzny i Podkarpacia alerty. Na Lubelszczyźnie dodatkowo zawyły syreny. Jak przekazały ukraińskie siły powietrzne, siły rosyjskie w nocnych atakach użyły ponad 450 dronów oraz 4 dronów rakiet Banderol. Rozpoczęło się śledztwo po tragicznym wypadku seniorki w szpitalu w Koninie. 88-latka wypadła z okna tej placówki z trzeciego piętra i nie przeżyła tego wypadku. Policja i śledczy ustalają okoliczności całego zdarzenia. Póki co postępowanie prowadzone jest pod kątem nieumyślnego spowodowania śmierci. To jednak może się zmienić po przesłuchaniu osób, które mogły być świadkami zdarzenia, mówi Maria Baranowska z konińskiej policji.
3: Około 3 w nocy z czwartku na piątek dyżurny komendy miejskiej policji w Koninie otrzymał zgłoszenie o tym, że z okna szpitala wypadła kobieta. Padła z okna mieszczącego się na trzecim piętrze.
0: Szpital w Koninie jeszcze nie odniósł się do tej sprawy. Orlen uspokaja. Dostawy ropy do Polski nie są zagrożone. To reakcja koncernu na zamknięcie rurociągu wschód-zachód w Arabii Saudyjskiej. O unieruchomieniu instalacji poinformowały w piątek władze w Riyadzie. Powodem były ataki dronów, które mogły uszkodzić ropociąg. W Nowym Jorku objawiła się nowa mistrzyni US Open w singlu kobiet. Wygrała Kazaszka Jelena Rybakina. Nowa liderka światowego notowania pokonała zwyciężczynię dwóch poprzednich edycji turnieju Białorusinkę Arynę Sabalenkę. Wynik meczu to 2-1 w setach, a dziś finał w singlu mężczyzn. O 20 polskiego czasu zmierzą się najwyżej rozstawiony w Nowym Jorku Niemiec Alexander Zverev i Amerykanin Ben Shelton.
1: Wiadomości Radia Konin FM.
4: Piotr Czmil. Warto pomyśleć już o zimowych świętach. Szlachetna Paczka prowadzi nabór wolontariuszy w województwie wielkopolskim. Potrzeba jeszcze ponad 400 osób, które włączą się w tegoroczną edycję programu. W ubiegłym roku dzięki zaangażowaniu wolontariuszy pomoc trafiła do ponad 1500 rodzin z regionu, a jej łączna wartość przekroczyła 6 800 000 zł. Zadaniem wolontariuszy jest spotykanie się z rodzinami znajdującymi się w trudnej sytuacji życiowej, zmagającymi się z ubóstwem, chorobami, niepełnosprawnością, samotnością lub skutkami nagłych wydarzeń. Wolontariusze poznają ich historię i potrzeby, przygotowują opisy rodzin w systemie Szlachetnej Paczki, a następnie współpracują z darczyńcami, którzy organizują dopasowaną dla tych osób pomoc. Do Szlachetnej Paczki mogą dołączyć osoby w różnym wieku i z różnych środowisk. Wolontariat można pogodzić z pracą, nauką czy obowiązkami rodzinnymi. Każdy nowy wolontariusz przechodzi szkolenie, otrzymuje niezbędne materiały oraz wsparcie doświadczonego zespołu. Nie jest wymagane wcześniejsze doświadczenie. Liczą się chęci i gotowość do pomagania. Aby zgłosić się do programu, wystarczy wypełnić formularz na stronie internetowej Szlachetnej Paczki. Po zgłoszeniu kandydaci zostaną zaproszeni na pierwsze spotkanie online z rekruterem.
1: Konin FM. Pogoda.
5: Dzisiaj w naszym regionie mogą i powinny pojawić się opady deszczu, tak zapowiadają prognozy pogody synoptycy. Te opady deszczu nie będą jednak zbyt mocne, za to przez praktycznie cały dzień niebo będzie zachmurzone, bez większych możliwości pojawienia się przejaśnień. Temperatura dzisiaj może wzrosnąć do plus 19 stopni, podobne wartości również jutro. W prognozach pogody pojawia się możliwość w okolicach 20 września ocieplenia, i to nawet dość znacznego.
1: Muzyczne.

0: Dzień dobry, Hainka.
1: Dzień dobry.
0: Co tak się roztańczyłaś, rozśpiewałaś?
1: Muszę troszeczkę przyciszyć sobie na słuchawkach, bo lubię głośnej muzyki, a Mavericks mnie rusza. Zbandażowana wprawdzie, nie sztywna.
0: Ale dajesz radę.
1: Oczywiście.
0: Witamy w niedzielę. Halinka Walusiak.
1: I Wojtuś Maciejewski, który będzie mnie realizował.
0: Rozpoczyna się program.
1: Muzyczna fala wspomnień.
0: Witamy serdecznie i zapraszamy do tego, żeby cały czas być z nami. Za kilka minut powiemy o możliwości kontaktu, żeby przekazywać życzenia, bo Muzyczna Fala Wspomnień to nie tylko program z przebojami sprzed lat, ale również program z waszymi pozdrowieniami. Czas na kartkę z kalendarza teraz. Dzisiaj, oby nie pechowy, 13 dzień września, niedziela. Filip, Jan, Aleksander, Maria, Julian, Aureliusz, Apolinary, Amat świętują imieniny, 256 dzień roku, 37 tydzień. O, dzisiaj jest dzień całowania chłopaków w usta w kalendarzu świąt nietypowych, poza tym też dzień programisty, dzień weterana służby granicznej. Drogie panie, jak macie gdzieś w pobliżu pana, no to całujcie, bo dzisiaj trzeba świętować. Przysłowia na dziś: czym dłużej jaskółki we wrześniu zostają, tym dłużej piękne i jasne dni bywają. Słońce coraz krócej niestety pracuje i za bardzo dzisiaj tego słońca zgodnie z prognozami niestety nie będziemy widzieć. Zachód słońca zaplanowany jest na 19:07. Słońce pracuje przez 12 godzin i 49 minut.
1: A teraz będziemy się skradać do snu. Wojtek Korda i znowu mój kochany.

0: Ale ty, Halinka, dzisiaj rozśpiewana. Śpiewasz w każdym utworze, który jest prezentowany.
1: Wszystkie znam.
0: No to tak trzymaj, tak trzymaj, tak ma być. Niech tak będzie cały czas. Informacje teraz o tym, jak się kontaktować z nami. Telefon do studia 511-115-104. Można dzwonić. Jeśli chodzi o pisanie, to oczywiście pamiętajcie o SMS-ach. Nasza bramka. Numer 7168, Konin FM na początku, koszt SMS-a złoty 23. Piszcie wiadomości na Messengera naszego radiowego, Radio Konin FM 104.1, żółto-zielono logo. Piszcie również maila, adresę fala@konin.fm. No i nie zapominajcie o pocztowych kartkach. Listonosz, ludzie, zejdźcie z drogi, kartka pocztowa wysłana do nas na adres Radio Konin FM, ulica Słowackiego 12, 62 500 Konin, dopisek.
1: Muzyczna fala wspomnień.
0: To kwestie organizacyjne mamy załatwione. To teraz kwestie muzyczne przed nami.
1: Muzyka, poezja i proza mojego życia, sens, nie przygoda. Kocham ten ludzki, zwierzęcy świat, bo on jest drogą, by pozbawić nas wad. O, to taka moja myśl na poranek, a teraz będzie budzić nas Teresa Berenger.

0: Badania psychotechniczne dla kierowców zawodowych, operatorów maszyn i nie tylko. Badania wykonujemy dla osób prywatnych oraz firm. Znajdujemy się w Kramsku, Dębicz 51R. Zadzwoń i umów termin 536 826 790. Znajdź nas na Facebooku i na dreamed.pl.
1: Moda nie musi być droga. Przekonaj się w nowym second hand pełne kosze za grosze w Koninie przy ulicy Spółdzielców 4 Kaufland. W czwartki nowy towar odzieżowy, w piątki obuwie, torebki i pościel, w sobotę sprzęt AGD, zabawki i biżuteria. Second hand Konin przy ulicy Spółdzielców 4. Więcej na naszym fanpage'u.
2: Własny biznes z niskim wkładem własnym? Prowadź sklep Żabka i dołącz do naszych franczyzobiorców. Skocz na żabka.pl/franczyza i poznaj szczegóły współpracy. Dobrze mieć Żabkę.
3: Detour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi cię na Detour Days. Przetestuj Detoura T2 z inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Detour T2 od 87 450 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Detour. Drive your future.
4: Zapraszamy do salonu Detour. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza. Ulica Rogatka 3C.
5: Reklama. Konin FM.
6: Konin FM.

0: wszystkiego, czego chcesz.
1: O, jakie piękne życzenia, widzisz?
2: Tak, no właśnie. Kółeczki, samochodzika, nie? Był samochodzik, czy nie? No, cztery kółka to ma samochód. No nie, no.
1: Nie

0: tylko.
1: No nie tylko, no to ma jeszcze 4 kółka.
0: Czasami rower, jak są te doczepiane z tyłu.
1: Taki dla mnie.
0: No tak sobie wyobraziłem, jak na tym rowerze jeździsz z tymi kółeczkami z tyłu.
1: To na lewo i na prawo i się wcale nie wywrócę.
0: To by cię nie bujało. W miarę do przodu by szła podróż.
1: Muszę państwu powiedzieć, że jestem tak rozpoznawalna, że nawet te dzieci z przedszkola...
0: Bo to widzą koleżankę, ten sam wzrost. Przechodzimy do życzeń i pozdrowień. Pozdrawiamy całe Ośnogórne nas słuchające. Pozdrowienia dla żony Teresy, siostry Uli, przyjaciela i zarazem kuzyna Mariusza, dla Ilony Trzaskoma od Jacka Śmigielskiego. Pozdrowienia.
1: Pozdrowienia dla Alicji Adama Białoskórskich, Agnieszki Darka Bednarek, Władzi Irysia Lenartowicz, Halinkę i Władka Sudo oraz goście i Grzesia Głośniak od Tereni Jasiński. O tak. To teraz Anna German na mamma i Les Humphrey Singer. Znowu będzie Mama Lu i mój utwór Szaleć będę, kochani.

0: też tu, jak tam moja wnuczka Michalinka wywija.
1: Tańczy jak babcia, no coś, jakieś geny po babci muszą być przecież.
0: O, Moniki Racińskie pozdrawiam.
1: Kolejne pozdrowienia, które mamy, to pozdrowienia. Dzień dobry, pozdrawiam serdecznie prowadzących moją rodzinkę, znajomych, życzę miłej niedzieli wszystkim, Urszula. Jak co niedzielę witam prowadzących, słuchaczy, życzę miłej niedzieli, to od Grzegorza.
0: A teraz pojawi się André Mos w utworze Liza, ale o André Mosa prosiła Mirka z koła Wojtaszak. Proszę bardzo, jest dwa utwory, tak?
1: Jak zawsze.
0: Aha, Renata Danel, nie wyjeżdżaj kochany beze mnie.

0: My nigdzie nie wyjeżdżamy.
1: Nie będziemy
0: się... Jesteśmy, zostajemy.
1: Tak, oczywiście, tak, Wojtusiu.
0: Startujemy z kolejnymi pozdrowieniami. Witam serdecznie, pozdrawiam prowadzących, znajomych, przyjaciół i rodzinkę. Życzę miłej niedzieli. Życzenia płyną ze Żdżar od Marii. Dzień dobry, witajcie kochani, rozświetlajcie każdą niedzielę i rozświetlacie teraz. Pozdrawiam prowadzących, słuchaczy, życzę spokojnej niedzieli, ściskam buziaki, to od Reni.
1: Dwa utworki teraz, tak kochane, tak, nie wiem, Mieczysław Fok, Mały Biały Domek oraz Janusz Gniatkowski i Jan Danek, Bella Bella Donna.

0: 104.1.
1: Fajtusiu, bela, bela, donna, to kiedyś chłopaki śpiewali. Baba nieprzytomna, wiesz?
2: A to nie za moich czasów. Za moich czasów to tak się nie śpiewało, wiesz. Moje czasy to takie grzeczne. Na swój sposób oczywiście. Jak to się zawsze mawiało, grzecznym to się jest, jak się śpi i jeździ nie woła. Też tak miałaś?
1: Tak.
2: Też byłaś grzeczna, jak spałaś.
1: Jak spałam, tak, ale tak.
2: Do dzisiaj tak zostało.
1: Tak, myślę, że tak.
2: Kolejne pozdrowienia już prezentujemy. Witam prowadzących, życzę dobrej niedzieli. Tak trzymać zając z Krykowki, dobrze? Czy z Krykówki?
1: Krykowka,
2: dobra. To od zająca, pozdrawiamy cię. Miłej niedzieli, mimo że pogoda nie sprzyja, ale dużo słońca i uśmiechów na twarzy życzę wszystkim. Danuta takie życzenia przekazuje.
1: Również pozdrowienia dla Heni Tkacz. Myślę, że wybrałam dobrą piosenkę, bo ona też słucha. A teraz Saragossa Band oraz Jacek Lech. Kocha czy tylko lubi?
2: Usłyszymy odpowiedź w piosence.

0: Jak kiedyś byłem młody, to kiedyś też było tak, bo też ty, Hanika, też byłaś kiedyś młoda? Też? Też tak się zdarzyło? No to ja pamiętam, że były takie, wiesz, brało się jakieś gałązkę i listeczki.
1: Nie, kocha, lubi, szanuje.
0: Kocha, nie chce, kocha. Kocha, nie kocha.
1: Kocha, lubi, szanuje, nie chce, nie dba, żartuje w myśli, w sercu, na ślubnym kobiecu.
0: No to ty znasz taką rozbudowaną wersję, ja tylko znałem kocha, nie kocha. To, co najważniejsze, tam reszta już się widzisz. Nie za liczyła. Moich młodych lat już reszta się nie liczyła. Zbliża się 11. Pozdrowienia. Droga Zuziu, z okazji twoich 13 urodzin życzę ci cudownych chwil, które na zawsze pozostaną w twojej pamięci. Niech życie układa dla ciebie piękne scenariusze pełne sukcesów i radości. Korzystaj z każdej okazji, by rozwijać swoje pasje. Życzę ci, byś zawsze wierzyła w siebie i swoje marzenia. Życzy wujek Krzysztof z ciocią Natalią, z Mateuszem i Julką. Dzień doberek, kochani. Takie pozdrowienia dla prowadzących, słuchaczy. Pozdrawiam serdecznie, życząc pięknej niedzieli, Beata.
1: Pozdrowienia dla dziewczynek ze Szczebry, żebym się nie pomyliła jak ty. Kowalskie, dziewczynki kowalskie.
0: I już gramy?
1: Aha, no tak. Kasablanka, Iwona Niedzielska i Mieczysław Wojnicki. Jabłuszko pełne snów.

Rubinowe jabłuszko w sen zapadło na trawie. Szedł pan kapral uliczką, zerknął na nie ciekawie. Zerknął, stanął i stoi, pary z gęby nie puszcza. Pewnie nigdy nie widział chrapiącego.

Zgoglowił się kapral, aż się ujął pod boki. Cóż się mogło jabłuszku przyśnić we śnie głębokim? Może słońce sierpniowe, ten generał jabłuszek, może całus od gruszek lub na zimę

Temu słyszał, że jabłko we śnie mówi do niego: weź mój rubin i złoto, nie bądź gapą, kolego. Po czym zaraz czmychnęło za jeziora i lasy, nie dogonił go kapral, choć pogubił

będzie odtąd mozolnie w pace liczyć niedługie. Oj, nieprędko pan kapra znowu będzie mieć w czubie. Wy nie śmiejcie się z niego, wszak morowe z was chłopy.

0: Pierwszy niebezpieczny rosyjski atak tak blisko granicy z Polską. Kolejny człowiek pająk starał się wdrapać na najwyższy warszawski wieżowiec. Główna nagroda w Wenecji przypadła kobiecie.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Agnieszka Trojanowska-Bis. Polskie myśliwce wracają do baz. Zagrożenie dla wschodniej Polski minęło, informuje wojsko. Nad ranem mieszkańcy 6 powiatów województwa lubelskiego usłyszeli syreny lotnicze. Zagrożenie miało związek ze zmasowanym atakiem rosyjskich dronów tuż przy granicy z Polską. Jednym z celów była stacja benzynowa po ukraińskiej stronie przejścia granicznego w Dorohusku, mówi rzecznik Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych podpułkownik Jacek Goryszewski.
2: Nie zaobserwowaliśmy żadnego naruszenia przestrzeni powietrznej, natomiast rzeczywiście bardzo blisko granicy, bo od kilku do kilkunastu kilometrów trafiały cele, te bezzałogowce, bądź też były strącane, więc zagrożenie było realne, stąd też informacje przekazane do RCB.
0: Atak miał miejsce na tyle blisko polskiej granicy, że niektórzy mieszkańcy dzwonili do służb i informowali o huku eksplozji. Niebezpieczny incydent w Warszawie. Mężczyzna bez zabezpieczeń wszedł na wieżowiec Warsaw Tower, najwyższy budynek nie tylko w Polsce, ale w całej Unii Europejskiej. 26-letni Francuz został ujęty przez funkcjonariuszy policji, gdy dotarł na dach budynku. Policji pomagali strażacy, którzy rozłożyli dwa skokochrony. Warsaw Tower ma 310 metrów. To nie pierwszy taki wybryk. Niemal dokładnie rok temu inny młody Francuz również wszedł na elewację Warsaw Tower bez żadnych zabezpieczeń. Wówczas usłyszał zarzut dotyczący zakłócenia miru domowego. Była jedyną kobietą w konkursie głównym w Wenecji i to ona zdobyła statuetkę. Duńska reżyserka pochodzenia egipskiego Mai El-Touki za film Woman Unknown otrzymała Złotego Lwa dla najlepszego filmu. Jej obraz konkurował z 20 innymi produkcjami. Nagrodę dla najlepszej aktorki za rolę także w Woman Unknown otrzymała Mathilde Arsal.
3: I feel so excited. Jestem bardzo podekscytowana również dlatego, że dotyczy to konkretnego projektu, z którego jestem niezwykle dumna. To spełnienie marzeń, móc spróbować swoich sił na arenie międzynarodowej, czego wcześniej nie robiłam, czy też pracować z tak wieloma wspaniałymi artystami.
0: Festiwal w Wenecji odbywał się po raz 83.
4: Wiadomości Radia Konin FM.
5: Piotr Czmil. Jesienią odbędą się targi pracy. Przedsiębiorcy, którzy z trudem poszukują chętnych, już mogą się zgłaszać. Koniński pośredniak zachęca pracodawców oferujących wolne etaty na terenie miasta i powiatu. Wystawcy będą mieć możliwość skorzystania ze stoisk. Udział w targach umożliwi im zaprezentowanie oferty osobom bezrobotnym, poszukującym pracy oraz planującym zmianę miejsca zatrudnienia. Warunkiem uczestnictwa w wydarzeniu jest formalne zgłoszenie firmy do organizatora, czyli do Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie. Targi odbędą się 16 października w godzinach od 9 do 12 w Gminnym Ośrodku Kultury w Kazimierzu Biskupim. W powiecie konińskim mamy największe bezrobocie w województwie. Jednocześnie nie brakuje firm, które poszukują rąk do pracy. Chodzi głównie o zadania fizyczne. Sytuację na lokalnym rynku pracy dodatkowo pogarszają wysokie wymagania w połączeniu z niskimi zarobkami. Takie warunki zniechęcają do życia w Koninie.
1: Konin FM. Pogoda.
6: Dziś ma być pochmurno na niebie, bez większych przejaśnień, z opadami deszczu przelotnymi. Temperatura może wzrosnąć do 19, może 20 stopni. Podobnie synoptycy widzą temperaturę w ciągu dnia w poniedziałek i wtorek. Środa cieplejsza, nawet 25 stopni, później znowu napływ chłodniejszych mas powietrza. Mniej więcej na 3 dni od niedzieli pojawia się prognoza mówiąca o ociepleniu. Nawet pojawiają się temperatury powyżej plus 25. 27 stopni.
1: Muzyczne

0: Halinka, gotowa jesteś, tak?
1: No, chyba tak.
0: Witamy w drugiej godzinie, jesteśmy po 11:11 minut, 11:11. Halinka Walusiak, Muzyczna Fala Wspomnień trwa, czas na informacje porządkowe. Mhm. I tak przypominamy, muzyczne dedykacje do realizacji, jak zawsze, przyjmujemy od 12:00. To tak w ramach przypomnienia. Teraz telefon, bo cały czas możecie pozdrawiać, nawet powinniście. Telefon do studia to 511-115-104. Pisać można SMS-y, numer, nie można, ale trzeba, numer 7168, Konin FM na początku, koszt SMS-a złoty 23. Można? Nie, trzeba wysyłać maile na adres fala@konin.fm. Trzeba też wiadomości na Messengera wysyłać. Radio Konin FM, żółto-zielone logo, Radio Konin FM 104.1. Jeszcze oczywiście pamiętajcie o kartkach pocztowych. Adres Radio Konin FM, ulica Słowackiego 12, 62 500 Konin, dopisek.
1: Muzyczna Fala Wspomnień, a ja kocham te kartki. Bardzo.
0: Buziaczki tam przesyłasz zawsze, nie? Jak dostajesz karteczkę, to... Robi się tak całuśnie. Przechodzimy do życzeń. Witajcie, kochani, serdecznie pozdrawiam wszystkich, bez wyjątku to od Marii. Serdecznie witam, pozdrawiam, życzę milutkiej niedzieli. Zosia takie życzenia przekazuje.
1: Pozdrowienia dla rodzinki Operacz Skars oraz pani Elżbiety Dzięgielewskiej z Wyszyńskiego. Zespół Blackout, zaśpiewam ci tak, oraz Damian Chołecki, Mamo, dla ciebie jestem.

0: Znajdź nas na Facebooku i na dreamed.pl.
1: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
2: Reklama.

0: Przepiękny utwór, przepiękny.
1: Czas na kolejne życzenia. Od Elizy, dzień dobry, pozdrawiam serdecznie, życzę miłej niedzieli. Życzenia dla Rafała, stary, z okazji 40 urodzin, krótko i na temat, życzę ci wolności. Wolności finansowej, żebyś mógł robić co chcesz i wolności w głowie, żebyś nie przejmował się pierdołami. Niech cele, które sobie wyznaczasz, padają jeden po drugim, a w domu zawsze czeka na ciebie spokój i dobry napój. Życzy rodzina Śliwiński z Żychlina.
0: Trubadurzy teraz zaśpiewają Nie pytaj mnie w tej włosy rzeczne gwiazdy oraz Irena Santor.

0: My co niedzielę wracamy, jesteśmy.
1: Tak, tak, cieszymy się ogromnie, że mamy kontakt z radiosłuchaczami, że nas kochacie oczywiście z wielką wzajemnością. My też was kochamy.
0: I cieszymy się bardzo, że nasi radiosłuchacze też co niedzielę powracają, żeby nas słuchać niedzielnych programów.
1: Tak, tak.
0: Kolejne pozdrowienia. Witam serdecznie, pozdrawiam prowadzących, życzę miłej niedzieli oraz całego tygodnia smacznej kawusi. Genovefa takie życzenia przesyła. Witam, pozdrawiam prowadzących, panią Halinę.
1: Oj.
0: Co tam się stało?
1: No, kartka się.
0: Jak usłyszałaś panią Halinę, to aż trzaski załatwiłaś. I pana Wojtka, całe radio też pozdrawiam słuchaczy. Stała słuchaczka Elżbieta te życzenia przekazuje.
1: Pozdrowienia dla Jadzi i Mirusia Nowaczyków z Wyszyńskiego 19, dla Jadzi Frontczak oczywiście ze szpitalnego laboratorium. To teraz tak, grupa Wawsztyl, ej przyjaciele,

0: teraz.
1: Z Teksasu wracamy do Wielkopolski, do Konina.
0: Do Konina, na Słowackiego 12.
1: Dokładnie, konińska starówka.
0: Tak.
1: Kolejne życzenia. Witamy ze Ślesina serdecznie. Pozdrawiamy całe radio, życzymy miłej niedzieli, Iwona i Wojtek. Witam serdecznie z chłodnego, pochmurnego Rychwała. Pozdrowienia dla prowadzących oraz dla wszystkich słuchaczy. Życzę miłej, spokojnej niedzieli. Również dla ciebie, Andrzeju, bo to od Andrzeja pozdrowienia jesienne takie wędrują.
0: Czy ja mogę? Pozdrowienia dla rodzinki Grobelnych z Adamowa, bo przecież ten utwór to oni właściwie wywołali, żebym ja mogła go po prostu prezentować na antenie. Gdzie jesteś dziewczyną? W wykonaniu Stanisława Wyceliński oraz Trubadurzy zaśpiewają. Uśmiechajcie się, dziewczęta.

0: Konin FM. Reklama. Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
1: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
2: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
3: Raz, dwa, trzy.
2: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
0: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
4: Własny biznes z niskim wkładem własnym? Prowadź sklep Żabka i dołącz do naszych franczyzobiorców. Skocz na żabka.pl/franczyza i poznaj szczegóły współpracy. Dobrze mieć Żabkę.
5: Detour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi cię na Detour Days. Przetestuj Detoura T2 z inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Detour T2 od 87 450 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Detour. Drive your future.
6: Zapraszamy do salonu Detour. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3C.
7: Zajrzyj tam, gdzie na co dzień pasażerowie nie mają wstępu. W sobotę 19 września od 11 do 16 MZK Konin zaprasza na dzień otwarty na zajezdni autobusowej przy ulicy Marii Dąbrowskiej 10. Zobacz komunikację miejską od kuchni, poznaj zaplecze zajezdni i przyjedź na miejsce autobusem wodorowym. Na dzieci czekają bezpłatne atrakcje, alpaki, animacje, park rozrywki, plac zabaw, loteria z nagrodami, przejażdżki elektrycznym karsanem, a do tego wata cukrowa, popcorn, granita, zakręcony ziemniak, lody i gofry. 19 września. Dzień otwarty MZK Konin. Zapraszamy.
8: Reklama.

0: Formacja Truba Duży.
1: No, uśmiechajcie się, dziewczęta, tak.
0: A co, to chłopacy to gorsi, nie mogą się uśmiechać?
1: No też, ale też. Wiesz, ja to nie... tak skąpo.
0: Wiesz, no każdy uśmiecha się jak może. Jeszcze kolejne życzenia w muzycznej fali wspomnień. Przyjacielu, z okazji twoich imienin życzę ci, aby każdy dzień przynosił ci radość i spełnienia, wszystkie twoje plany zrealizowały się z łatwością i satysfakcją. Niech zdrowie i dobre samopoczucie zawsze ci towarzyszą, a ludzie wokół ciebie niech będą źródłem wsparcia i inspiracji. Z gorącymi życzeniami dla Łukasza, Natalia i Krzysztof z dziećmi. Pozdrowienia też dla prowadzących. Przyjemności dla was. Serdeczne pozdrowienia od Szymona. Szymona oczywiście pozdrawiamy.
1: Dana Lerska, po prostu jestem. I Sława Przybylska, Słodkie Fijołki.

0: Słodkie fijołki. Sława Przybylska śpiewała.
1: Tak, tak. Najgorsze to były te komary.
0: No właśnie, coś tam tak legendarne komary się pojawiały przy tych fijołkach. Może Halinka lepiej nie mów o tym na antenie.
1: No nie.
0: Zbliża się 12:05 minuty do pełnej godziny. Tak w sprawach porządkowych to po 12:00 startuje radiowy koncert życzeń. Możecie już przekazywać muzyczne dedykacje do realizacji na naszej antenie po 12:00.
1: Kochani, dziękuję bardzo za wysłuchanie audycji. Dziękuję Wojtusiowi za realizację i do usłyszenia do następnej niedzieli. Pa, pa. A na zakończenie zespół No To Co? Moje wspomnienia.
0: Halinka, do usłyszenia do przyszłej niedzieli.
1: Pa, pa.
0: Po 12:00 radiowy koncert życzeń.

0: Rosyjski dron uderzył w pociąg jadący do Warszawy, tuż przy granicy. Po upadku seniorki z okna w szpitalu śledztwo zostało rozszerzone. Warto odwiedzić sanepid po wizycie w lesie. Porady grzybowe są bezpłatne.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Agnieszka Trojanowska-Bis. Rosyjski dron uderzył w lokomotywę pociągu Kijów-Warszawa, który w chwili ataku znajdował się zaledwie 2 kilometry przed polską granicą. W ataku nikt nie ucierpiał. Było to możliwe dzięki temu, że kolejowy zespół monitorujący ataki dronów z wyprzedzeniem ostrzegł załogę pociągu o zagrożeniu. Inny dron uderzył w ciężarówkę znajdującą się około 800 metrów od polsko-ukraińskiego przejścia granicznego w Dorohusku-Jagodzin. Pojazd został zniszczony, mówi rzecznik Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Karolina Gałecka.
2: Doszło do wybuchu drona na stacji benzynowej w pobliżu granicy z Polską. Te działania były dość intensywne.
3: Tam jeden z obiektów uderzył w pojazd TIR, który stał przy stacji benzynowej.
0: Dodawał rzecznik wojewody lubelskiego Marcin Bubicz. Dodatkowo w nocy w związku z rosyjskimi atakami na Ukrainę wstrzymane zostały odprawy graniczne na polsko-ukraińskich przejściach. Aktualnie ruch graniczny odbywa się normalnie na przejściach w Dorohusku, Zosinie i Dołhobyczowie. Wkrótce wznowiony ma być również ruch w Chrebennem. Alerty RCB dla Lubelszczyzny i Podkarpacia zostały odwołane. Pojawiły się nowe informacje w sprawie tragicznego wypadku seniorki w szpitalu w Koninie. 88-latka zmarła po tym, jak wypadła z okna na trzecim piętrze placówki. Kobieta była pacjentką oddziału kardiologicznego. Prokuratura ustala dokładne okoliczności tego zdarzenia. Śledztwo prowadzone jest już nie tylko w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci, ale także narażenia kobiety na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, mówi Aleksandra Marainda z prokuratury rejonowej w Koninie.
4: Zabezpieczono dokumentację medyczną pacjentki, ustalono personel medyczny, lekarzy, pielęgniarki, które miały bezpośredni kontakt z kobietą. Aktualnie trwają ich przesłuchania.
0: We wtorek ma odbyć się sekcja zwłok kobiety. Grzybiarze rozpoczęli spacery po lasach, zwłaszcza że wreszcie doczekali się tam wysypu grzybów. To dzięki chłodniejszym nocom i deszczom. Przy okazji sanepid apeluje.
5: Zbieramy tylko grzyby znane, co do których nie mamy wątpliwości.
0: Ostrzega Joanna Gąsior z lubelskiego sanepidu. Wszelkie wątpliwości rozwiać mogą za darmo pracownicy sanepidów w całym kraju.
1: Wiadomości Radia Konin FM.
6: Piotr Czmil. Można wnioskować o budowę wiat, zachęca Krzysztof Grabowski, wicemarszałek Wielkopolski.
7: Ruszamy z nowym konkursem. Tym razem jest to Wiata Wielkopolska. Dofinansowanie do 300 tysięcy złotych, a nabór wniosków do 15 października. W ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi uruchamiamy ten konkurs, ponieważ jest olbrzymie zainteresowanie właśnie powstawaniem wiat na terenach rekreacyjnych, na obszarach wiejskich. Zachęcam do zapoznania się z tym konkursem. Oczywiście projekt przedstawimy, można z nim się również zapoznać, bo te wiaty muszą powstać właśnie na podstawie naszego projektu. Konkurs jest w cyklu dwuletnim, dlatego w tym roku go ogłaszamy i rozstrzygamy, a realizacja zadania w roku przyszłym. Mamy w wieloletniej prognozie finansowej na ten cel 1 600 000 zł. Serdecznie zapraszam, zainteresujcie się, bo to będzie coś nowego i coś ciekawego, na co czekacie.
6: Szczegóły są na stronach Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu.
1: Konin FM. Pogoda.
8: Delikatne opady deszczu występują teraz w naszym subregionie. Możliwość również pojawienia się rozpogodzeń. Temperatura wynosi około 18 stopni, może dzisiaj wzrosnąć do 20. W nocy również delikatny deszcz. Nad ranem możliwe mgły zamglenia, co ucieszy grzybiarzy. Później w poniedziałek też delikatne opady deszczu. Jutro ponownie temperatura może maksymalnie wzrosnąć do 20. Jeśli chodzi o wiatr, on teraz jest słaby z kierunków południowo-zachodnich. Przejściowo zmieni kierunek na zachodni, w nocy też przejściowo na południowy, przeważnie jednak będzie południowo-zachodni.
1: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: Win FM.
1: W barze Arena serwujemy smaczne, domowe obiady. Organizujemy również rodzinne uroczystości, imieniny, urodziny i inne przyjęcia, a także spotkania firmowe i integracyjne. Na życzenie zapewniamy oprawę muzyczną z DJ-em. Jesteśmy dla Was otwarci przez cały rok. Bar Arena. Ślesin, plaża. Rezerwacje i informacje 509 140 071.
2: Chcesz zrobić dobre wrażenie na kontrahentach i szukasz odpowiedniego miejsca na konferencję? Zaprasza Hotel Niagara, centrum rekreacyjno-konferencyjne. Węgle w koło Konina. Do dyspozycji gości sauna, basen, siłownia, jacuzzi, a także bilard, squash i kręgielnia. A może chciałbyś zorganizować wesele, imieniny, urodziny lub inne przyjęcie? Hotel Niagara oferuje dwie sale konferencyjne, salę bankietową i restauracyjną. Rezerwacja pod numerem 63 240 80 88.
3: Moda nie musi być droga. Przekonaj się w nowym second hand pełne kosze za grosze w Koninie przy ulicy Spółdzielców 4 Kaufland. W czwartki nowy towar odzieżowy, w piątki obuwie, torebki i pościel, w sobotę sprzęt AGD, zabawki i biżuteria. Second hand Konin przy ulicy Spółdzielców 4. Więcej na naszym fanpage'u.

W tej godzinie czas rozpocząć już tak oficjalnie program radiowy Koncert Życzeń. Do 14 on na naszej antenie, do 13.50 czekam na wasze pozdrowienia, dedykacje muzyczne, życzenia. Kontakt ze studiem Konin FM to telefon do studia 511 115 104. Jeśli chodzi o pisanie, to SMS na naszą bramkę wysyłajcie, numer 7168, Konin FM na początku, koszt SMS-a złoty 23. Kontakt to również wysłany mail na adres fala@konin.fm oraz wiadomości wysłane na messengera naszego radiowego, Radio Konin FM 104.1, żółto-zielone logo. Dla żony Jolanty zdrówka i powrotu do zdrowia oraz dla Ani Stuliszkowa z dziećmi i rodziną, opiekunki rodzinnej, też dużo zdrowia, życzenia od Joli i Piotrka Szulców ze Smaszewa, akcent oczy zielone. Pozdrawiam prowadzących, radiosłuchaczy, składam wiązankę życzeń z okazji ślubu wczorajszego dla Natalii, Przemka, zdrowia, powodzenia na nowej drodze życia. Składa te życzenia Iwona z Radkiem, miłego dnia i poprawin. Pozdrowionka dla rodzinki z Pątnowa, zasyłają Darek i Kuleczka ze Szczecina. Prośba o utwór Malorka dla pięknej Kasi z banku. Proszę o utwór Nareszcie dla działkowców z Pawówka, to od Krzycha. Od Karoliny z Goliny pozdrowienia dla rodziców i prośba o utwór Zamilkła kopalnia. Dla fanów z Kolima, których nie brakuje, prosimy o piosenkę Daj mi jedno słowo, Sandra i Ola Skrzymowa. Zamilkła kopalnia już teraz, później Męskie granie 2026, utwór Nareszcie pojawi się też w tym bloku muzycznym z Kolim.

Poglądam na zegar, żeby przekazać naszym słuchaczom informację o czasie. Prawie 29 minut po 12. Radiowy koncert życzeń trwa i czas na pozdrowienia. Z okazji nadchodzących 13 urodzin Zuzi składam najlepsze życzenia zdrowia, błogosławieństwa Bożego, uśmiechu na twarzy, samych szóstek w szkole. Życzenia od cioci, prośba o czerwone róże. Pozdrowienia dla całego radyjka oraz dla znajomej Dorotki z Białej. Prośba o Tomas, jeszcze raz przytul mnie, dziękuję z góry bardzo. Pozdrowienia dla całej rodziny siostrzeńców Wiktorii, Kamili, Kamila, mamy Grażyny, szwagra Roberta, brata Zbyszka, Artura i siostry Żanety. Prośba o imprez Mój Cały Świat. Pozdrawiam całe radio, prowadzącego, całą rodzinę. Proszę o piosenkę Milano, Adela. 511-115-104, dzwońcie z życzeniami muzycznymi, dedykacjami, piszcie również SMS-y, numer 7168, Konin FM na początku, koszt SMS-a złoty 23, piszcie również wiadomości na Messengera naszego radiowego, Radio Konin FM 104.1, żółto-zielone logo, piszcie również maila, adresę fala@konin.fm. Kolejne muzyczne dedykacje już się pojawiają na naszej antenie. Tomas, później Imprez i będzie też Damian Hołecki.

czas na kolejną porcję pozdrowień, które cały czas napływają. Dla obchodzących dziś urodziny mojej żony Moniki. Jej szalony utwór, żeby zawsze tak tańczyła i się śmiała jak dziś rano. Kocham cię od męża Tomka, Wealth and Love, Rihanna. W dniu imienin Łukasza składam najserdeczniejsze życzenia zdrowia, radości i miłości i samych pogodnych dni w życiu od cioci. Prośba o białe jerozy. Pozdrawiam prowadzących, słuchaczy proszę o imprez Cud Dziewczyna, to od Mateusza. Pozdrowienia dla wszystkich słuchaczy, prośba utwór Oskaro, serce me gotowe już. Cały czas czekam na wasze pozdrowienia, 511 115 104 pod ten numer dzwońcie. Jeśli chodzi o pisanie, to oczywiście SMS na naszą bramkę, numer 7168, Konin FM na początku, koszt SMS-a złoty 23. Piszcie również wiadomości na Messengera naszego radiowego, Radio Konin FM 104.1, żółto-zielone logo. Pamiętajcie o mailu, adres fala@konin.fm. Białe jerozy po polsku, później Milano oraz Baciary 7 czerwonych róż.

Za chwilę godzina 13, dokładniej do tej pełnej godziny tylko 4,5 minuty nam pozostały. Ostatnie pozdrowienia w tej godzinie, które mam do zaprezentowania, już prezentuję, już z nimi startujemy. Dla Halinki prośba o baciary 7 czerwonych róż, dla bratowej Elżbiety Socha z Kostrzyna Wielkopolskiego, od bratowej Teresy z Konina dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności i miłości. Proszę o piosenkę z tamtych lat, taki tytuł, pozdrowienia dla taty, dla córki, która będzie obchodzić 37 imieniny Edyty Pachniewskiej, od mamy pozdrowienia. Proszę o imprezę, wspólne drogi, pozdrawiam wszystkich słuchaczy i całe radio, to od Zbigniewa. Cały czas możecie dzwonić, cały czas możecie kontaktować się telefoniczną drogą. 511 115 104 to jest numer telefonu do studia, ale nie zapominajcie też o SMS-ach, które wysyłacie pod numer 7168, Konin FM na początku, koszt SMS-a złoty 23, kontakt również drogą facebookową, Messenger. Radio Konin FM 104.1, żółto-zielone logo. Kontakt również drogą mailową. Maile z pozdrowieniami muzycznymi, dedykacjami wysyłajcie na adres fala@konin.fm. Do godziny 13. Serce me gotowe już Oscaro. Po godzinie 13. Calvin Harris oraz też imprez w utworze Wspólne drogi.

0: Rosjanie zaatakowali dronem pociąg jadący z Kijowa do Warszawy. Historia ukryta w szklanych negatywach. Muzeum w Oświęcimiu otrzymało cenny dar. To dobry przewodnik po ciekawych filmach. Nagrody festiwalu w Wenecji rozdane.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Agnieszka Trojanowska, BIS. Nie było obywateli Polski w pociągu relacji Kijów-Warszawa, w który uderzył dron. Informację podało PKP Intercity. Do zdarzenia doszło na terytorium Ukrainy. O niespokojnej nocy i poranku tuż przy granicy z Polską informację zbiera Cezary Jaszczyk.
2: Jeden z rosyjskich dronów uderzył w lokomotywę pociągu pasażerskiego relacji Kijów-Warszawa, który w momencie ataku znajdował się tuż przy granicy z Polską. W mediach społecznościowych pojawiło się nagranie, na którym widać uciekających pasażerów i kłęby ognia. W ataku na szczęście nikt nie ucierpiał. Celem Rosjan była też stacja benzynowa w Jagodzinie, tuż przy przejściu granicznym w Dorohusku. Eksplozje było słychać po polskiej stronie, potwierdza rzecznik wojewody lubelskiego Marcin Bubicz.
3: Te odgłosy były słyszane szczególnie w miejscowościach przygranicznych. Były weryfikowane.
2: O zniszczeniach i rannych donoszą też władze Stryja i Iwano-Frankiwska.
0: W sumie Rosjanie użyli tej nocy i poranka 450 dronów. Minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński podkreślił, że ataki są traktowane z najwyższą powagą, a sytuacja jest na bieżąco monitorowana. Cenne negatywy otrzymało w darze Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej. To 20 szklanych negatywów sprzed 100 lat. Zostali na nich uwiecznieni Polacy pomagający więźniom niemieckiego obozu Auschwitz. Niemcy więzili w nim głównie Żydów, Polaków i Romów. Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej działa od 4 lat. Film Woman Unknown duńsko-egipskiej reżyserki Mai El-Touki zdobył Złotego Lwa dla najlepszego filmu podczas 83. Festiwalu Filmowego w Wenecji. Spośród 21 produkcji prezentowanych w konkursie głównym był to jedyny obraz wyreżyserowany przez kobietę. Nagrodę dla najlepszej aktorki także za rolę w Woman Unknown otrzymała Mathilde Arcel. Najlepszym aktorem w Wenecji został John Malkovich, którego można oglądać w Dzikim Koniu 9. Wcześniej Srebrny Lew, wielka nagroda jury, trafił do możliwej miłości Lee Chang-donga.
1: Wiadomości Radia Konin FM.
4: Piotr Czmil. Przypominamy, że osoby w wieku 60 lat i więcej oraz ich opiekunowie z Wielkopolski mogą korzystać z Wielkopolskiej Infolinii Wsparcia dla Seniorów. Uruchomił ją jakiś czas temu Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu. Asystenci teleopieki dyżurują pod numerem 61 44 99 499 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 15. Infolinia ma zapewnić seniorom i ich opiekunom informacje, wsparcie oraz doradztwo dotyczące codziennego życia i funkcjonowania w społeczeństwie. Można tutaj również po prostu porozmawiać na tematy związane z codziennością, jeśli ktoś cierpi na samotność. Dzwoniący mogą dowiedzieć się, jakie usługi i formy pomocy są dostępne dla osób starszych oraz ich opiekunów na terenie województwa. Otrzymają także porady dotyczące korzystania z systemu pomocy społecznej oraz wskazówki, gdzie szukać programów i innych zasobów wsparcia dostępnych w regionie. Wielkopolska Infolinia Wsparcia dla Seniorów jest częścią projektu Wielkopolskie Telecentrum Opieki. Projekt otrzymał dofinansowanie z Unii Europejskiej. Z infolinii mogą korzystać zarówno sami seniorzy, jak i osoby, które sprawują nad nimi opiekę. Wystarczy zadzwonić pod numer 61 44 99 499 w godzinach pracy infolinii.
1: Konin FM. Pogoda.
5: Cały czas czekamy na przyjaśnienia, które według zapowiedzi mają się pojawić. Czekamy również na ocieplenie, które na pewno ma być w środę. Wtedy temperatura wzrośnie nawet do plus 25 stopni. Teraz na termometrze około 19 jeszcze ma być troszkę cieplej. Przejaśnienia, o których wspominałem, czekamy na nie, choć według zapowiedzi nie powinno też jeszcze dzisiaj zabraknąć przelotnych opadów deszczu.
1: FM. Naturalnie, że lokalnie.

Prawie 12 minut po 13, niedziela z pozdrowieniami na antenie Konin FM. Już startujemy z kolejnymi. Pozdrowienia od stałego klienta dla całej ekipy u Laury z pysznego jedzonka, które tam jest. Proszę o piosenkę Boys, bawmy się, to od Kamila. Proszę o Modern Talking dla tych, którzy nudzą się w niedzielę, to od Dawida. Od Adama prośba o Brygidę i Roberta Łukowskich, gdzieś są przyjaciele moi, na razie nie udało mi się znaleźć takiej piosenki. Pozdrawiam słuchaczy, proszę o nauczycielkę tańca. Dla ukochanej Eluni serdeczne pozdrowienia od Grzegorza, prośba o czerwone gitary. 511 115 104, dzwońcie pod ten numer. Piszcie wiadomości na naszego radiowego messengera Radio Konin FM 104.1, żółto-zielone logo. Piszcie również wiadomości SMS na naszą bramkę SMS-ową, numer 7168, Konin FM w treści, koszt SMS-a złoty 23. Pamiętajcie o mailu, adres fala@konin.fm. Piosenka z tamtych lat już teraz, później nauczycielka tańca i formacja Boys, z którą to formacją będziemy się bawić.

0: 836 826 790. Znajdź nas na Facebooku i na dreamed.pl.
1: Pan Rębiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto poproszę.
3: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

Zespół Boys, ten od Jesteś Szalony, i tym razem w utworze Bawmy się. No to tak, bawimy się z Konin FM, radiowy koncert życzeń do godziny 14 do 13.50. Czekam na wasze pozdrowienia. Jeśli chodzi o muzyczne dedykacje, to już do pełnej 14. Playlista zapełniona. Kolejne pozdrowienia prezentujemy. Najwspanialsze życzenia urodzinowe dla Alicji Kaczmarek z okazji 10 urodzin. Spełniaj swoje marzenia, bądź zawsze uśmiechnięta i zdrowa. Zdobywaj wyznaczone cele w życiu tak szybko jak wczorajszy szczyt Śnieżki. Kochamy cię, mama, tata i brat. Prośba o Pandorę Thirst Me. Dla cudownej mamy Iwonki życzymy miłej niedzieli, smacznej kawusi od dzieci i wnuczki Ciri. Prośba o życzenia i piosenkę Kawiarenki. Serdecznie pozdrawiam całe radyjko. Proszę o Klaudię Zielińską, La Lilej. Słonecznej niedzieli dla prowadzących, słuchaczy Radia Konin FM. Wszystkiego co najlepsze dla tych, którzy obchodzili wczoraj urodziny. Takie życzenia przekazuje Jacek. To teraz Pandora, Klaudia Zielińska i formacja Modern Talking. Gramy. Za kilka minut wracamy. Cały czas pozdrawiajcie. Trust me.

Są tacy, którzy nazywają ten zespół szczytem kiczu lat 80. Inni nie wyobrażają sobie tanecznej zabawy bez tej formacji. Modern Talking, Sexy Sexy Lover na antenie Konin FM. Kolejne życzenia już prezentujemy. Najwspanialsze urodzinowe życzenia dla Alicji Kaczmarek z okazji 10 urodzin. Spełniaj swoje marzenia. Kolejne życzenia dla wszystkich Edyt z okazji imienin. Wszystkiego najlepszego. Proszę o piosenkę Masuj mnie, Romanie życzy Edzia. Dzień dobry, pozdrawiam w pochmurną niedzielę, to od Michała. Dla słuchaczki Sylwii, od słuchaczki Joli, Rio Party Shaker. Czy można prosić o Jessica? Nie mów nic, pozdrawiam serdecznie, to od Zbigniewa. Do 13.50 piszcie i dzwońcie, piszcie. SMS-y numer 7168, Konin FM na początku, koszt SMS-a złoty 23. Piszcie maile na adres fala@konin.fm. Piszcie również wiadomości na naszego messengera radiowego Radio Konin FM 104.1, żółto-zielone logo. Telefon do studia to oczywiście 511 115 104. Czerwone gitary. Anna M. już teraz, później odpłyniemy kawiarenkami z Ireną Jarocką, a później będzie piosenka o masażu.

0: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od energii obrotu?
1: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
0: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
1: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od energii obrotu.
2: Zajrzyj tam, gdzie na co dzień pasażerowie nie mają wstępu. W sobotę 19 września od 11 do 16 MZK Konin zaprasza na dzień otwarty na zajezdni autobusowej przy ulicy Marii Dąbrowskiej 10. Zobacz komunikację miejską od kuchni, poznaj zaplecze zajezdni i przyjedź na miejsce autobusem wodorowym. Na dzieci czekają bezpłatne atrakcje, alpaki, animacje, park rozrywki, plac zabaw, loteria z nagrodami, przejażdżki elektrycznym karsanem, a do tego wata cukrowa, popcorn, granita, zakręcony ziemniak, lody i gofry. 19 września. Dzień otwarty MZK Konin. Zapraszamy!
3: Własny biznes z niskim wkładem własnym? Prowadź sklep Żabka i dołącz do naszych franczyzobiorców. Skocz na żabka.pl/franczyza i poznaj szczegóły współpracy. Dobrze mieć Żabkę.

9, tylko tyle minut zostało do 14. Ostatnie dziś pozdrowienia. Z okazji 16 urodzin Mikołaja Kurka z Bielaw wszystkiego najlepszego powodzenia w szkole życzy babcia Danusia. Dla maturzystów z tego roku prośba o Patti Zabiłeś tę miłość. Pozdrawiam serdecznie Edwarda A., przebywającego w Sobótce. Eugeniusz, proszę o czerwone gitary. Anna Maria bardzo to lubi. Proszę o piosenkę Las Vegas, Bądź dziewczyną, to od Kamila prośba. Co uda nam się jeszcze zmieścić, to formacja Rio, później Jessica, spróbujemy też Patti. To ostatni wykonawcy, którzy dziś się pojawią w radiowym koncercie życzeń. Za tydzień od 10 Halinka Walusiak i Muzyczna Fala Wspomnień, od 12 oczywiście, wtedy już można pozdrawiać, od 10 Muzyczna Fala Wspomnień, wtedy można pozdrawiać, od 12 poza pozdrowieniami również muzyczne dedykacje spełniamy. Radiowy koncert życzeń od 12 do 14 za tydzień w niedzielę. Za dzisiejsze spotkanie moje z Wami oczywiście dzięki, zapraszam za tydzień przekazywać pozdrowienia na naszej antenie. Zapraszam też na spotkanie moje jutro z Wami od godziny 15, program Popołudnie w dobrym rytmie. Za dzisiaj, za to, że oczywiście jak zawsze byliście, Wojtek Maciejewski dziękuję. Do usłyszenia, bye bye.

0: Rosyjskie drony tuż przy granicy z Polską. MSWiA monitoruje sytuację. Także Litwa bacznie śledzi sytuację. Zamknęła lotnisko. Pochylające się nad jezdnią drzewo miało być wycięte, zostało drzewem roku.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Agnieszka Trojanowska, BIS. Rosyjskie ataki przy polskiej granicy traktujemy z najwyższą powagą, zapewnił minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. Dziś rano zaatakowany został pociąg relacji Kijów-Warszawa, 2 kilometry przed granicą z Polską. Nikt nie ucierpiał, a wśród pasażerów nie było Polaków. Pociąg z Kijowa został już przyjęty przez polskich kolejarzy i ruszył w drogę do stacji końcowej, informuje Anna Zakrzewska z biura prasowego Intercity.
2: Zdarzenie miało miejsce na terytorium Ukrainy przed przyjęciem składu przez PKP Intercity. Pociągiem podróżuje 206 osób, wśród pasażerów nie ma obywateli Polski.
0: Wcześniej zaatakowana została na Ukrainie ciężarówka nieopodal stacji benzynowej 800 metrów przed granicą z Polską. Rosyjskie ataki zakłóciły dziś także funkcjonowanie lotniska na Litwie. Międzynarodowy port lotniczy w Wilnie wstrzymał pracę, a NATO poderwało myśliwiec w reakcji na doniesienia o możliwym pojawieniu się drona w litewskiej przestrzeni powietrznej. Po niespełna godzinie alarm odwołano. Taniej za wypożyczenie roweru elektrycznego we Wrocławiu już nie 59, a 29 groszy kosztuje tam minuta jazdy. Niższa cena będzie obowiązywać do końca listopada. W tym czasie do wypożyczenia dostępnych jest o 50 elektryków więcej, co oznacza, że na ulicach Wrocławia jest ich teraz 150, bo jesienią elektryki mogą się lepiej sprawdzić przy na przykład silnych wiatrach, mówi Urszula Jagielnicka z Urzędu Miejskiego Wrocławia.
3: Pedałując mamy dodatkowy silnik, który ułatwia nam to pedałowanie, który wyłącza się po osiągnięciu przez rowerzystę prędkości 25 km na godzinę.
0: Lokalizację dostępnych elektryków można sprawdzić w aplikacji wrocławskiego roweru miejskiego. Charakterystycznie pochylona, słynna już falenicka sosna została wybrana warszawskim drzewem roku w tegorocznym plebiscycie, poinformował Zarząd Zieleni. Wyginające się nad jezdnią drzewo jest jednym z symboli stołecznej dzielnicy Wawer. Groziła mu nawet wycinka z powodu rozbudowy linii kolejowej do Otwocka, jednak sosna udało się obronić, a miejscy radni nadali jej status pomnika przyrody. Dzięki nowemu tytułowi drzewo dostanie pamiątkową tabliczkę, będzie też reprezentować Warszawę w ogólnopolskim konkursie na drzewo roku.
1: Wiadomości Radia Konin FM.
4: Piotr Czmil. Ogłoszono nowy rozkład lotów jednego z prywatnych, tanich przewoźników z poznańskiej Ławicy. Z Wielkopolski polecimy w 4 nowych kierunkach. Ponadto w Poznaniu bazowany będzie 5 samolot Ryanaira, podał w komunikacie Urząd Marszałkowski, który jest współwłaścicielem jedynego portu lotniczego w naszym województwie. Spoglądając na statystyki z rekordowego dla Ławicy ubiegłego roku, kiedy to przekroczona została liczba 4 milionów podróżnych i biorąc pod uwagę, że połowa z nich skorzystała z połączeń samolotami Ryanaira, możemy zauważyć, jak ważnym partnerem dla naszego lotniska są te właśnie linie. Rozwój tej współpracy w praktyce oznacza większą dostępność regionu dla turystów, inwestorów i biznesu, lepszą mobilność mieszkańców Wielkopolski, rozwój gospodarczy i turystyczny województwa oraz wzrost znaczenia Poznania na europejskiej mapie połączeń lotniczych. Rozkład lotów w sezonie zimowym 2026-27 przewiduje wzrost tras do 26. Będą to nowe połączenia z Barceloną, Porto, Shannon i Tiraną, które mają przyciągnąć zarówno turystów, jak i osoby podróżujące służbowo. Linie zadeklarowały także zwiększenie częstotliwości lotów na 10 popularnych kierunkach, takich jak Alicante, Malta, Palermo czy Wenecja. Nowy rozkład zapewni ponad 90 tysięcy dodatkowych miejsc w samolotach odlatujących z poznańskiego portu w sezonie zimowym. To znacząco wpłynie na dostępność lotów i komfort podróżnych planujących wyjazdy w tym okresie.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Na Podkarpaciu dziś najpogodniej i bez opadów deszczu, a także ze słońcem, ale w centrum kraju też niebo się przerzedziło i mamy trochę słońca. Natomiast w pozostałych regionach zachmurzenie dość duże. Dziś temperatury umiarkowane od 17 do 21 stopni.

0: RMFM.
1: Reklama.
0: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.

0: Second Hand Konin przy ulicy Spółdzielców 4. Więcej na naszym fanpage'u.
1: Detour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi cię na Detour Days. Przetestuj Detoura T2 z inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Detour T2 od 87 450 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Detour. Drive your future.
2: Zapraszamy do salonu Detour. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza. Ulica Rogatka 3C. Reklama.
3: Konin FM 104.1.

0: regionie. Zaprasza Dariusz Michalak.
1: Osada Janaszkowo w Wąsoszach zmienia się z roku na rok, a teraz trwa kolejny ważny etap jej rozwoju. W przebudowywanych budynkach powstają dostępne mieszkania wspomagane i treningowe, które mają pomóc osobom z niepełnosprawnościami w samodzielnym życiu.
2: Kończymy budowę, do końca roku będzie wszystko gotowe, oddane, zrealizowane i w trakcie pewnie końcowego rozliczania. To jest 12 mieszkań wspomaganych dla osób z najcięższą niepełnosprawnością z całej Polski. Tutaj pierwszeństwo do tego mieszkania będą miały osoby po urazach rdzenia, które nie są w stanie samodzielnie żyć, a nie mają na przykład w rodzinie takiego wsparcia. To jest taka trochę alternatywa dla takich dużych instytucji typu Dom Pomocy Społecznej, bo tutaj będzie tych mieszkań tylko 12. One będą bardzo nowoczesne, będą też wspomagane sztuczną inteligencją, nowymi technologiami, żeby osoba, która tu mieszka, mogła jak najwięcej rzeczy wykonywać sama. Oczywiście będzie wsparcie asystentów i specjalistów, ale w takim zakresie, w jakim każda osoba będzie potrzebować. A druga część to mieszkania treningowe, czyli takie przejściowe, bo te wspomagane są na długoterminowy tutaj pobyt, a mieszkania treningowe to są takie właśnie bardziej rotacyjne, bo tutaj na kilkanaście tygodni przyjeżdżają osoby, uczą się samodzielności, uczą się takiej niezależności w życiu i wracają do swoich domów, do swojego środowiska. I zagospodarujemy teren, ten najbliższy wokół budynku, tak żeby w przyszłym roku zadbać też o park, o to trochę dalsze otoczenie, no bo tutaj wiadomo, że po budowie, no to przede wszystkim to, co tutaj zostało jako plac budowy zagarnięte, a w dalszej kolejności musimy zadbać o to, żeby było dojście do jeziora, żeby do końca wyremontować pomost. No robimy to, co zadeklarowaliśmy, krok po kroczku to się dzieje i bardzo się z tego cieszymy. Mamy ogromną satysfakcję. No i dziękuję, że jesteście z nami w tych takich najważniejszych momentach. Dofinansowanie jest z PFRON-u w ramach projektu Samodzielność, Aktywność, Mobilność i to jest właśnie taki modelowy projekt na tworzenie wspomaganych społeczności mieszkaniowych oraz z projektu 10.1 z Sprawiedliwa Transformacja Wielkopolski Wschodniej. Ogromne wsparcie, ponieważ no to jest inwestycja naprawdę przeogromna, jak na możliwości organizacji pozarządowej. To jest około już 20 milionów złotych, bo ta wartość przetargowa jest przekroczona, ponieważ bardzo dużo było prac dodatkowych, bo to jest to stary budynek, który niestety nas zaskakuje na każdym kroku. Także ogromna, ogromna inwestycja i cieszymy się, że jesteśmy już na takim etapie, że no wszystko musi się udać. Nie ma innej opcji.
1: Mówiła Zuzanna Janaszek-Maciaszek z Fundacji imienia doktora Piotra Janaszka Podaj Dalej.
3: Konin FM.
4: Konin FM.
3: Naturalnie, że...

0: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od energii obrotu?
1: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
0: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
1: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od energii obrotu.
2: Zajrzyj tam, gdzie na co dzień pasażerowie nie mają wstępu. W sobotę 19 września od 11 do 16 MZK Konin zaprasza na dzień otwarty na zajezdni autobusowej przy ulicy Marii Dąbrowskiej 10. Zobacz komunikację miejską od kuchni, poznaj zaplecze zajezdni i przyjedź na miejsce autobusem wodorowym. Na dzieci czekają bezpłatne atrakcje, alpaki, animacje, park rozrywki, plac zabaw, loteria z nagrodami, przejażdżki elektrycznym karsanem, a do tego wata cukrowa, popcorn, granita, zakręcony ziemniak, lody i gofry. 19 września, dzień otwarty MZK Konin. Zapraszamy!
3: Reklama.

0: Premier na popołudnie zwołał odprawę służb w związku z rosyjskimi dronami. Pożar na chorwackiej wyspie, ewakuowani mieszkańcy i turyści. Prawdziwe przedmioty z Titanika można obejrzeć z bliska w Katowicach.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Agnieszka Trojanowska, BIS. O 17 w siedzibie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa odbędzie się specjalna odprawa służb z udziałem ministrów z inicjatywy premiera Donalda Tuska. To odpowiedź na rosyjskie nocne ataki tuż przy granicy z Polską. W trakcie ataków Rosji na Ukrainę polskie wojsko poderwało myśliwca, a służby ostrzegały przed zagrożeniem mieszkańców regionów przygranicznych. Jeden z rosyjskich dronów uderzył w pociąg relacji Kijów-Warszawa, 2 kilometry przed granicą z Polską. Inny 800 metrów w pobliżu przejścia granicznego do Rochusk-Jagodzin. W pociągu relacji Kijów-Warszawa zaatakowanym przez rosyjski dron nie było polskich pasażerów. W ataku nikt nie ucierpiał. Ponad 200 osób ewakuowano z chorwackiej wyspy Bracz z powodu pożaru. Ogień strawił tam 3,5 tysiąca hektarów lasów. W nocy płomienie zbliżyły się do domów w miasteczku Milna i w okolicach, dlatego mieszkańcy i turyści musieli niezwłocznie opuścić wyspę. Leży ona na Morzu Adriatyckim między miastem Split a wyspą Kwar. Pożar trwa od czwartku, ale po dzisiejszej trudnej nocy sytuacja zaczyna się poprawiać. Dziesiątki tysięcy Niemców wyszły na ulicę, by zademonstrować swój sprzeciw wobec prawicowemu ekstremizmowi i partii Alternatywa dla Niemiec. Protesty zorganizowano po zeszłotygodniowych wyborach w landzie Saksonia-Anhalt, wygranych przez to skrajnie prawicowe ugrupowanie. Ponad 200 artefaktów wydobytych z Titanika można zobaczyć w Katowicach. Dotarła tam właśnie światowa wystawa, a na niej prawdziwe pamiątki z wraku, mówi ambasador ekspozycji Krzysztof Mędrala.
2: Na tej wystawie możemy zobaczyć liczne elementy konstrukcyjne statku. Na przykład mamy nity, które tworzyły jego konstrukcję i łączyły niegdyś płaty stali. Mamy płytki, którymi wyłożone były łazienki klasy trzeciej, kuchni.
0: Artefakty są prezentowane w specjalnie zaaranżowanych salach, tak by zwiedzający mogli poczuć się jak na prawdziwym Titaniku. Jest na przykład palarnia dla pierwszej klasy, pokoje dla pierwszej i trzeciej klasy czy korytarze.
1: Wiadomości Radia Konin FM.
3: Piotr Czmil. Właśnie teraz wielu mieszkańców regionu wymienia w swoich domach źródła ogrzewania na tańsze w eksploatacji i bardziej przyjazne przyrodzie. Nie zapominajmy jednak o ważnym obowiązku, o którym przypominają urzędnicy z Turku. Właściciel lub zarządca budynku musi bowiem w takim przypadku uaktualnić deklarację CEEB. Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków jest bazą zbierającą dane o źródłach ciepła i spalania paliw. Konieczność jej złożenia dotyczy wszystkich obiektów, zarówno mieszkalnych, jak i nie, w których jest jakieś źródło ciepła lub spalania paliw o mocy do 1 MW. Jeśli ktoś mieszka w budynku wielorodzinnym, na przykład w bloku lub kamienicy, a ten obiekt jest podłączony do miejskiej sieci ciepłowniczej, taką deklarację składa zarządca, czyli spółdzielnia albo wspólnota. Jeśli jednak w swoim mieszkaniu posiadamy dodatkowe, indywidualne źródło ogrzewania, musimy ten fakt zgłosić zarządcy lub złożyć taką deklarację samodzielnie. W przypadku domów jednorodzinnych właściciele bezwzględnie muszą zgłaszać każdą zmianę sposobu ogrzewania obiektu. Zgłoszenia należy dokonać w terminie 14 dni od momentu pierwszego uruchomienia nowego pieca lub kotła, jak i w przypadku modernizacji lub wymiany źródła ciepła. A jak można złożyć taką deklarację? Są dwa sposoby. Pierwszy elektronicznie na stronie ceeb.gov.pl, drugi tradycyjnie w formie papierowej, na przykład w Urzędzie Miejskim w Turku. Dzięki danym z CEEB możliwe jest skuteczniejsze planowanie lokalnej polityki niskoemisyjnej i zintensyfikowanie działań mających na celu poprawę jakości powietrza. Chodzi o to, że samorządy wiedzą wtedy, jak dużą pomoc dotacyjną trzeba jeszcze zapewnić mieszkańcom.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Do końca dnia sporo chmur, więcej przejaśnień wciąż na południowym wschodzie kraju i tam też najcieplej, a dziś na ogół od 15 do 17 stopni, wiatr słaby i umiarkowany, porywisty miejscami na zachodzie.

0: na wybranych stacjach Shell, dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł. Polecam.
1: Michel Moron.
0: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na Shell.pl.
2: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy daje

0: regionie. Zaprasza Dariusz Michalak.
1: Konin przygotowuje się także do wdrożenia inteligentnego systemu transportowego, który ma usprawnić zarządzanie ruchem w mieście. System będzie analizował dane i w przyszłości może automatycznie wskazywać pojazdy przeciążone lub ponadgabarytowe.
2: Inteligentny system transportowy, czyli zwany ITS, będzie to system, gdzie będziemy mieli do czynienia z systemem elektronicznym, czyli można powiedzieć ze sztuczną inteligencją, która będzie typowała pojazdy, które są przeciążone, które są ponadgabarytowe, które przejeżdżają przez teren naszego miasta. Będą to kamery, będą to wysoce wyspecjalizowane urządzenia, które dokonywać będą selekcji. Oczywiście będzie to wszystko obrabiane w naszym centrum miejskim obsługi właśnie tego systemu i powiadomienie będzie miało miejsce, jeżeli chodzi o powiadomienie ITS-u i zarządcy drogi o takich przejazdach. Będzie to w ramach całości systemu, gdzie tutaj ten system będzie zarządzał w ogóle całkowicie ruchem. Będzie preferował przejazdy chociażby autobusów przez teren miasta, tak aby to zielone światło paliło się preferencyjnie dla pojazdów komunikacji publicznej, czyli PKS-u i MZK, tak aby nie było żadnych opóźnień. To jest też między innymi taki system. Ale i też cały monitoring ruchu drogowego będziemy obejmować na wlocie i wylocie z Konina. Będziemy wiedzieli, jakie pojazdy wjeżdżają do Konina i jakie pojazdy wyjeżdżają wszelkimi drogami. To ma też i również swoje znaczenie, jeśli chodzi o bezpieczeństwo. Nie tylko bezpieczeństwo ruchu drogowego, ale w ogóle bezpieczeństwo na terenie miasta. Będzie to drugi etap. W tej chwili jest wprowadzany ten system związany sensu stricte z przejazdem autobusów przez teren miasta. Kolejnym etapem będzie właśnie preselekcja i będzie to, myślę, że za 2 lata.
1: ITS ma docelowo nie tylko wspierać kontrolę ciężarówek, ale także usprawnić komunikację miejską i zarządzanie ruchem, informował prezydent miasta Piotr Korytkowski.
3: Konin FM.
4: Konin FM.
3: Naturalnie, że lokalnie.

0: FM. Reklama.
1: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
2: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
1: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
2: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
3: Własny biznes z niskim wkładem własnym? Prowadź sklep Żabka i dołącz do naszych franczyzobiorców. Skocz na żabka.pl/franczyza i poznaj szczegóły współpracy. Dobrze mieć Żabkę.
4: Detour. Podążaj tam, dokąd prowadzi Cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi Cię na Detour Days. Przetestuj Detoura T2 z inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Detour T2 od 87 450 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Detour. Drive your future.
5: Zapraszamy do salonu Detour. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza. Ulica Rogatka 3C.

0: Nie było Polaków w pociągu zaatakowanym przez rosyjski dron. Za godzinę premier zwołał odprawę służb, będą też ministrowie. 9 dni smakowania wina w Zielonej Górze, słynne winobranie ma też swoją ciemną stronę.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Agnieszka Trojanowska-Bis. W pociągu relacji Kijów-Warszawa, w który na terenie Ukrainy przed granicą z Polską uderzył rosyjski dron, nie ma polskich pasażerów, poinformowała spółka PKP Intercity. W ataku nikt nie ucierpiał. Rosyjski dron uderzył też w stację benzynową w miejscowości Jagodzin w pobliżu granicy z Polską. Wskutek ataku zapaliły się dwie ciężarówki, a za godzinę na 17:00 premier w związku z wydarzeniami wokół granicy zwołał odprawę służb w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa. W spotkaniu udział wezmą także ministrowie. Dziś nad ranem rosyjskie uderzenie z powietrza zaalarmowało mieszkańców miejscowości po polskiej stronie. W 5 powiatach i mieście Chełm zawyły syreny, bo zagrożenie było realne, mówi rzecznik Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, podpułkownik Jacek Gorszewski.
2: Od kilku do kilkunastu kilometrów trafiały cele, te bezzałogowce bądź też były strącane, więc zagrożenie było realne. Przy takich odległościach to bardzo krótki czas możliwej reakcji.
0: Ukraińska armia podała, że strąciła większość z 450 dronów i rakiet użytych dziś do ataku przez Rosję. Prezydent Karol Nawrocki jest na bieżąco informowany o wszystkich incydentach i zdarzeniach związanych z bezpieczeństwem Polski, zapewnia rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. W Zielonej Górze kończy się 9-dniowe święto miasta, słynne winobranie. W centrum miasta mieszkańcy i turyści próbują od kilku dni napojów od setek wystawców.
3: Perfekcyjne. Odkrywamy całą Zieloną Górę, czyli winnice, wszystko, palmiarnie, no całe miasto. To jest właśnie winobranie. Każde miasto potrzebuje takiej podobnej imprezy.
4: Dopiero przyjechaliśmy i zastanawiamy się, bo próbowaliśmy wcześniej polskie wino właśnie, wyśmienite.
5: Skąd państwo są, jeśli mogę zapytać?
4: Z Danii.
0: Zielona Góra od wieków słynie ze swoich winnic. Festiwal winobrania to coroczna tradycja odbywająca się we wrześniu. Ciemną stroną imprezy są nietrzeźwi pacjenci, którzy trafiają na szpitalne SOR-y. W tym roku, w pierwszych dniach imprezy, na oddział ratunkowy Szpitala Uniwersyteckiego trafiło ponad 200 osób, z czego 25 było w stanie upojenia alkoholowego.
1: Wiadomości Radia Konin FM.
6: Piotr Czmil. Warto pomyśleć już o zimowych świętach. Szlachetna Paczka prowadzi nabór wolontariuszy w województwie wielkopolskim. Potrzeba jeszcze ponad 400 osób, które włączą się w tegoroczną edycję programu. W ubiegłym roku dzięki zaangażowaniu wolontariuszy pomoc trafiła do ponad 1500 rodzin z regionu, a jej łączna wartość przekroczyła 6 800 000 zł. Zadaniem wolontariuszy jest spotykanie się z rodzinami znajdującymi się w trudnej sytuacji życiowej, zmagającymi się z ubóstwem, chorobami, niepełnosprawnością, samotnością lub skutkami nagłych wydarzeń. Wolontariusze poznają ich historię i potrzeby, przygotowują opisy rodzin w systemie Szlachetnej Paczki, a następnie współpracują z darczyńcami, którzy organizują dopasowaną dla tych osób pomoc. Do Szlachetnej Paczki mogą dołączyć osoby w różnym wieku i z różnych środowisk. Wolontariat można pogodzić z pracą, nauką czy obowiązkami rodzinnymi. Każdy nowy wolontariusz przechodzi szkolenie, otrzymuje niezbędne materiały oraz wsparcie doświadczonego zespołu. Nie jest wymagane wcześniejsze doświadczenie, liczą się chęci i gotowość do pomagania. Aby zgłosić się do programu, wystarczy wypełnić formularz na stronie internetowej Szlachetnej Paczki. Po zgłoszeniu kandydaci zostaną zaproszeni na pierwsze spotkanie online z rekruterem.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Do końca dnia pogodnie, na Podkarpaciu, w pozostałej części kraju dużo chmur i możliwe przelotne opady deszczu. Robi się coraz chłodniej, szczególnie na zachodzie, bo tam wieje miejscami silny wiatr. Maksymalnie dziś od 17 do 20 stopni.

0: Badania psychotechniczne dla kierowców zawodowych, operatorów maszyn i nie tylko. Badania wykonujemy dla osób prywatnych oraz firm. Znajdujemy się w Kramsku, Dębicz 51R. Zadzwoń i umów termin 536 826 790. Znajdź nas na Facebooku i na dreamed.pl.
1: Moda nie musi być droga. Przekonaj się w nowym second hand pełne kosze za grosze w Koninie przy ulicy Spółdzielców 4 Kaufland. W czwartki nowy towar odzieżowy, w piątki obuwie, torebki i pościel, w sobotę sprzęt AGD, zabawki i biżuteria. Second hand Konin przy ulicy Spółdzielców 4. Więcej na naszym fanpage'u.
2: Zajrzyj tam, gdzie na co dzień pasażerowie nie mają wstępu. W sobotę 19 września od 11 do 16 MZK Konin zaprasza na dzień otwarty na zajezdni autobusowej przy ulicy Marii Dąbrowskiej 10. Zobacz komunikację miejską od kuchni, poznaj zaplecze zajezdni i przyjedź na miejsce autobusem wodorowym. Na dzieci czekają bezpłatne atrakcje, alpaki, animacje, park rozrywki, plac zabaw, loteria z nagrodami, przejażdżki elektrycznym karsanem, a do tego wata cukrowa, popcorn, granita, zakręcony ziemniak, lody i gofry. 19 września. Dzień otwarty MZK Konin. Zapraszamy.
1: Reklama.

0: Naturalnie, że lokalnie.
1: Rozmowy o regionie. Zaprasza Dariusz Michalak.
2: Już 27 września w kinie Tur przy ulicy Żeromskiego odbędzie się tureckie forum zdrowia psychicznego. Tegoroczna konferencja poświęcona będzie przede wszystkim zdrowiu psychicznemu dzieci i młodzieży, ale poruszonych zostanie wiele różnorodnych tematów, ważnych również dla dorosłych.
3: Ja się nazywam Mikołaj Surkowski, jestem członkiem Stowarzyszenia Przystań w Turku, czyli organizatora tureckiego forum zdrowia psychicznego. Zacznę od tego, że mamy tak naprawdę ekspertów w tym roku. Postanowiliśmy, że będziemy podchodzić bardzo różnorodnie i postanowiliśmy, że nie będziemy się skupiać tak jak w zeszłym roku na jednym konkretnym temacie, bo w zeszłym roku rozmawialiśmy bardzo dużo o tym, jak rozmawiać z dziećmi i młodzieżą o emocjach, o ich uczuciach, jak sprawić, żeby się przed nami otworzyły. Tak w tym roku postanowiliśmy, że będziemy zahaczać o bardzo różne tematy, żeby każdy mógł wyciągnąć coś dla siebie, żeby dotarło to do szerszej grupy osób i też nawet dorośli nie tylko wyciągną wiedzę, jak wspierać dzieci i młodzież, ale dowiedzą się czegoś na temat tego, jak mogą sami sobie pomóc. No i między innymi dla na przykład dorosłych tutaj Jakub Eltman wystąpi z taką prelekcją na temat wypalenia zawodowego, bo chcieliśmy, żeby właśnie dorośli, którzy pracują, którzy odczuwają pewien stres, presję w pracy, też dostali na przykład taką dawkę wiedzy. Bardzo dużo będziemy rozmawiać o tematyce autyzmu i tutaj będzie Fundacja Spektrum, która prowadzi też tutaj w Turku oddział przedszkolny, będzie opowiadać o tym, jak podchodzić do edukacji dzieci ze spektrum. Będzie Anna Pawlaczyk, która napisała książkę na temat o tytule Autyzm bez lęku. I tutaj w tym temacie chcemy bardzo dużo uwagi poświęcić, żeby rodzice dostali wiedzę, jak wspierać swoje dzieci, które są po tej diagnozie. Natomiast będziemy rozmawiać też o dosyć trudnych tematach i trochę też przełamywać pewne schematy, bo chcemy rozmawiać o hejcie wśród dzieci i młodzieży, jak na niego reagować. I tutaj Klaudia Mierzwińska z Konina, psycholog, wystąpi z prelekcją w tym temacie. Oczywiście takim głównym gościem specjalnym, na którym bardzo nam zależało, będzie Agnieszka Kobus-Zawojska, czyli multimedalistka olimpijska w wioślarstwie, która jest współautorką książki o swoich doświadczeniach, książki o tytule Mój wyścig z depresją. Tutaj chcieliśmy pod różnymi kątami, bardzo nam zależało na obecności pani Agnieszki, bo po pierwsze pokażemy, że ludzie sukcesu, no bo to niewątpliwie osoba, która osiągnęła ogromny sukces w swojej dziedzinie, 2 medale olimpijskie, tacy ludzie też przechodzą depresję i tacy ludzie muszą się z nią zmierzyć i zmagają się z nią nawet w piku swoich sukcesów, czyli w momencie, kiedy osiągają te największe sukcesy, wtedy też się z nimi zmagają, gdzie wydawałoby się, że zdobywając medale olimpijskie, no taka osoba jest najbardziej szczęśliwą osobą na świecie. Natomiast takie osoby zmagają się z ogromną presją, stresem i wieloma innymi zewnętrznymi czynnikami, więc tutaj tematyka będzie różnorodna. Będzie Marta Eltman-Bryś, która opowie o tym, jak budować kompetencje społeczne u wcześniaków, co będzie taką bardzo już szczegółową, bardzo specjalistyczną wiedzą. Natomiast to też nam na tym zależało, żeby taka tematyka różnorodna się pojawiła. To tylko kilka z kilku z prelegentów na całej konferencji. Będzie ich oczywiście więcej.
2: Kiedy, gdzie się można zapisywać i gdzie w ogóle i kiedy to się odbywa?
3: 27 września, Kino Tur w Turku na ulicy, przy ulicy Żeromskiego. Konferencja, od razu zaznaczę, że jest bezpłatna dla wszystkich uczestników. Wystarczy zarejestrować się poprzez link, który jest podany na wydarzeniu, więc można wejść na stronę Facebook Stowarzyszenia Przystań w Turku. Tam jest nasze wydarzenie, gdzie można wejść i będzie link do rejestracji. Ewentualnie można skorzystać skorzystać z rejestracji telefonicznej, czyli zadzwonić na numer telefonu, który jest podany w wydarzeniu i zgłosić swoją chęć udziału. Robimy to dlatego, że po prostu mamy ograniczoną liczbę miejsc w kinie i musimy do tych 200-250 osób ograniczyć liczbę zapisów.
2: Tureckie Forum Zdrowia Psychicznego odbędzie się 27 września w kinie Tur przy ulicy Żeromskiego. Udział w konferencji jest bezpłatny, ale liczba miejsc jest ograniczona. Zapisy prowadzone są za pośrednictwem linku dostępnego na wydarzeniu na Facebooku Stowarzyszenia Przystań w Turku. Warto jednak się pośpieszyć. Jak usłyszeliśmy, około 70% miejsc jest już zajęte. Zachęcamy więc, by nie zwlekać z rejestracją.
4: Konin FM.
0: Konin FM.
4: Naturalnie, że lokalnie.

0: Konin FM. Reklama.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
4: W barze Arena serwujemy smaczne, domowe obiady. Organizujemy również rodzinne uroczystości, imieniny, urodziny i inne przyjęcia, a także spotkania firmowe i integracyjne. Na życzenie zapewniamy oprawę muzyczną z DJ-em. Jesteśmy dla was otwarci przez cały rok. Bar Arena, Ślesin, plaża. Rezerwacje i informacje 509 140 071.
5: Detour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi cię na Jetour Days. Przetestuj Jetoura T2 z inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
6: Zapraszamy do salonu Jetour. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3C. Reklam.

0: Polski turysta zginął w Tatrach Wysokich, spadł z kilku metrów. Służby gotowe na specjalną odprawę, którą zwołał premier. Japonia ma już kwalifikacje, o to samo walczą polscy siatkarze.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Agnieszka Trojanowska, BIS. W Tatrach Wysokich zginął dziś 36-letni polski turysta, informuje słowackie górskie pogotowie ratunkowe. Mężczyzna spadł z wysokości kilku metrów z batyżowieckiej próby pod szczytem Gerlacha. Jego upadek zgłosił przed południem przypadkowy świadek. Ciało turysty zostało przetransportowane śmigłowcem do Starego Smokowca. Rosyjskie ataki na Ukrainę dosłownie kilkaset metrów od polskiej granicy wpływają na bezpieczeństwo Polaków, powiedział w Kijowie wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski. I jak dodał, jest to ostateczny dowód, że bezpieczeństwo Polski i Ukrainy są ze sobą nierozerwalnie związane. Nad ranem polskie systemy wykryły atak kilkunastu odrzutowych dronów w zachodniej Ukrainie. Jeden z nich uderzył w lokomotywę pociągu relacji Kijów-Warszawa. Właśnie teraz rozpoczyna się zwołana przez premiera specjalna odprawa służb w tej sprawie. Bakterie obecne w kurzu w szkolnych salach mogą wpływać na pogorszenie funkcji płuc u dzieci, a w dalszej perspektywie na rozwój poważnych chorób przewlekłych. Tak wynika z badań przeprowadzonych w 300 klasach w 22 europejskich krajach. Tam, gdzie bakterii w kurzu było więcej, dzieci miały gorsze wyniki spirometrii. Jakość powietrza ma bardzo duże znaczenie dla zdrowia, komentuje pediatra dr Danuta Kurylak z Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Bydgoszczy.
2: Składniki do życia potrzebne to jest woda, inne składniki jak białko, tłuszcze i węglowodany. No a powietrzem oddychamy i powietrzem żywią się wszystkie komórki naszego organizmu, więc tym bardziej jest to niebezpieczne, jeśli jest zanieczyszczone.
0: Szkoły powinny kontrolować poziom wilgoci i pleśni oraz regularnie sprzątać i wietrzyć budynki. Siatkarze Japonii triumfowali w Mistrzostwach Azji, dzięki czemu zapewnili sobie awans na Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles. W finale ekipa gospodarzy pokonała Iran 3-0. W trwających Mistrzostwach Europy z udziałem reprezentacji Polski zwycięzca również zdobędzie bezpośrednią kwalifikację do turnieju olimpijskiego w Los Angeles. Polska broni tytułu. Póki co na dwa spotkania odniosła dwa zwycięstwa. Dziś przed Polakami spotkanie z Macedonią Północną, to już za godzinę, ale prawdziwą próbą siły będą dwa kolejne mecze z Ukrainą i Bułgarią.
1: Wiadomości Radia Konin FM.
3: Piotr Czmil. Jesienią odbędą się targi pracy. Przedsiębiorcy, którzy z trudem poszukują chętnych, już mogą się zgłaszać. Koniński pośredniak zachęca pracodawców oferujących wolne etaty na terenie miasta i powiatu. Wystawcy będą mieć możliwość skorzystania ze stoisk. Udział w targach umożliwi im zaprezentowanie oferty osobom bezrobotnym, poszukującym pracy oraz planującym zmianę miejsca zatrudnienia. Warunkiem uczestnictwa w wydarzeniu jest formalne zgłoszenie firmy do organizatora, czyli do Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie. Targi odbędą się 16 października w godzinach od 9 do 12 w Gminnym Ośrodku Kultury w Kazimierzu Biskupim. W powiecie konińskim mamy największe bezrobocie w województwie. Jednocześnie nie brakuje firm, które poszukują rąk do pracy. Chodzi głównie o zadania fizyczne. Sytuację na lokalnym rynku pracy dodatkowo pogarszają wysokie wymagania w połączeniu z niskimi zarobkami. Takie warunki zniechęcają do życia w Koninie.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Jutro w zachodniej połowie kraju małe zachmurzenie, sporo słońca. Na wschodzie trochę więcej chmur. Miejscami na wschodzie możliwe przelotne opady deszczu. Będzie nieco cieplej. Od 18 do 22 stopni chłodniej. Miejscami na wybrzeżu do 17, a w rejonach podgórskich do 16.

0: Melatonin FM.
1: Chcesz zrobić dobre wrażenie na kontrahentach i szukasz odpowiedniego miejsca na konferencję? Zaprasza Hotel Niagara, centrum rekreacyjno-konferencyjne, węgle w koło Konina. Do dyspozycji gości sauna, basen, siłownia, jacuzzi, a także bilard, squash i kręgielnia. A może chciałbyś zorganizować wesele, imieniny, urodziny lub inne przyjęcie? Hotel Niagara oferuje dwie sale konferencyjne, salę bankietową i restauracyjną. Rezerwacja pod numerem 63 240 80 88.
2: Detour. Podążaj tam, dokąd prowadzi Cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi Cię na Jetour Days. Przetestuj Jetoura T2 z inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
3: Zapraszamy do salonu Jetour. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza. Ulica Rogatka 3C.
4: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
5: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
6: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Zajrzyj tam, gdzie na co dzień pasażerowie nie ma mają wstępu. W sobotę 19 września od 11 do 16 MZK Konin zaprasza na dzień otwarty na zajezdni autobusowej przy ulicy Marii Dąbrowskiej 10. Zobacz komunikację miejską od kuchni, poznaj zaplecze zajezdni i przyjedź na miejsce autobusem wodorowym. Na dzieci czekają bezpłatne atrakcje, alpaki, animacje, park rozrywki, plac zabaw, loteria z nagrodami, przejażdżki elektrycznym karsanem, a do tego wata cukrowa, popcorn, granita, zakręcony ziemniak, lody i gofry. 19 września. Dzień otwarty MZK Konin. Zapraszamy.
0: Reklama.

0: Także lokalnie.
1: Rozmowy o regionie. Zaprasza Dariusz Michalak.
2: Coś nietypowego dzieje się na parterze bloku przy ulicy Broniewskiego w Koninie. Zaczęły tam powstawać balkony. O tym, skąd wziął się ten pomysł, ile kosztuje taka inwestycja i czy podobne rozwiązania mogą pojawić się także w innych blokach, rozmawiamy z Piotrem Wolickim, prezesem Konińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
3: Ja muszę powiedzieć ze swojej strony, że sam widok z zewnątrz tych dorobionych drzwi, wykutych otworów, to wygląda tak, jakby nie było żadnej ingerencji w ten budynek. No jest tam dobrane w ten sposób farby, że nie widać naprawdę żadnych cięć, żadnych zmian w elewacji budynku. Ale zauważył pan też kwestię pionów kanalizacyjnych. Tutaj balkony. To są wydatki indywidualnie tych mieszkańców. Balkony, a piony całej wspólnoty, całego danego bloku. I może tak. Prognozy demograficzne dla Konina i dla wszystkich innych miast są, jakie są. Mamy dużo zbudowanych budynków przez deweloperów. Jeżeli będzie nam ubywać populacji, to ceny tych mieszkań deweloperskich też pójdą w dół, a za kilkadziesiąt lat z bloków z wielkiej płyty mogą zacząć nam robić się po prostu pustostany albo lokale, które będzie ciężko sprzedać. I wydaje mi się, że każda taka ingerencja, każde ponad normatywne remonty w środku, ale też podwyższenie standardów tych mieszkań poprzez na przykład właśnie dobudowanie balkonów na parterze, gdzie balkony są wszędzie, ale na parterze ich akurat nie ma w tym danym bloku. Wydaje mi się, że to wszystko może wpłynąć też na w przyszłości ceny tych mieszkań, na to, że będzie łatwiej je gdzieś zbyć, jeżeli będzie taka potrzeba.
4: No, ja się z panem zgadzam. Też ludzie to robią po to, żeby było im wygodniej. Ale no jak najbardziej, no mieszkanie takie, jeszcze z takim balkonem, na pewno to się przełoży na cenę. Za chwilę będziemy to widzieli. Możemy wrócić do tej rozmowy, że jak za jakiś czas zaobserwujemy, ktoś to zrobi, za parę lat będzie sprzedawał i zobaczymy, jak będzie jego cena miała, jak jego inwestycja w postaci balkonu, którą robi teraz po to, żeby mu było wygodniej, przełoży się na cenę. Myślę, że będzie, sam jestem ciekawy, ale będzie miało wpływ. I to teraz to, co pan powiedział, że nie widać tych cięć. Blok blokowi nierówny. Budynki, które są na trzecim osiedlu, tak? Ja to mówię po to, żeby mieć świadomość, że każdy budynek to jest inna sytuacja. Nie po to, żeby, nie wiem, jakoś zniechęcać, tak? Żeby mieć też tą świadomość. To nie są obiekty wykonywane już w realiach tej wielkiej płyty. To, co jest na piątym osiedlu, tak? Dlatego dla mnie jest bardzo istotne to, żeby też przy okazji powiedzieć, zawsze musi się pojawić projektant. Płyty, te, które teraz my ich nie widzimy, ale wiele z nas pamięta, co było zanim był styropian, tak? Te takie kamyczki kojarzymy, te płyty osłonowe. To trzeba fragment wyciąć, tam są zbrojenia. Kolejny element w środku, stąd to projektowanie. A jak w danym lokalu przebiega instalacja centralnego ogrzewania, tak? One często są właśnie gdzieś na tej ścianie, gdzie no rurka mogła iść pod spodem, tak, niżej, no bo nie ma wyjścia na balkon. Też są takie sytuacje, więc czasami to się może wiązać, mówimy już o innych obiektach, z koniecznością przełożenia instalacji centralnego ogrzewania. Natomiast tak, takie follow me, idź za mną, krocz krok po kroku, no to jest ktoś na tym zebraniu wspólnoty, tak to wyglądało, mówi o swoim pomyśle, pytamy wspólnoty, czy wyraża zgodę i podejmuje wspólnota uchwałę, okej, musi zrobić projekt. No bo na samowolę nikt sobie nie może pozwolić, tak? Wtedy leżymy wszyscy, a do tego ręki przyłożyć nie mogę. Samo rozwiązanie ciekawe. Sam jestem właśnie też zainteresowany, jak to dalej będzie wyglądało, jak już się pojawią te docelowe balkony. No i zobaczymy, co będzie dalej. Myślę, że tutaj będą ludzie przychodzili o to pytali. Były takie, tak jak wspomniałem, inicjatywy, a co by było, gdybyśmy dobywali balkony. I panie redaktorze, sprawa zawsze się sprowadza do pieniędzy, bo my też się staramy prowadzić tą politykę taką remontową, żeby na bieżąco, ale kiedy, jak podnosimy na przykład opłaty eksploatacyjne na części wspólne i też jak na remonty idzie, to jest okej. Ale te wydatki na takie balkony, no to są naprawdę już dosyć dokuczliwe kwoty, odczuwalne, tak? I teraz zaczyna się, no tutaj kalejdoskop, ta demografia, o której pan wspomniał i też człowieka człowiek, tak? Dla jednego 21 tysięcy, no sporo, ale ogarnę, tak? Inny nie, no to jest dla mnie wartość zaporowa. To jest ta zawsze ta niewiadoma. jaki jest budżet danego Kowalskiego. A trzeba pamiętać o tym, że w takich blokach mieszkają osoby, które no, powiem, i najniższą emeryturę, czy też rentę, i no, na niewiele je stać. Ja je widzę na zebraniu, kiedy podnosimy na przykład opłatę eksploatacyjną i ich nie stać. A są też tacy, którzy no, mogą sobie na to pozwolić i nigdy do końca nie wiem, jaki będzie finał, tak? Tutaj na przykład jedne inicjatywy jednej osoby. Tu na Broniewskiego 4, bardzo dobry przykład. Jeden to zaproponował. Uważam, że na Broniewskiego 4 naprawdę mocna ekipa, która potrafi się porozumieć. Pociągnął dalej i pan to widzi teraz w fazie realizacji.
2: Ta inicjatywa nie tylko zwiększy komfort mieszkańców bloku przy ulicy Broniewskiego, ale też przeciera szlaki dla kolejnych wspólnot i budynków.
0: Konin FM.
5: Konin FM.
0: Naturalnie, że...

0: Polski premier mówi, że eskalacja działań ze strony Rosji staje się faktem. Tragedia w słowackich Tatrach. Nie żyje młody polski turysta. Pegazy gotowe, Opole czeka na kandydatów do tej nagrody.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Agnieszka Trojanowska-Bis. Eskalacja działań ze strony Rosji staje się faktem, a jej przykłady są coraz bliżej naszej granicy, podkreślił premier Donald Tusk podczas specjalnej odprawy w siedzibie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.
2: To, czego można się spodziewać, to, że te najbliższe tygodnie i miesiące to będzie okres bardzo wzmożonych akcji ze strony rosyjskiej i nie możemy wykluczyć niestety, że ta eskalacja będzie dotyczyła także naszego terytorium. Mam nadzieję, że nie.
0: Dziś nad ranem polskie systemy wykryły atak kilkunastu odrzutowych dronów w zachodniej Ukrainie. Jeden z nich uderzył 1 kilometr od granicy z Polską, drugi 5 kilometrów. Polskie wojsko poderwało myśliwce. W tym samym czasie pociąg z ważnymi europejskimi politykami został ewakuowany przy polskiej granicy z powodu alarmu dronowego. Pociąg jechał z Kijowa, podróżowali nim m.in. były brytyjski premier Boris Johnson i doradca kanclerza Niemiec do spraw polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Günther Sauter, a także inni europejscy politycy i dyplomaci. Nie żyje 36-letni polski turysta odnaleziony po słowackiej części Tatry. Mężczyzna spadł dziś z wysokości kilku metrów pod szczytem Gerlacha. Ratownicy, którzy przylecieli na miejsce na pokładzie śmigłowca medycznego, odnaleźli jego ciało i zabrali do starego smokowca. Na miejscu wypadku znajdowała się jeszcze inna osoba, która nie była w stanie samodzielnie zejść do doliny. To także Polak, 40-letni, który został wyprowadzony z trudnego terenu i również przetransportowany śmigłowcem do starego smokowca. Można już zgłaszać kandydatów do tegorocznych Pegazów, nagród Opola przyznawanych za osiągnięcia w dziedzinie kultury. Artyści działający na rzecz miasta mogą zostać nagrodzeni w 6 różnych kategoriach, mówi Anna Broszkiewicz-Brylak z Urzędu Miasta.
3: Nagroda w dziedzinie kultury, nagroda za całokształt dokonań twórczych i artystycznych, nagroda za debiut kulturalny roku, nagroda w dziedzinie ochrony dziedzictwa, nagroda za wydarzenie w mieście i nagroda za mecenat.
0: W tym roku Pegazy zostaną rozdane po raz 30. Nabór kandydatów potrwa do końca września.
1: Wiadomości Radia Konin FM.
4: Piotr Czmil. Można wnioskować o budowę wiat, zachęca Krzysztof Grabowski, wicemarszałek Wielkopolski.
5: Ruszamy z nowym konkursem. Tym razem jest to Wiata Wielkopolska. Dofinansowanie do 300 tysięcy złotych, a nabór wniosków do 15 października. W ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi uruchamiamy ten konkurs, ponieważ jest olbrzymie zainteresowanie właśnie powstawaniem wiat na terenach rekreacyjnych, na obszarach wiejskich. Zachęcam do zapoznania się z tym konkursem. Oczywiście projekt przedstawimy, można z nim się również zapoznać, bo te wiaty muszą powstać właśnie na podstawie naszego projektu. Konkurs jest w cyklu dwuletnim, dlatego w tym roku go ogłaszamy i rozstrzygamy, a realizacja zadania w roku przyszłym. Mamy w wieloletniej prognozie finansowej na ten cel 1 600 000 zł. Serdecznie zapraszam, zainteresujcie się, bo to będzie coś nowego i coś ciekawego, na co czekacie.
4: Szczegóły są na stronach Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Jutro zachmurzenie duże, po południu na zachodzie więcej przejaśnień i lokalne rozpogodzenia. Miejscami niestety utrzymywać się będą przelotne opady deszczu, zwłaszcza na południu, a na termometrach jutro od 17 do 20 stopni, chłodniej na wybrzeżu do 16.

0: Tonin FM. Tonin FM.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
4: Tour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi cię na Jetour Days. Przetestuj Jetoura T2 z inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
5: Zapraszamy do salonu Jetour. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3C. Reklam.

0: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Rozmowy o regionie. Zaprasza Dariusz Michalak.
2: 26 września Muzeum Okręgowe w Koninie zaprosi mieszkańców na kolejną edycję wydarzenia Skansen Żyje, podczas którego tradycja, rzemiosło, muzyka i dawne zabawy ożywią przestrzeń skansenu.
3: Elżbieta Sztamblewska, Muzeum Okręgowe w Koninie.
2: Co prawda już na jesień, no bo 26, no to już niestety początek jesieni, albo stety, jak ktoś lubi się tytułuje jesieniarą, będzie taka atrakcja w skansenie tutaj w muzeum. Co tak będzie się działo?
3: No już od paru lat organizujemy właśnie we wrześniu taką imprezę plenerową związaną ze skansenem etnograficznym i właśnie 26 września zapraszamy wszystkich serdecznie na wydarzenie pod tytułem Skansen Żyje, Festiwal Dziedzictwa Kulturowego, gdzie w godzinach od 12 do 18 będą się działy różne animacje w przestrzeni skansenu, kiermasz rzemieślniczy, myślę, że w tym roku dość szeroko rozbudowany, bo tych wystawców będzie naprawdę sporo. Będą różniczne warsztaty, będziemy piec chleb, będziemy robić pokaz i warsztaty pod tytułem Zamknięte w słoiku, bo jesień jednak to czas jeszcze tworzenia przetworów różnych, dlatego tutaj skłaniamy się ku temu, bo chcemy pokazać, że właśnie, że skansen żyje, nadal żyje, mimo tego, że już powoli będziemy wkraczać w jesienny klimat. I myślę, że takim punktem też dość ważnym i ciekawym, szczególnie dla naszych najmłodszych odbiorców, będzie spektakl o dawnych zabawkach zaprezentowany przez kapelę Odloty z Poznania. To są nasi zaprzyjaźnieni muzycy właśnie z Poznania, którzy gościli już u nas niejednokrotnie, a w tym roku właśnie z taką animacją, z takim przedstawieniem dla dzieci, z muzyką na żywo, ze starymi zabawkami, także myślę, że będzie to bardzo ciekawa forma edukacji i zabawy jednocześnie.
2: Czyli to będzie takie pokazanie tych zabawek, ale w formie jakiegoś takiego występu.
3: Tak, to będzie w formie historii, opowieści, interakcji z publicznością, muzyka na żywo, bo to są muzycy, więc będą też grali, będzie bęben, skrzypce, akordeon, więc bardzo fajnie, przyjemnie, niezwykle sympatyczni ludzie, także zapraszamy, bo jest to okazja, żeby poznać, czym i jakimi zabawkami bawili się nasi dziadkowie.
2: No właśnie, tak pomyślałem, że chyba najlepszym targetem, że tak użyję takiego słowa, kogo chcielibyśmy tutaj zaprosić na to wydarzenie, to są dziadkowie z dziećmi. Czyli także dziadkowie pokazali swoim wnukom, jakimi zabawkami właśnie się bawili, kiedy sami byli małymi dzieciakami.
3: Dokładnie, jest to taki moment, gdzie możemy, takie troszeczkę jest to impreza taka międzypokoleniowa, która ma nas łączyć poprzez dobrą zabawę i edukację. A będzie tych atrakcji mnóstwo i też warto podkreślić to, że jest to impreza, którą współorganizujemy z Narodowym Instytutem Kultury i Dziedzictwa Wsi.
2: Tak więc zapraszamy na jedno i drugie wydarzenie. 23 spotkanie z kulturą, 26 Skansen Żyje. Zapraszamy serdecznie.
3: Zapraszamy.
2: Skansen Żyje to propozycja dla całych rodzin i to z różnych pokoleń. Od warsztatów i kiermaszu rzemieślniczego po spektakl o dawnych zabawkach. A wszystko to 26 września od godziny 12 do 18.
4: Konin FM.
0: Konin FM.
4: Naturalnie, że lokalnie.

Konin FM.

0: Do Warszawy dojechał trafiony przez drona pociąg z Kijowa. Polski turysta nie żyje, spadł z kilku metrów pod szczytem Gerlacha. Ostatni zwiedzający odwiedzili zamek, w którym pracował Kopernik. Teraz czas na remont.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Agnieszka Trojanowska-Bis. Do Warszawy dojechał po południu pociąg, który dziś został uderzony przez dron. Do ataku doszło tuż przed granicą z Polską, ale jeszcze po stronie ukraińskiej. Pociąg relacji Kijów-Warszawa został ewakuowany, a następnie trafiony bezzałogowcem w lokomotywę. Nikomu nic się nie stało, a wśród ani pasażerów, ani załogi nie było Polaków. Po godzinie 16 skład dotarł do stacji Warszawa Wschodnia. Sytuacja na przejściach granicznych z Ukrainą jest obecnie opanowana, a ruch odbywa się normalnie, poinformował podczas specjalnej odprawy w siedzibie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa komendant główny Straży Granicznej. Dodał, że wcześniej w związku z zagrożeniem atakami bezzałogowych statków powietrznych po stronie ukraińskiej okresowo odprawy na przejściach były wstrzymywane. Premier Donald Tusk zapowiedział, że praca przejść granicznych będzie miała w najbliższym czasie specjalny charakter.
2: Jak wiecie, atak czy próba sparaliżowania przejść granicznych to nie jest pierwsze tego typu zdarzenie. Mieliśmy z tym do czynienia w Mołdawii, ale wiedzieliśmy, że w planie rosyjskim będzie próba dezorganizacji, paraliżu, a być może także zniszczenia przejść granicznych ukraińskich, a więc dotyczy to także naszego kraju.
0: Jak poinformował szef rządu, w najbliższych miesiącach współpraca przy przejściach granicznych będzie musiała mieć specjalny charakter, nie tylko na wypadek ataku. Tragedia z udziałem polskiego turysty w słowackich Tatrach. 36-latek spadł z wysokości kilku metrów pod szczytem Gerlacha. Ratownicy na pokładzie śmigłowca medycznego przetransportowali jego ciało do Starego Smokowca. Ostatnie zwiedzenie zamku w Olsztynie zebrało tłumy chętnych. Gotycko-barokowy zamek Kapituły Warmińskiej będzie zamknięty od jutra przez co najmniej 3 lata dla zwiedzających. W tym czasie przejdzie gruntowny remont. Budowla ta to niezwykle cenny zabytek. Na początku XVI wieku mieszkał tu sam Mikołaj Kopernik, który był w nim najważniejszym urzędnikiem nazywanym administratorem dóbr kapitulnych. Po Koperniku w zamku zachowała się wyjątkowa pamiątka – tablica astronomiczna.
1: Wiadomości Radia Konin FM.
3: Piotr Czmil. Przypominamy, że osoby w wieku 60 lat i więcej oraz ich opiekunowie z Wielkopolski mogą korzystać z Wielkopolskiej Infolinii Wsparcia dla Seniorów. Uruchomił ją jakiś czas temu Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu. Asystenci teleopieki dyżurują pod numerem 61 44 99 499 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 15. Infolinia ma zapewnić seniorom i ich opiekunom informacje, wsparcie oraz doradztwo dotyczące codziennego życia i funkcjonowania w społeczeństwie. Można tutaj również po prostu porozmawiać na tematy związane z codziennością, jeśli ktoś cierpi na samotność. Dzwoniący mogą dowiedzieć się, jakie usługi i formy pomocy są dostępne dla osób starszych oraz ich opiekunów na terenie województwa. Otrzymają także porady dotyczące korzystania z systemu pomocy społecznej oraz wskazówki, gdzie szukać programów i innych zasobów wsparcia dostępnych w regionie. Wielkopolska Infolinia Wsparcia dla Seniorów jest częścią projektu Wielkopolskie Telecentrum Opieki. Projekt otrzymał dofinansowanie z Unii Europejskiej. Z infolinii mogą korzystać zarówno sami seniorzy, jak i osoby, które sprawują nad nimi opiekę. Wystarczy zadzwonić pod numer 61 44 99 499 w godzinach pracy infolinii.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Jutro spore zachmurzenie, po południu dopiero na zachodzie więcej przejaśnień i tam pogodnie przez cały dzień, natomiast w pozostałych częściach kraju przelotne opady deszczu przez cały dzień, a na termometrach od 17 do 20 stopni, nieco chłodniej na wybrzeżu do 16, a także w rejonach podgórskich do 15.
1: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Rozmowy o regionie. Zaprasza Dariusz Michalak.
2: Mieszkańcy Turku i powiatu tureckiego zyskali nowe możliwości podróżowania dzięki uruchomieniu autobusowego połączenia z Koninem. Linia Kolejna Bus ma uzupełnić transport kolejowy i ułatwić pasażerom dalszą podróż w kierunku innych miejscowości Wielkopolski.
3: Dzień dobry Państwu, Panowie Posłowie, Panie Marszałku, zgromadzeni goście. Dopinamy naszą obietnicę, bo rzeczywiście od momentu, kiedy dyskutowaliśmy zasadność wprowadzenia tego programu Kolej Plus, związane z uruchomieniem połączenia z Konina do Turku, czy z Turku do Konina, podważaliśmy zasadność jego, ale wskazywaliśmy możliwe rozwiązania. Nie mówiliśmy o tym, że wykluczenie komunikacyjne Turku jest fikcją. Rzeczywiście widzieliśmy takie potrzeby tamtej społeczności, aby mogli dojechać do Konina na dworzec kolejowy i korzystać z kolei. Również i z kolei oczywiście wielkopolskich. I teraz ten projekt hybrydowy, który został postulowany w trakcie tego całego procesu, dzisiaj się realizuje. Mamy program Kolej na Bus. Stoi przed nami autobus, który będzie wykonywał te kursy dla mieszkańców Turku, dla mieszkańców powiatu tureckiego, ale i też dla mieszkańców powiatu konińskiego. Także wykluczenie komunikacyjne, o którym wtedy mówiliśmy, przestaje powoli istnieć. Ja uważam, że będzie on wykorzystany bez żadnych negatywnych skutków dla operatorów, którzy operują na tym kierunku, czyli dwóch firm, które realizują przewozy. Zresztą muszę powiedzieć, że cieszę się, że został zauważony nasz przewoźnik koniński drugi, czyli PKS Konin. Pierwszym jest MZK, który realizuje przewozy na terenie miasta. Natomiast PKS rozwija skrzydła, można powiedzieć, biorąc pod uwagę współpracę z Urzędem Marszałkowskim. Bardzo się cieszę, Panie Marszałku, że ten postulat ziścił się, ale i też pokazuje, że kolej to nie tylko kolej. Kolej Wielkopolska rozwija się i pokazuje, że można robić inne biznesy przewozowe w postaci hybrydowej. Proszę Państwa, w tym miejscu, między innymi dla pasażerów tego połączenia hybrydowego, będzie za chwileczkę budowane nowoczesne centrum przesiadkowe. O tym mówią nasi mieszkańcy, pokazywaliśmy wizualizację tego miejsca, które będzie zupełnie inaczej wyglądało. Porządkujemy tą część miasta dla wszystkich potoków pasażerów, którzy tutaj się spotkają. Kolejowych, autobusowych, PKS-u, MZK, przewozów międzynarodowych, przewozów hybrydowych, ale i również rowerzystów. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za dopięcie tego zadania.
2: Połączenie autobusów z koleją oraz wspólny bilet Wielkopolski Plus mają sprawić, że podróżowanie transportem publicznym będzie wygodniejsze i bardziej dostępne.
0: Konin FM.
4: Konin FM.
0: Naturalnie.

0: pociąg towarowy, a nie pasażerski, uderzył dron przy granicy z Polską. Doprowadził do kolizji i uciekł. Policja szuka kierowcy. Trzeci mecz i trzecia wygrana. Polscy siatkarze bronią Mistrzostwa Europy.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Agnieszka Trojanowska, BIS. Ukraińskie służby poinformowały Polskę, że celem ataku rosyjskiego drona dziś rano w pobliżu polskiej granicy była lokomotywa, ale pociągu towarowego. Taką informację na specjalnej odprawie służb z szefem rządu przekazał komendant główny Straży Granicznej generał Robert Bagan. Według wcześniejszych komunikatów polskiego i ukraińskiego przewoźnika kolejowego celem ataku miała być lokomotywa pociągu pasażerskiego relacji Warszawa-Kijów, który po południu dojechał do Warszawy.
2: To są nasze informacje. Tutaj jakby nie jesteśmy w stanie ich w 100% potwierdzić, która informacja jest informacją prawdziwą.
3: To, czego jesteśmy pewni, że została zaatakowana stacja benzynowa lub jej pobliże, 2 kilometry od naszej granicy, od naszego przejścia i skład pociągu towarowego na bocznicy. Informacje o zaatakowaniu kolumny ciężarówek lub lokomotywy z pociągu pasażerskiego na trasie Kijów-Warszawa, które się pojawiały nie tylko u nas w mediach, ale też w niektórych relacjach ze strony ukraińskiej. Ja nie mogę powiedzieć, że one są nieprawdziwe, ale my nie potwierdzamy takich zdarzeń.
0: Mówili komendant Straży Granicznej generał Robert Wagan, a odpowiadał premier Donald Tusk. Tymczasem premier na odprawie groził, że Rosjanie są gotowi użyć przeciwko Polsce groźniejszych niż dotąd środków, czyli dronów z napędem odrzutowym. Szef rządu dodał, że maksymalne przygotowanie do ewentualnych ataków pozwoli uniknąć dramatycznych zdarzeń. Policja szuka kierowcy, który uciekł z miejsca kolizji w Poznaniu na ulicy Baraniaka.
4: Na miejscu pojawił się przewodnik z psem służbowym, był również technik, który wykonywał oględziny pojazdu. I teraz robimy wszystko, żeby jak najszybciej zidentyfikować tego kierowcę, tak żebyśmy mogli wyjaśnić, co dokładnie tam się stało.
0: Mówił nadkomisarz Maciej Święcichowski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. Polscy siatkarze wygrali z Macedonią Północną 3-0 w swoim trzecim meczu grupy B Mistrzostw Europy i zostali liderem w swojej grupie z kompletem wygranych i punktów, a także bez straconego seta. Wcześniej wygrali z Portugalią i Izraelem. Podopieczni trenera Nikoli Grbicia, którzy bronią tytułu, jutro mają dzień wolny, a we wtorek zagrają z Ukrainą. W Nowym Jorku właśnie rusza finał mężczyzn US Open. Walczą Aleksander Zverev i Amerykanin Ben Shelton.
1: Wiadomości Radia Konin FM.
5: Piotr Czmil. Ogłoszono nowy rozkład lotów jednego z prywatnych, tanich przewoźników z poznańskiej Ławicy. Z Wielkopolski polecimy w 4 nowych kierunkach. Ponadto w Poznaniu bazowany będzie 5 samolot Ryanaira, podał w komunikacie Urząd Marszałkowski, który jest współwłaścicielem jedynego portu lotniczego w naszym województwie. Spoglądając na statystyki z rekordowego dla Ławicy ubiegłego roku, kiedy to przekroczona została liczba 4 milionów podróżnych i biorąc pod uwagę, że połowa z nich skorzystała z połączeń samolotami Ryanaira, możemy zauważyć, jak ważnym partnerem dla naszego lotniska są te właśnie linie. Rozwój tej współpracy w praktyce oznacza większą dostępność regionu dla turystów, inwestorów i biznesu, lepszą mobilność mieszkańców Wielkopolski, rozwój gospodarczy i turystyczny województwa oraz wzrost znaczenia Poznania na europejskiej mapie połączeń lotniczych. Rozkład lotów w sezonie zimowym 2026-27 przewiduje wzrost tras do 26. Będą to nowe połączenia z Barceloną, Porto, Shannon i Tiraną, które mają przyciągnąć zarówno turystów, jak i osoby podróżujące służbowo. Linie zadeklarowały także zwiększenie częstotliwości lotów na 10 popularnych kierunkach, takich jak Alicante, Malta, Palermo czy Wenecja. Nowy rozkład zapewni ponad 90 tysięcy dodatkowych miejsc w samolotach odlatujących z poznańskiego portu w sezonie zimowym. To znacząco wpłynie na dostępność lotów i komfort podróżnych planujących wyjazdy w tym okresie.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Jutro przeważnie od 17 do 20 stopni, nieco chłodniej na wybrzeżu do 16, a w rejonach podgórskich do 15 stopni. Zachmurzenie duże, po południu na zachodzie zacznie się przejaśniać, ale do tego czasu w całym kraju miejscami przelotne opady deszczu.

0: Poranin FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Przegląd wydarzeń tygodnia.
2: Dobry wieczór, Piotr Czmil, witam i jak co tydzień o tej porze zapraszam na 2 godziny przeglądu najważniejszych wydarzeń mijającego tygodnia. Przypomnimy to, co działo się w naszej części województwa wielkopolskiego i zapowiem też to, co stanie się jeszcze w subregionie konińskim w nadchodzącym czasie. Najwyższa Izba Kontroli prowadzi obecnie sprawę dotyczącą organizowania i finansowania opieki nad dziećmi do lat 6. W ramach tej kontroli NIK chce poznać opinię rodziców dzieci do lat 3 na temat tego, czy świadczenia aktywny rodzic ułatwiły im łączenie funkcji rodzicielskich z aktywnością zawodową. Stąd internetowa ankieta, która jest anonimowa. Do jej wypełnienia zachęcają urzędy gmin z subregionu konińskiego, m.in. gmina Grzegorzew. Wyniki badania zostaną zaprezentowane w ujęciu zbiorczym i wykorzystane wyłącznie w celach związanych z prowadzoną kontrolą, w szczególności do wypracowania ocen i wniosków systemowych. Gmina i miasto Tuliszków zaprasza wszystkich miłośników aktywnego wypoczynku do udziału w 3. rodzinnym rajdzie rowerowym, który odbędzie się w niedzielę podczas Dnia Sportu i Rodziny. Start i meta na Stadionie Miejskim w Tuliszkowie. Cykliści wyruszą 13 września, kwadrans przed godziną 13, a do 12 w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Tuliszkowie można się na taką rowerową wyprawę zapisać. Organizatorzy proszą, by dobrze przygotować jednoślad, pamiętać o odblaskach, lampach rowerowych i kaskach. Rajd ma prowadzić po malowniczych zakątkach gminy. Powiatowy Urząd Pracy w Turku przypomina przedsiębiorcom z okolicy, że od niedawna obowiązują nowe zasady dotyczące zatrudniania obywateli Kolumbii, Gruzji i Wenezueli. Osoby z tych państw, które przebywają w naszym kraju w ramach ruchu bezwizowego, nie mogą podejmować pracy na podstawie zezwolenia na pracę. Zmiana wynika z rozporządzenia ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Przepisy przewidują jednak wyjątek dla osób, które rozpoczęły pracę już wcześniej. Mogą oni kontynuować pracę na dotychczasowych zasadach do końca okresu ich pobytu w Polsce w ramach ruchu bezwizowego. To już w tym tygodniu. Noc Kultury 2026 odbędzie się 11 i 12 września w Koninie. Centrum Kultury i Sztuki wraz z partnerami zaprasza mieszkańców na 2 wieczory pełne artystycznych wydarzeń, które zorganizowane zostaną w 3 lokalizacjach. W Domu Kultury Oskard, obiekcie CKIS przy ulicy Okulnej oraz w Galerii Wieża Ciśnień. Program imprezy skierowany jest do odbiorców w każdym wieku. Na uczestników czekają charyzmatyczne koncerty, zróżnicowane warsztaty twórcze oraz pokazy filmowe. W planach znalazł się także spektakl taneczny nawiązujący do lokalnej tożsamości Konina oraz muzyczne silent disco. Do tego niepowtarzalny targ sztuki i wystawa prac Witolda Pawlaczyka. Dzieci z kolei wezmą udział w specjalnie przygotowanej dla nich Nocy Detektywów. Wydarzenie jest okazją do wspólnego obcowania ze sztuką oraz integracji lokalnej społeczności. Organizatorzy zachęcają do wybrania własnej trasy po przygotowanych atrakcjach. Z pełnym programem można zapoznać się pod adresem cks.konin.pl. Jednostka strzelecka 4150 Konin Związku Strzeleckiego Strzelec rozpoczyna tegoroczny nabór. Rekrutacja odbędzie się 4 października. Kandydaci spotkają się o godzinie 9 w Centrum Organizacji Pozarządowych przy ulicy 3 Maja na Starówce. Do jednostki mogą dołączyć osoby, które spełniają określone wymagania. Trzeba być co najmniej uczniem 1 klasy szkoły ponadpodstawowej, mieć polskie obywatelstwo, być niekaranym oraz wyróżniać się nienaganną kondycją fizyczną i psychiczną. Wymagany jest również zakup obowiązkowego umundurowania, co należy zrobić w okresie od grudnia do 1 stycznia. Kandydaci muszą pojawić się na rekrutacji i wcześniej wypełnić formularz zgłoszeniowy. W przypadku osób niepełnoletnich konieczne jest dodatkowo przesłanie skanu lub zdjęcia zgody rodzica albo opiekuna prawnego do udziału w rekrutacji. Nabór jest otwarty, niezależnie od szkoły, kierunku kształcenia, a także tego, czy kandydat jest już absolwentem. Organizatorzy zachęcają zainteresowanych do zapoznania się z wymaganiami, szczegóły na profilu społecznościowym Jednostki Strzeleckiej Strzelec Konin. Uwaga, młodzi mieszkańcy subregionu konińskiego. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego organizuje ogólnopolski konkurs dla uczniów szkół rolniczych pod hasłem Bezpieczeństwo w rolnictwie. Wiedza dla przyszłości. Zgłoszenia do udziału w rywalizacji przyjmowane są do 21 września. Celem inicjatywy jest promowanie bezpiecznych metod pracy w gospodarstwach rolnych oraz edukacja przyszłych kadr sektora rolniczego. Przedsięwzięcie odbywa się pod patronatem honorowym oraz we współorganizacji Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Partnerem merytorycznym historycznym wydarzenia dbającym o poziom zadań konkursowych został działający w naszym województwie wielkopolskim Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. W konkursie mogą sprawdzić się wszyscy uczniowie szkół o profilu rolniczym, na przykład skaczek średnich, którzy chcą zweryfikować swoją wiedzę w zakresie BHP. Szczegółowy regulamin, zasady uczestnictwa oraz formularze zgłoszeniowe udostępniono na oficjalnej stronie internetowej KRUS. Instytucja zachęca młodzież do zapoznania się z materiałami i zgłoszenia swojego udziału. Więcej na ten temat m.in. w serwisie urzędowym gminy Kleczew. Jesienią, która zbliża się nieubłaganie, szczególnie ważne jest bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów. Krótsze dni, szybko zapadający zmrok, a także deszcz, mgła i pochmurna pogoda znacznie ograniczają widoczność na drogach. Państwowa Straż Pożarna w Kole przypomina, że nawet niewielki element odblaskowy może sprawić, że kierowca zauważy pieszego wcześniej i będzie miał więcej czasu na reakcję. Odblaski powinny znajdować się w widocznym miejscu, m.in. na kurtce czy plecaku. Szczególną uwagę warto zwrócić na bezpieczeństwo dzieci i młodzieży wracających ze szkoły oraz zajęć dodatkowych. Rowerzyści i użytkownicy hulajnóg powinni natomiast zadbać o sprawne oświetlenie swoich pojazdów. Po zmroku należy zachować szczególną ostrożność podczas przechodzenia przez jezdnię i nie zakładać, że kierowca zawsze nas widzi. Przepisy nakazują pieszym korzystanie z odblasków po zmierzchu, poza obszarem zabudowanym, z wyjątkiem dróg przeznaczonych wyłącznie dla pieszych i chodników. Strażacy z koła zachęcają jednak do ich używania również w mieście, wszędzie tam, gdzie widoczność jest ograniczona. Rodzice i opiekunowie powinni sprawdzić odblaski na odzieży i plecakach najmłodszych. Ponad połowa okręgów wyborczych do Sejmu w Polsce wymaga korekty demograficznej, tak aby głos każdego mieszkańca miał taką samą siłę, a dany obszar nie posiadał nadreprezentacji w parlamencie, albo żeby ta reprezentacja nie była zbyt słaba. Tego rodzaju potrzebę z mównicy sejmowej sygnalizował poseł ziemi konińskiej Michał Pyrzyk ze Słupcy.
3: W poprzedniej kadencji wnioski Państwowej Komisji Wyborczej dotyczące korekty właśnie liczby mandatów w poszczególnych okręgach wyborczych były niestety przez Sejm ignorowane i pani Elżbieta Witek, pani marszałek Sejmu, no niestety nie nadawała dalszego biegu tym wnioskom, a ja mam tutaj ze sobą ostatni z takich wniosków z dnia 21 października 2022 roku, gdzie Państwowa Komisja Wyborcza wskazywała na korektę liczby mandatów w aż 21 okręgach wyborczych, więc ta korekta miała dotyczyć ponad 50%.
2: I tak na przykład w naszej okolicy, według wyliczeń Konin, zamiast 9 posłów wybierałby 10 reprezentantów okręgu, który, przypomnijmy, oprócz naszego miasta obejmuje także Gniezno, Koło, Turek, Śrem, Środę Wielkopolską, Słupce oraz Wrześnie. Ryszard Bartosik, poseł z Turku, który rozstał się niedawno z PiS-em, coraz aktywniej działa na rzecz stowarzyszenia byłego premiera Mateusza Morawieckiego.
4: Rozwój Plus ma nową propozycję dla samorządów. Fundusz Rozwoju Samorządu. To będą pieniądze, drodzy samorządowcy, dla was na budowę dróg, na infrastrukturę. Chcemy wrócić do naszych programów w nowej formie. Rozwój Plus składa ustawę o funduszu samorządowym.
2: Według założeń każde województwo, powiat i gmina miałyby dostawać pieniądze według algorytmu wynikającego z liczby mieszkańców i nie byłoby konkursów dla samorządów ani uznaniowości. Dziś i jutro coroczny odpust u kamedułów w Bieniszewie klasztorne bramy będą otwarte dla wszystkich od poniedziałkowego popołudnia. Dziś o 17.30 wiernych czekają pierwsze nieszpory oraz msza polowa, zamknięcie o 20.00. Jutro ponownie brama zostanie otwarta już o 7.00 rano, kolejna msza polowa o 9.00 oraz suma o 12.00. Drugie nieszpory we wtorek o 17.30. Klasztor będzie można jutro zwiedzić również do 20.00. Odpust 7 i 8 września jest jedną z nielicznych okazji, by poznać bliżej najbardziej surowy zakon w Polsce.
1: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie. Przegląd wydarzeń tygodnia.
2: W Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych imienia Andrzeja Krojca Majewskiego w Kościelcu w powiecie kolskim otwarto nowe, jasne i dobrze doświetlone pracownie rysunkowo-malarskie. Nowoczesna przestrzeń ma zapewnić kształcącej się tam artystycznie młodzieży wyższy komfort nauki oraz sprzyjać rozwijaniu twórczych pasji. Inwestycje udało się sfinalizować dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Szkoła mieści się w zabytkowym zespole pałacowo-parkowym, a jego sukcesywne dostosowywanie do celów edukacyjnych edukacyjnych trwa od dekady. W ramach dotychczasowych prac odnowiono m.in. ogrodzenie, bramę oraz przygotowano dokumentację pod budowę internatu. W utrzymaniu wielkiego parku wokół pałacu placówkę wspiera Starostwo Powiatowe w Kole. Podczas otwarcia wspomnianej przestrzeni zapowiedziano dalsze inicjatywy. Uczniowie z Kościelca wezmą udział w przygotowaniu wystawy dzieł patrona w Wilanowie, a fundacja jego imienia stara się w parlamencie o ustanowienie roku Andrzeja Krojca Majewskiego. Wydział Współpracy z Biznesem Urzędu Miejskiego w Koninie rusza z zapisami na kolejną edycję bezpłatnych szkoleń dla lokalnych przedsiębiorców z cyklu Biznes w dobrym kierunku. Wszystkie spotkania odbędą się w Domu Rzemyłki w Koninie w godzinach od 10 do 14. Harmonogram nadchodzących warsztatów obejmuje 3 bloki tematyczne. 29 września – psychologia klienta w działalnościach promocyjnych. 13 października – asertywność i profesjonalizm w kontaktach biznesowych oraz 3 listopada – cyberbezpieczeństwo w codziennej pracy. Oferta skierowana jest do osób prowadzących działalność gospodarczą w Koninie, które chcą podnieść swoje kompetencje zawodowe i zadbać o rozwój firmy. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc w grupach szkoleniowych o udziale w wydarzeniach decyduje kolejność nadesłanych zgłoszeń. Zapisy przyjmowane są przez urzędników miejskich. Teraz ważny komunikat Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 8 września, czyli jutro, na śluzach kanału Warta-Gopło odbędzie się przerwa techniczna. Tego dnia śluzowania nie będą prowadzone na obiektach Morzysław, Pątnów, Gawrony ani Koszewo. Koncert pianisty Aleksandra Dębicza otworzy nowy rok kulturalny w Koninie. Uroczystość odbędzie się 19 września o godzinie 18 w Konińskim Centrum Kultury. Wydarzenie połączone będzie z wręczeniem stypendiów oraz nagród prezydenta miasta dla lokalnych artystów i animatorów. Głównym punktem programu będzie występ Aleksandra Dębicza z projektem 12 Dreams for Piano. Pianista i kompozytor słynie ze stylu Cinematic Classical, łączącego muzykę klasyczną, filmową oraz improwizację. Bilety na to wydarzenie kosztują 30 zł i są dostępne w kasie KCK. Kolejną atrakcją inaugurującą będzie wystawa akwareli i szkiców Kazimierza Białkowskiego pod tytułem Kronika akwarelisty. Wersję ekspozycji prezentującą 49 portretów dawnego i współczesnego Konina będzie można oglądać od 21 września od godziny 17 w podziemiach Domu Zemełki. Wydarzenia stanowią oficjalny początek nowego sezonu artystycznego w mieście, będąc okazją do podsumowania dotychczasowych osiągnięć oraz zaprezentowania nadchodzących planów kulturalnych. Muzeum Miasta Turku imienia Józefa Mehofera przyjmuje zapisy na zajęcia Mistrzowskiej Akademii Malarstwa i Rysunku. To profesjonalne warsztaty przeznaczone dla uzdolnionej młodzieży od 12 roku życia. Spotkania będą odbywać się w kameralnej grupie, co pozwoli młodym artystom na indywidualny rozwój umiejętności w warunkach prawdziwej pracowni artystycznej przy użyciu prawdziwych sztalug. Zajęcia ruszą 17 września i będą realizowane cyklicznie w co drugi czwartek o godzinie 16. Uczestnicy będą szlifować swój talent i pasje pod okiem doświadczonych specjalistów oraz instruktorów. Liczba miejsc w grupie jest ograniczona, dlatego wymagane są wcześniejsze zapisy. Inicjatywa skierowana jest do nastolatków, dla których standardowy blok rysunkowy okazuje się niewystarczający i którzy poszukują nowych wyzwań twórczych. Zajęcia stanowią okazję do zdobycia praktycznej wiedzy plastycznej oraz nawiązania relacji z rówieśnikami o podobnych zainteresowaniach. Szczegóły w Turkowskim Muzeum. No i dodajmy, że wraz z nowym rokiem szkolnym i sezonem artystycznym podobne zajęcia ruszyły w wielu innych instytucjach kultury w regionie. Duet skrzypcowy Polish Violin Duo wystąpi 22 września o godzinie 18 w Domu Zemełki w Koninie. Będzie to drugi koncert z cyklu Kameralne wtorki w Domu Zemełki. Zespół tworzą Marta Gidaszewska oraz Robert Łaguniak, którzy współpracują ze sobą od ponad dekady. Artyści są laureatami blisko 200 nagród na międzynarodowych i ogólnopolskich konkursach. Występowali w filharmoniach w Polsce oraz za granicą, w Europie, Azji i Stanach Zjednoczonych. W programie konińskiego koncertu znajdą się utwory polskich kompozytorów, takich jak Grażyna Bacewicz, Henryk Wieniawski, Michał Spisak, Romuald Twardowski i Ewelina Nowicka. Wydarzenie ma na celu popularyzację polskiej muzyki kameralnej XX i XXI wieku. Bezpłatne zaproszenia na koncert są wydawane od dzisiaj w Domu Zemełki oraz w Konińskim Centrum Kultury. Projekt Fundacji Konińska Orkiestra Koncertowa uzyskał dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca. Urząd Wojewódzki łączy siły z Polskim Czerwonym Krzyżem. Wielkopolska w zakresie ochrony ludności i obrony cywilnej. Zawarte porozumienie obejmuje współpracę w zakresie pomocy humanitarnej, zarządzania kryzysowego, ochrony ludności oraz działań wzmacniających bezpieczeństwo i odporność społeczną. To ważny krok w kierunku jeszcze sprawniejszego reagowania w sytuacjach kryzysowych. Bezpieczeństwo mieszkańców Wielkopolski wymaga współpracy różnych instytucji oraz organizacji. Fundacja Spem Donare, która prowadzi hospicjum imienia świętego Stanisława Papczyńskiego w Lichaniu Starym, obejmując opieką osoby w terminalnej fazie choroby nowotworowej i innych schorzeń, a także która angażuje się w działania edukacyjne na rzecz lokalnej społeczności, chce dzielić się wiedzą i doświadczeniem z osobami, które na co dzień mierzą się z opieką nad chorym bliskim. Organizacja zaprasza mieszkańców powiatu konińskiego opiekujących się w domu bliską osobą przewlekle chorą na bezpłatne spotkanie edukacyjne prowadzone przez opiekuna medycznego i psychologa. Takie spotkanie odbędzie się 14 września, czyli równo za tydzień w poniedziałek o godzinie 15 w hospicjum przy ulicy Klasztornej w Licheniu. Ruszyła moc małych społeczności. W konkursie chodzi o to, aby nasze miejscowości były bezpieczniejsze, samowystarczalne i zintegrowane na wypadek trudnych czasów. Od pożarów i blackoutów, przez oszustwa w sieci, po wsparcie w czasie pandemii czy wojny. To szansa dla kół gospodyń, jednostek ochotniczych, straży pożarnych i wszelkich organizacji, które mają pomysły na przeciwdziałanie kryzysom. Maksymalna wysokość dotacji, po którą można sięgnąć, wynosi 10 tysięcy złotych. Nie jest wymagany wkład własny, a szczegóły można znaleźć na fanpage'u Wielkopolska Wiara. Gmina Grodziec przeprowadziła szeroki zakres prac przygotowujących lokalne szkoły i przedszkole do nowych wyzwań. Łączny koszt wykonanych inwestycji przekroczył 500 000 zł. W szkole w Grodźcu za blisko 160 tysięcy przebudowano schody główne, wymieniono drzwi wejściowe oraz zainstalowano nową sieć komputerową. Priorytetem samorządu była jednak informatyzacja placówek. Dzięki dofinansowaniu z Krajowego Planu Odbudowy za około 450 tysięcy złotych zakupiono nowoczesny sprzęt dla placówek w Grodźcu i w Królikowie. Do podstawówek trafiły laptopy, tablety, zestawy do nauki zdalnej, monitory interaktywne i osprzęt sieciowy. W obu szkołach utworzono laboratoria sztucznej inteligencji oraz pracownie nauk przyrodniczo-technicznych. Sprzęt komputerowy i multimedia otrzymało także przedszkole samorządowe w Grodźcu z projektów e-mentor oraz cyfrowy uczeń. Opracowano również projekty kolejnych inwestycji oświatowych.
1: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie. Przegląd wydarzeń tygodnia.
2: Samorząd województwa wraz z kolejami wielkopolskimi uruchamia nową linię autobusową pod nazwą Kolej na Bus. Połączenie na trasie Turek-Konin-Turek ma zwalczać wykluczenie komunikacyjne i umożliwić mieszkańcom wygodne przesiadki na pociągi jadące w stronę Poznania. Rozkład jazdy zaplanowano tak, by ułatwić codzienne dojazdy oraz powroty ze stolicy regionu, także w godzinach popołudniowych i wieczornych. Z oferty skorzystają mieszkańcy Turku, Tuliszkowa, Grzymiszewa i okolicznych miejscowości. Połączenia przewidziano również na dni wolne od pracy, co stanowi dogodne rozwiązanie dla studentów i osób podróżujących w celach prywatnych. Autobusowa linia to alternatywa dla dawnego pomysłu budowy linii kolejowej między Turkiem a Koninem. Projekt ten powstał za poprzedniego rządu z inicjatywy posła Ryszarda Bartosika, jednak w obecnej kadencji parlamentu z niego zrezygnowano na rzecz komunikacji autobusowej. Burmistrz miasta Koła informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących projektu planu ogólnego miasta. Mieszkańcy mogą już zgłaszać swoje uwagi. Mają na to czas do 2 października, a w międzyczasie 23 września o godzinie 17 odbędzie się spotkanie otwarte w tej sprawie. Z kolei 30 od 17 dyżur pełnić będzie projektant. W obydwu terminach można przyjść do sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Kole. Ruszyło głosowanie w konińskim budżecie obywatelskim. Przez 2 tygodnie uprawnieni mieszkańcy mogą decydować, które oddolne inicjatywy zostaną zrealizowane w przyszłym roku. Pod adresem www.kbo.konin.pl znajdziemy odnośnik do witryny, na której oddajemy głosy. A do wyboru mamy 46 pomysłów, 28 zadań małych do prawie 200 tysięcy złotych oraz 18 dużych do miliona. Łączna pula przekracza 4 miliony 467 tysięcy. Ostatniego dnia głosowania, czyli 20 września, ci, którzy nie zrobią tego online, będą mogli zjawić się w jednym z lokali wyborczych, a te będą zaaranżowane we wnętrzach Centrum Organizacji Pozarządowych przy ulicy 3 Maja, w Konińskim Centrum Kultury przy Placu Niepodległości, a także w szkołach nr 9 na Fikusowej, 11 w Łężynie, 8 przy ulicy Wyszyńskiego oraz 12 na Zatorzu. to Konin. Tymczasem w Słupcy też trwa głosowanie w budżecie obywatelskim. Słupczanie decydują przez internet do 21 września. Tam do wyboru są trzy projekty. Smart toaleta miejska, nowoczesna przestrzeń dla każdego, psi fyrtel, bezpieczny park dla psów oraz Razem w blasku świąt. Zachęcamy, by włączyć się we wspólne decydowanie, czy to będąc mieszkańcem Słupcy, czy będąc mieszkańcem Konina. Mieszkańcy konińskich osiedli Pątnów, Łężyn i Gosławice będą mogli porozmawiać o uciążliwych zapachach oraz sposobach rozwiązania tego problemu. Zaplanowano trzy spotkania z Pawłem Adamowem, zastępcą prezydenta Konina oraz z przedstawicielem Wydziału Ochrony Środowiska. Podczas rozmów mieszkańcy będą mogli przedstawić swoje doświadczenia, zapytać o podejmowane działania i możliwości ograniczenia nieprzyjemnych zapachów. Będzie też czas na inne ważne sprawy i potrzeby lokalnej społeczności. Pierwsze spotkanie odbędzie się 14 września. O godzinie 17 w świetlicy osiedlowej na Pątnowie. Dzień później, 15 o 17, rozmowa zostanie zorganizowana w szkole podstawowej nr 11 na Łężynie. Ostatnie spotkanie zaplanowano 17 września o 17 w szkole podstawowej nr 10 na Gosławicach. Organizatorzy zachęcają mieszkańców wszystkich trzech osiedli do udziału, zadawania pytań i przedstawienia swoich uwag. Spotkania mają być okazją do wspólnego omówienia problemów i poszukania możliwych rozwiązań. Konińską galerię nad jeziorem czeka kolejna rozbudowa. Informacje o planowanej inwestycji potwierdziły już władze miejskie. Zgodnie z projektami w centrum handlowo-rozrywkowym na Zatorzu powstanie nowe skrzydło, usytuowane od strony pokopalnianego jeziorka w kierunku ulicy Paderewskiego. W dobudowanej części obiektu mają znaleźć się m.in. siłownia oraz lokale gastronomiczne. Wraz z rozbudową galerii zaplanowano również gruntowną przebudowę istniejącego parkingu oraz zmianę układu komunikacyjnego wokół centrum. Za realizację przedsięwzięcia odpowiada nowy właściciel obiektu, niemiecka spółka inwestycyjna, która zakupiła największe w mieście centrum handlowe w ubiegłym roku. Galeria nad jeziorem funkcjonuje na lokalnym rynku od 2002 roku, a w 2018 przeszła już jedną rozbudowę. Obecnie ten najpopularniejszy obiekt handlowy na osiedlu Zatorze oferuje około 21 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni najmu, na której

energetycznym opartym głównie na odnawialnych źródłach. W pierwszym etapie zużycie prądu sięgnie 1 terawatogodziny, co przełoży się na 100 MW mocy IT. Inwestycja obejmie 4 budynki serwerowe, zaplecze biurowo-logistyczne, infrastrukturę techniczną i podziemne zbiorniki paliwa do zasilania awaryjnego. Projekt przewiduje też wykorzystanie ciepła z serwerowni do ogrzewania. Samorząd Konina liczy na wysokie wpływy z podatków oraz wzmocnienie starań o budowę elektrowni jądrowej w regionie. Wystartował ogólnopolski projekt Trzeźwość Plus, stworzony z myślą o osobach uzależnionych, trzeźwiejących oraz ich bliskich. Inicjatywa ma na celu ułatwienie dostępu do pomocy, wiedzy i wsparcia w procesie wychodzenia z uzależnienia poprzez dwie platformy internetowe, do których link można znaleźć m.in. na stronach urzędów gminy z powiatu konińskiego, np. miasta Kleczewa. Pierwszym elementem jest serwis Grupa Wsparcia, działający pod adresem grupawsparcia.com.pl, oferujący ogólnopolską bazę grup wsparcia i mityngów AA, materiały edukacyjne oraz praktyczne informacje pomocowe. Od października na tej stronie ruszą także bezpłatne grupy wsparcia online dla osób zmagających się z uzależnieniem. Drugim filarem projektu jest portal społecznościowy Trzeźwość Plus pod adresem trzeźwościplus.pl. Platforma umożliwia nawiązanie kontaktów z innymi trzeźwiającymi osobami, udział w dyskusjach na forum, korzystanie z czatu oraz dołączenie do grup tematycznych. Obie strony stanowią bezpieczną przestrzeń dla wszystkich poszukujących pomocy w sieci. Dodajmy, że według statystyk wielkopolskiej policji to właśnie alkohol jest jedną z najczęstszych przyczyn przemocy domowej. 33. Powidzka Baza Lotnictwa Transportowego przypomina o zagrożeniach związanych z używaniem dronów i laserów w pobliżu tego wojskowego lotniska w powiecie słupeckim. Bezzałogowy statek powietrzny może doprowadzić do kolizji z samolotem, zakłócić operacje lotnicze i zagrozić zarówno załodze, jak i osobom znajdującym się na ziemi. Poważnym zagrożeniem jest także kierowanie wiązki lasera w stronę samolotu lub śmigłowca. Nawet chwilowe oślepienie pilota może spowodować utratę orientacji, błędną ocenę sytuacji albo konieczność przerwania wykonywanego manewru. Żołnierze apelują o rozsądek i odpowiedzialność. W rejonie tego ważnego wojskowego lotniska niedaleko Konina nie wolno latać dronem bez wymaganych uprawnień i zgód. Pod żadnym pozorem nie należy również kierować lasera w stronę statków powietrznych. Naruszenie zasad bezpieczeństwa w ruchu lotniczym może mieć poważne konsekwencje prawne, włącznie z odpowiedzialnością karną. Pamiętajmy też, że samoloty z Powidza bardzo nisko latają, często nad Koninem. Jak podkreślają wojskowi z Powidza, pozornie krótka i niegroźna sytuacja może doprowadzić do zdarzenia, którego skutki odczuje wiele osób. Bezpieczne lotnisko to wspólna odpowiedzialność pilotów, personelu oraz mieszkańców subregionu konińskiego i wszystkich osób przebywających w okolicy. Nie warto ryzykować ani sprawdzać, co może się wydarzyć. W dobrym miejscu w Koninie, czyli domu stojącym przy ulicy Kleczewskiej niedaleko wiaduktu pokoju, oficjalnie oddano ogród wyposażony w profesjonalny tor do gry w bocce i golfa. Z nowego obiektu korzystają głównie uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej z klubu olimpiad specjalnych. Inwestycje zrealizowało Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Przebudowa obejmowała kompleksowy remont wspomnianego budynku na zatorzu oraz zagospodarowanie otaczającego go terenu. W ramach prac ocieplono elewację, zamontowano nowe rolety i orynowanie, a na tarasie wyłożono kostkę. W ogrodzie powstały także grządki warzywne. Łączny koszt przedsięwzięcia wyniósł blisko 190 tysięcy złotych, z czego większość stanowiło dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. To jednak nie koniec zmian w tej placówce. Jesienią rozpocznie się remont piętra budynku, a szare ogrodzenie ozdobią dzieci ze świetlic środowiskowych. Ogród i budynek służą lokalnej społeczności. Miejsce jest wykorzystywane na sobotnie spotkania integracyjne dla rodzin z powiatu konińskiego oraz jako bezpieczna przestrzeń do rozmów w trudnych sytuacjach życiowych. Po wielu latach nieoficjalnej współpracy z Uniwersytetem Medycznym imienia Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, mieszczące się na konińskim zatorzu trzecie liceum ogólnokształcące imienia Cypriana Kamila Norwida zostało objęte przez uczelnię oficjalnym partnerstwem. Od teraz licealne klasy medyczne z Konina są objęte patronatem przez Poznański Uniwersytet Medyczny. Ta forma otwiera przed uczniami zupełnie nowe perspektywy oraz możliwość korzystania z bogatej oferty naukowo-dydaktycznej uczelni. Niejednemu z konińskich nastolatków będzie dane po zdaniu matury kształcić się na kierunkach medycznych w stolicy Wielkopolski.
Zarząd Powiatu Konińskiego zachęca wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do wzięcia udziału w konsultacjach, których przedmiotem jest projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie programu.

0: współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2027 rok. Opinie, uwagi i wnioski do projektu można zgłaszać do końca września drogą pocztową na adres Starostwa Powiatowego lub mailowo. Takie sugestie należy zgłosić na formularzu ankiety konsultacyjnej. Szczegóły na stronach Powiatu Konińskiego. W Konińskim Oskarcie już wkrótce pokazany zostanie spektakl Solaris, oparty na powieści Stanisława Lema. Przedstawienie realizowane w ramach festiwalu Teatr Polska zaplanowano na 14 września na godzinę 12. Sztukę na konińskiej scenie zaprezentuje Bałtycki Teatr Dramatyczny z Koszalina. Ich adaptacja to jednoosobowa opowieść skupiona wokół losów głównego bohatera. Mężczyzna ucieka od dotychczasowego życia w pracy i udaje się na stację badawczą na planecie Solaris. Pobyt w kosmicznej izolacji staje się dla niego okazją do konfrontacji z własną przeszłością oraz traumą po samobójczej śmierci ukochanej. Forma monodramu ma podkreślać samotność oraz wewnętrzne rozdarcie bohatera. Twórcy spektaklu postawili na oszczędną scenografię, dopracowane efekty dźwiękowe i świetlne oraz innowacyjne wizualizacje. Główną rolę w tym widowisku gra Beata Niedziela. Przedstawienie kierowane jest do widzów poszukujących ambitnego i poruszającego teatru, a wcześniej, 10 września w południe w Oskardzie w ramach cyklu Teatr Polska zobaczymy Kulawą Kaczkę i Ślepą Kurę, czyli przedstawienie dla dzieci. Z kolei 19 września zostanie wystawiona sztuka zatytułowana Matki Śnieżne, 29 września The Chairs, a 3 października spektakl Każdego dnia jest mi żal. Ochotnicza Straż Pożarna w Brzeźnie przygotowuje się do świętowania setnej rocznicy swojego istnienia. Jubileuszowe uroczystości odbędą się 12 września. Obchody rozpocznie o godzinie 13 msza w kościele pod wezwaniem Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Godzinę później na placu przy Gminnym Ośrodku Kultury w Brzeźnie zaplanowano oficjalny apel. W programie tej części znajdą się wręczenie odznak, przekazanie nowego sprzętu oraz pokazy dziecięcej i młodzieżowej drużyny pożarniczej. Od godziny 16 ruszy festyn rodzinny. Dla najmłodszych przewidziano dmuchańce, kule, zabawkowy pchelitark oraz liczne konkursy z nagrodami. Na wszystkich uczestników czekać będzie bezpłatna strażacka grochówka. Tymczasem Młodzieżowa Orkiestra Tęta Ochotniczej Straży Pożarnej we Władysławowie ogłasza nabór do swojej szkółki muzycznej. Dzieci i młodzież zainteresowane rozwijaniem talentu mogą zgłaszać się na zajęcia. Zapisy będą przyjmowane w sekretariacie Gminnego Ośrodka Kultury we Władysławowie do 30 października. Chętni mogą wybrać zajęcia m.in. z gry na trąbce, klarnecie, saksofonie, puzonie oraz na sakshornie altowym lub tenorowym. Czy subregion koniński, korzystający ze specjalnej puli środków z racji likwidacji kopalni oraz węglowej elektrowni, będzie przykładem dla innych regionów Polski?
1: Fundusz Sprawiedliwej Transformacji jest funduszem, który już się zakorzenił w Polsce i każdy, kto przystępuje do transformacji, chce, żeby ona była udana i sprawiedliwa. Ale czy te 5 regionów będą wzbogacone o kolejne regiony, jakie to będą regiony i czy z dotychczasowej praktyki, która w funduszu zaistniała, te najlepsze praktyki będą sugerowane jako takie case'y, które będzie rząd proponował jako najlepsze rozwiązania dla zaistnienia właśnie Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w Polsce.
0: Pytał z sejmowej mównicy koniński poseł Tomasz Piotr Nowak, a tak odpowiadał mu sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej Jacek Karnowski.
2: Patrzymy na ewaluację i patrzymy na to, jak ten fundusz jest wykorzystywany. I dla nas tworzenie nowych kompetencji, tworzenie nowych zdolności dla pracowników, chociażby ten przykład z EPAK-u, który jest trudnym przykładem, no bo bardzo skomplikowanym, ale jednak tam pracuje się nad tym, żeby dać nowe kompetencje ludziom, którzy no przyzwyczajeni są do tego, że pracują w górnictwie, ale jednak nowe kompetencje, czy żeby mogli utworzyć nowe spółki, jest dobrym przykładem. Mamy te wątpliwości czasami, jak te środki są traktowane jako dodatkowy program regionalny i nie do końca prowadzą do rozwoju, a raczej do trochę takiego no, poprawiania przestrzeni. Chyba nie na tym to polegało, ale polegałoby na pobudzeniu gospodarki.
0: Z pełną wypowiedzią wiceministra można zapoznać się na profilu społecznościowym posła Nowaka. Jednych cieszą, drugich denerwują.
3: Radny załatwił drogi zwalniające na ulicy Spółdzielców. Jest teraz bezpieczniej na 2 przejściach dla pieszych, przez które często przechodzą dzieci wracające autobusem ze szkoły. Była to jedna z moich obietnic wyborczych, która została wdrożona w życie.
0: Mówił w nagraniu filmowym na swoim profilu społecznościowym koniński radny z Lewicy Piotr Czerniejewski. Tymczasem przypominamy, że od wczoraj w internecie pod adresem kbo.konin.pl trwa głosowanie w ramach konińskiego budżetu obywatelskiego. Do wyboru mamy 46 pomysłów, 28 zadań małych oraz 18 dużych. Łączna pula środków przekracza 4 467 tysięcy. 20 września ci, którzy nie zagłosują online, będą mogli zjawić się w jednym z lokali wyborczych, w Centrum Organizacji Pozarządowych, w Konińskim Centrum Kultury lub w szkołach numer 9, 11, 8 oraz 12. Na stronie internetowej KBO można zapoznać się ze szczegółowymi opisami wszystkich projektów zgłoszonych przez mieszkańców. Zachęcamy, by wziąć udział w głosowaniu, a wcześniej dokładnie przemyśleć swój wybór. Strefa odkrywania wyobraźni i aktywności Sowa w Koninie świętuje 3. rocznicę swojego powstania i z tej okazji Konińskie Centrum Kultury zaprasza mieszkańców do wspólnego świętowania pod hasłem 3 lata odkrywania. Wydarzenie odbędzie się 18 września w godzinach od 8 do 18 w Sowie na osiedlu Kosłowice. Wstęp dla wszystkich odwiedzających jest bezpłatny. Podczas urodzinowego dnia na uczestników czekać będą interaktywne stoiska doświadczalne oraz liczne niespodzianki. Tymczasem Gminna Biblioteka Publiczna w Wierzbinku wydłużyła termin składania prac w konkursie fotograficznym pod hasłem Tradycja w obiektywie. Młodzież zainteresowana udziałem w rywalizacji ma czas na przesłanie swoich fotografii do 11 września. Inicjatywa skierowana jest do osób w wieku od 12 do 15 lat. Celem przedsięwzięcia jest ukazanie piękna i dziedzictwa lokalnych tradycji poprzez kadry uchwycone przez młodych pasjonatów fotografii. Dodatkową atrakcją dla uczestników jest fakt, że z wybranych prac konkursu zostaną wydrukowane pamiątkowe pocztówki. W Lichaniu Starym w dniach 12 i 13 września odbędzie się 16. Ogólnopolski Zjazd Kół Gospodyń Wiejskich. Dwudniowe wydarzenie połączy w sobie występy artystyczne, konkursy ludowe oraz uroczystości religijne. Sobotnia część rozpocznie się o godzinie 12 na scenie przy plaży. W programie zaplanowano przegląd zespołów artystycznych, wybór najładniejszego stroju pod hasłem Zgodnie z naturą oraz koncerty muzyki ludowej i religijnej. Wieczorem w Bazylice Lichańskiej odprawiona zostanie msza, po której odbędzie się koncert pieśni maryjnych i apel maryjny z procesją światła. Niedzielny program zainauguruje o 7:00 poranny spacer różańcowy do miejsca objawień w Grąblinie. Później zaplanowano zwiedzanie sanktuarium z przewodnikiem, tradycyjny korowód do bazyliki oraz południową uroczystą mszę. Podczas wydarzenia przeprowadzona będzie również zbiórka pieniędzy na rzecz lichańskiego hospicjum. Zjazd zakończy wspólne odśpiewanie barki przy pomniku świętego Jana Pawła II. Wydarzenie warto będzie odwiedzić zwłaszcza w sobotę. Właśnie wtedy od południa do godzin wieczornych nad Jeziorem Lichańskim będzie można skosztować przepysznych potraw przygotowanych przez koła gospodyń z różnych regionów kraju. W przedszkolu numer 6, znajdującym się przy ulicy Ludwika Solskiego, ruszyła akcja charytatywna na rzecz schroniska dla bezdomnych zwierząt w Koninie. Dzieci wraz z opiekunami do 23 października mogą przynosić karmę dla psów. To wyraźny sygnał dla wszystkich miłośników czworonogów, że przytulisko powoli przygotowuje się już do zimy. Zawsze w okresie od jesieni do wiosny zwierzaki potrzebują więcej pełnowartościowej i kalorycznej karmy. Do schroniska na Gajową trafia bowiem wiele psów, które wcześniej żyły w ciepłych mieszkaniach. Tymczasem w schroniskowych boksach będą musiały przetrwać zimę na zewnątrz. Zachęcamy, by wspierać konińskie przytulisko. Dodajmy, że akcje takie jak ta prowadzona w przedszkolu numer 6, jak również w innych placówkach oświatowych na terenie powiatu, mają ważny wymiar wychowawczy. Młodzi mieszkańcy regionu uczą się w ten sposób empatii. Można na przykład zachęcić dziecko, by na zakup karmy dla bezpańskiego psiaka odkładało część kieszonkowego. Poza tym wiele pociech marzy o zwierzaku w domu, jednak bardzo często rodzina nie może sobie pozwolić na obecność stworzenia w mieszkaniu. W zamian można pokazać dziecku, że opieka nad psem mieszkającym w schronisku też jest przyjemna. Dwa projekty zwyciężyły w konkursie Senioralne Inicjatywy Oddolne zorganizowanym przez Miejską Bibliotekę Publiczną imienia Zofii Urbanowskiej w Koninie w ramach Laboratorium Dojrzałości. Do konkursu zgłoszono 9 pomysłów, 4 odrzucono na etapie oceny formalnej, a 5 skierowano do oceny merytorycznej. Komisja wybrała 2 inicjatywy. Pierwsze miejsce zajęło Plakatowanie Marzeń zgłoszone przez Janinę Binkowską i Teresę Jaroszewską. Drugie miejsce zdobyły Smaki z Kart Powieści, kulinarna podróż po literaturze literaturze i pamięci. Pomysł przygotował senioralny klub literacko-kulinarny Szmakosze Powieści, nieformalna grupa seniorek 60+, działająca przy Bibliotece Magnetycznej w Domu Seniora w Starym Koninie. W jej skład wchodzą Jadwiga Dopierała, Zofia Kasprzyk, Helena Michałowska, Grażyna Morawska, Jagoda Niemiec i Teodosia Wasilewska. Obie inicjatywy zostaną zrealizowane we współpracy z biblioteką, a na każdą przeznaczono 1000 zł. Organizatorzy dziękują wszystkim za zgłoszone pomysły i zaangażowanie w tworzenie ciekawej oferty biblioteki miejskiej. Miejski Dom Kultury w Kole oraz Kolski Teatr Otwarty imienia Czesława Freudenreicha zapraszają na familijny spektakl zatytułowany Szarlotka Psotka. Przedstawienie odbędzie się w niedzielę 27 września. Zaplanowano 2 pokazy. Pierwszy rozpocznie się o godzinie 16, natomiast drugi wystartuje o 18. Wydarzenie zostało przygotowane z myślą o całych rodzinach oraz dzieciach od 5 roku życia. Fabuła widowiska skupia się na zabawnych losach pomocy domowej pracującej u państwa Roszołek. Główna bohaterka w opatrzności w sposób interpretuje powierzone jej obowiązki, co staje się źródłem wielu komicznych pomyłek. Przedstawienie to doskonała okazja do wspólnego spędzenia czasu w teatrze pełnym pozytywnych emocji, humoru oraz ciepłej atmosfery. Bilety na spektakle są już do kupienia bezpośrednio w kasie Miejskiego Domu Kultury w Kole. Organizatorzy zachęcają do wspólnego wyjścia, przypominając, że najpiękniejsze rodzinne wspomnienia buduje się razem podczas właśnie takich wydarzeń kulturalnych. W Kole od lat rozwija się amatorski ruch teatralny. Do tej pory pasjonujący się aktorstwem mieszkańcy wystawiali głównie sztuki dla dorosłych. Teraz przyszedł czas na historię dla małych widzów. W Starym Mieście odbędzie się 3. Festiwal Kół Gospodyń Wiejskich Powiatu Konińskiego. Wydarzenie zaplanowano na 26 września, a pierwsze atrakcje wystartują o godzinie 13 na placu przy kościele przy ulicy Rychwalskiej. Imprezie towarzyszyć będzie piknik myśliwski oraz piknik polskich owoców i warzyw. Na uczestników czeka bogaty program plenerowy. Zaplanowano pokazy sokolników i kynologiczne, akcje honorowego krowiodawstwa oraz degustacje specjałów myśliwskich i potraw przygotowanych przez koła gospodyń. Jednym z głównych punktów programu będzie wielkie gotowanie na patelni z udziałem Mateusza Krojenko oraz konkurs kulinarny pod hasłem Zdrowo i kolorowo. Oprawę muzyczną i artystyczną zapewnią Mażoretki Sigma, Orkiestra Staromiejska, Zespół Ludowy Uśmiech, artyści jednej z prywatnych szkół muzycznych oraz zespół folkowy. W dalszej części imprezy odbędzie się koncert z grupy Babskie Granie, a całe wydarzenie zwieńczy wieczorna dyskoteka pod gwiazdami. Koła gospodyń cieszą się dużym zainteresowaniem ze strony mieszkańców powiatu konińskiego, którzy cenią je za tradycje, domowe przepisy i lokalne wielkopolskie produkty. Wkrótce rozpocznie się modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Strzałkowie. W Urzędzie Gminy podpisano umowę na realizację inwestycji, której wartość wynosi 779 tysięcy złotych. Całość kosztów zostanie pokryta z budżetu samorządu. W ramach prac istniejący szyb windowy zostanie rozebrany, a w jego miejscu powstanie nowy. Zaplanowano też wymianę okien i drzwi oraz balustrad przy zewnętrznych schodach. Remont obejmie również elewację budynku, która zostanie częściowo docieplona. Zmieni się także najbliższe otoczenie strzałkowskiego GOKiS-u. W ramach zagospodarowania terenu przewidziano wymianę części nawierzchni oraz montaż ławek. Wyremontowane zostaną ponadto toalety znajdujące się przy klatce schodowej. Za wykonanie wszystkich robót odpowiadać będzie firma budowlana ze Strzałkowa. Prace mają rozpocząć się już wkrótce. Modernizacja ma poprawić stan techniczny budynku oraz komfort korzystania z obiektu przez mieszkańców i osoby uczęszczające w organizowanych tam zajęciach i wydarzeniach. To w Strzałkowie, a w Koninie wciąż jeszcze trwa remont w dużej sali Konińskiego Centrum Kultury przy Placu Niepodległości. Widzowie zyskają nowe nagłośnienie oraz fotele. W Kole trwa budowa ulicy Morelowej, Czereśniowej i Wiśniowej. Prace kosztują miasto ponad 2 198 000 zł, a za kolejne 1 660 000 już wkrótce rozpocznie się przebudowa ulic Kuśnierskiej i Zawiszy Czarnego na Starym Mieście, również w Kole. Tymczasem w podkonińskiej gminie Stare Miasto rozpoczęła się przebudowa Pogodnej w Krągoli. To kolejna inwestycja drogowa realizowana na terenie gminy, która ma poprawić stan lokalnej infrastruktury oraz bezpieczeństwo użytkowników dróg. Prace w Krągoli obejmują odcinek o długości ponad 100 metrów. W ramach inwestycji wykonana zostanie nowa nakładka asfaltowa, co znacząco poprawi stan techniczny drogi oraz komfort jej użytkowania. Przypomnijmy, że równolegle trwają jeszcze inne inwestycje drogowe na terenie gminy Stare Miasto. Przebudowa ulicy Słonecznej w Modle Księżej i Modle Królewskiej oraz remont Brzozowej w Ruminie. Łączna wartość robót wynosi ponad 2 360 000. W związku związku z prowadzonymi remontami mogą występować czasowe utrudnienia w ruchu. Apelujemy o dostosowanie prędkości do warunków na drodze.
4: Konin FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie. Przegląd wydarzeń tygodnia.
0: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu kontynuuje rekrutację do projektu Droga do zatrudnienia po węglu. Inicjatywa jest skierowana do mieszkańców, pracowników oraz uczniów z terenu Wielkopolski Wschodniej. Niedawno bowiem rozszerzono grono odbiorców i warunkiem skorzystania nie jest już wyłącznie powiązanie z zespołem elektrowni Pątnów-Adamów Konin. Zgłoszenia od osób poszukujących pracy z okolic Konina, Turku, Koła i Słupcy, zakwalifikowanych do tzw. grupy E, są przyjmowane na bieżąco. Kandydaci z tej kategorii mogą skorzystać ze wsparcia w ramach pierwszej ścieżki zawodowej. Jej głównym celem jest pomoc w znalezieniu stabilnego zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. Uczestnicy programu otrzymają dostęp do doradztwa zawodowego oraz pośrednictwa pracy. Mieszkańcy mogą również podnosić kwalifikacje podczas szkoleń, a także korzystać z subsydiowanego zatrudnienia czy dofinansowania wyposażenia stanowiska pracy w istniejącej już firmie. Równolegle trwa rekrutacja dla podstawowych grup docelowych. To właśnie osoby powiązane obecnie lub w przeszłości z działalnością przemysłową ZEPA, jak również ich krewni, mają pierwszeństwo w dostępie do pełnej oferty projektu. Ze względu na ogromne zainteresowanie wstrzymano nabór na dotację na otwarcie własnej firmy dla osób z grupy E. Uruchomienie wsparcia na własną działalność będzie zależeć od tego, czy zostanie jeszcze trochę niewykorzystanych przez górników i energetyków pieniędzy. Radni powiatu konińskiego podjęli jednogłośną decyzję o przyznaniu finansowego wsparcia dla lokalnych ochotniczych straży pożarnych. 5 gmin otrzymało dotacje celowe w wysokości 10 tysięcy złotych każda. Łączna suma 50 tysięcy trafi do jednostek z Grodźca, Krzymowa, Starego Miasta, Ślesina oraz Rychwała. Środki przyznane gminie Grodziec posłużą do zakupu agregatu prądotwórczego dla strażaków z Lipic. Pozostała część dofinansowania zostanie przeznaczona na prace remontowe oraz termomodernizację budynków remis. W Krzymowie zaplanowano ocieplenie oraz ułożenie nowych płytek w garażu. W Ślesinie fundusze umożliwią izolację ścian zewnętrznych, natomiast w kucharach kościelnych wymienione zostaną drzwi wejściowe. W gminie Stare Miasto wsparcie rozdzielono porówno między dwie remizy. Środki przeznaczono na montaż nowych drzwi w budynku w Liścu Wielkim oraz na wymianę okien w sali szkoleniowej w Janowicach. Przekazane fundusze mają usprawnić działanie jednostek OSP i poprawić stan techniczny ich siedzib. Ochotnicze straże odgrywają coraz ważniejszą rolę w systemie ratowniczym. Powiat koniński przekaże 100 tysięcy złotych wojewódzkiemu szpitalowi zespolonemu w Koninie na zakup aparatu do kriolezji, czyli leczenia bólu. To mało inwazyjny zabieg polegający na czasowym zamrożeniu wybranego nerwu za pomocą specjalnej sondy osiągającej temperaturę około minus 70 stopni. Urządzenie trafi do przyszpitalnej poradni bólu. Część radnych obawiała się jednak, że dotacja może zostać wykorzystana na wynagrodzenia lekarzy. Wskazywano na koszty funkcjonowania szpitalnego oddziału ratunkowego. Wyjaśniono jednak, że środki są przeznaczone wyłącznie na sprzęt do tej konkretnej poradni. Narodowy Fundusz Zdrowia zakontraktował bowiem w konińskim szpitalu świadczenia związane z leczeniem uciążliwego bólu, a obecnie podobny aparat znajduje się tylko na oddziale neurochirurgii. Zabiegi i badania będą wykonywane w ramach NFZ bez dodatkowych opłat dla pacjentów. Podczas dyskusji wśród radnych zwrócono też uwagę na rosnącą liczbę młodych osób trafiających na SOR po zażyciu różnych niebezpiecznych substancji. Z danych szpitala wynika, że takich pacjentów jest około 7 dziennie. Ich stan wymaga całodobowego zabezpieczenia i utrudnia pracę personelu. Między innymi te młode, odurzone chemicznymi substancjami osoby generują kolejki na SOR. Urszula Kucharska, która od tygodnia kieruje Gminnym Ośrodkiem Kultury w Brzeźnie, zamierza przede wszystkim kontynuować dotychczasowe działania placówki, rozwijać ofertę zajęć i zachęcać do udziału w nich większą liczbę dzieci oraz młodzieży, poinformował Urząd Gminy Krzymów. Ważna ma być także współpraca z mieszkańcami, stowarzyszeniami i lokalnymi organizacjami. Kucharska planuje poznawać ich potrzeby i uwzględniać najbardziej realne pomysły. Jej doświadczenie w zarządzaniu zdobyte podczas blisko 30 lat pracy na stanowisku dyrektora szkoły podstawowej w Brzeźnie ma pomóc w kierowaniu GOKiem. Jeden z najważniejszych problemów pozostaje jednak baza lokalowa. Pomieszczenia są wykorzystywane od rana do późnego wieczora, a próby chóru odbywają się nawet o 20. Nowa dyrektor chce szukać zewnętrznych pieniędzy na rozbudowę zaplecza w Brzeźnie, na wyposażenie oraz na projekty dla seniorów, rodzin, dzieci, młodzieży i pracowników. W planach jest również rozwój działalności teatralnej, m.in. współpraca z teatrem w Gnieźnie, wyjazdy w ramach tzw. autobusu teatralnego oraz warsztaty z aktorami i instruktorami. Przypomnijmy, że dotychczasowy szef Gminnego Ośrodka Kultury Krzysztof Kędziora od początku września kieruje właśnie Marszałkowskim Teatrem imienia Aleksandra Fredry w Gnieźnie. Komisja rewizyjna Rady Miasta Konina planuje sprawdzić, jak samorząd nadzoruje miejskie lokale mieszkalne i użytkowe. Wniosek w tej sprawie złożył radny Joachim Sikorski. Kontrola obejmie lata 2023-2025, a w kwestiach finansowych także początek obecnego roku. Radni ocenią częstotliwość inspekcji, procedurę reagowania na dewastację oraz koszty napraw. Szczególnej analizie poddana zostanie dokumentacja lokalu przy ulicy 3 Maja zajmowanego przez Fundację Sercem Przyprawiona. Organizacja użytkuje nieruchomość bez tytułu prawnego i nie oddaje jej dobrowolnie. W sądzie trwa proces o eksmisję. Bieżące zaległości finansowe wynoszą blisko 900 zł, a kwota objęta egzekucją komorniczą przekracza 11 tysięcy. Audyt dotyczyć ma również mieszkań komunalnych i socjalnych, w tym lokalu przy ulicy Erasma Pietrygi 3. Przeprowadzona tam wizja wykazała ślady zużycia, które najemcy muszą usunąć. Radni chcą ustalić, czy miejskie procedury egzekwowania napraw i ściągania długów od lokatorów działają skutecznie w całym mieście. W Tuliszkowie przy Placu Wolności 3 działa Centrum Aktywności Międzypokoleniowej. To nowo utworzone miejsce spotkań, integracji, rozwoju i wsparcia dedykowane mieszkańcom w każdym wieku. Inicjatywa ma na celu łączenie pokoleń oraz wspólne budowanie lokalnej społeczności. Placówka zaprasza wszystkich chętnych 3 razy w tygodniu, w poniedziałki, środy oraz czwartki. W te dni centrum jest otwarte popołudniami w godzinach od 16 do 19. Dodatkowo w każdy poniedziałek w tym miejscu w Tuliszkowie można skorzystać z indywidualnych konsultacji psychologicznych. Aby wziąć udział w takim spotkaniu ze specjalistą, wymagane jest jednak wcześniejsze uzgodnienie terminu z koordynatorami usług. Za organizację pracy oraz pomoc odwiedzającym odpowiadają koordynatorki Agnieszka Klimt oraz Emilia Małolepsza. Osoby zainteresowane ofertą, zapisami na konsultacje psychologiczne lub szczegółowymi informacjami mogą kontaktować się z placówką telefonicznie pod numerem 63 279 33 97. Wystartowała 5. edycja plebiscytu Łączy Nas Wielkopolskie. Inicjatywa promuje rozwój regionu oraz najciekawsze pomysły zrealizowane dzięki unijnemu wsparciu. O tytuł najlepszego przedsięwzięcia powalczy 20 projektów z całego województwa wielkopolskiego. Mieszkańcy wybiorą zwycięzców w 5 kategoriach. Oprócz znanych już obszarów poświęconych kulturze, klimatowi oraz sprawom społecznym pojawiły się 2 nowości. Internauci oddadzą głos na projekty wspierające edukację i pasję młodzieży, a także inicjatywy z zakresu ochrony zdrowia i opieki społecznej. A jest w czym wybierać. Reprezentacja z naszej okolicy jest w tym roku nadzwyczaj silna. To gmina Żgów za inwestycje w czysty prąd i bezpieczeństwo energetyczne, miasto Konin za modernizację budynków użyteczności publicznej, Stowarzyszenie Aglomeracja Konińska za Akademię Młodych Liderów, Fundacja Podaj Dalej za mieszkania treningowe oraz gmina Sąpolno nominowana w plebiscycie Łączy Nas Wielkopolskie za Klub Integracji Społecznej. O wynikach decydują wyłącznie głosy internautów. Głosowanie na stronie internetowej łączynas.wielkopolskie.pl potrwa od 16 do 25 września. Każdy może oddać 1 głos dziennie w każdej z 5 kategorii. Leśnicy z subregionu konińskiego apelują o przestrzeganie zasad obowiązujących w lasach. Problemem nadal są nielegalnie wyrzucane odpady, samochody pozostawiane w miejscach niedozwolonych oraz kłady i motocykle crossowe, które niszczą cenne przyrodniczo tereny. Za niektóre wykroczenia kierowcy mogą zapłacić nawet 500 zł. Nielegalne wysypiska wciąż powstają, mimo że odpady można oddawać w wyznaczonych miejscach. Śmieci trafiają do lasów często nocą i stanowią zagrożenie dla środowiska. Jeśli podczas zbierania grzybów albo zwykłego spaceru natkniemy się na taką stertę, zgłośmy to miejsce przy pomocy opcji naruszenia środowiskowe w mObywatelu. Leśnicy przypominają też, że do lasu nie można wjeżdżać pojazdami bez odpowiedniego zezwolenia. Samochody należy zostawiać na parkingach, a w przypadku postoju na poboczu nie wolno blokować dróg leśnych, z których korzystają również strażacy, policjanci i ratownicy medyczni. Pamiętajmy o tym, wybierając się w okolice Konina na grzyby. Poważniejsze szkody wciąż powodują kłady i motocykle crossowe. Ich kierowcy często zasłaniają lub demontują tablice rejestracyjne i uciekają przed służbami. Wjeżdżają także na tereny cenne przyrodniczo, niszcząc roślinność i podłoże. Za nieuprawniony wjazd grozi do 500 zł mandatu, a dodatkowe kary mogą dotyczyć braku tablic, ubezpieczenia lub prawa jazdy. Od kilkuset do nawet kilku tysięcy złotych miesięcznie tyle wydadzą rodzice młodych koninian na zakwaterowanie swoich wchodzących w dorosłość dzieci w mieszkaniach studenckich w Poznaniu. Nie wszyscy złapią się bowiem na akademik, a nawet jeśli się uda, to i tak koszty wyżywienia i transportu po dużym mieście nie są małym wydatkiem, zwłaszcza jeśli rodzice zarabiają po konińsku. Ale w niektórych przypadkach można ubiegać się o stypendium socjalne. W roku akademickim 2026-27 miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć 2099 zł. O przyznaniu świadczenia decyduje przede wszystkim sytuacja materialna, a nie średnia ocena czy osiągnięcia studenta. Stypendium jest bezzwrotną formą pomocy i mogą o nie wystąpić zarówno osoby studiujące na uczelniach publicznych, jak i niepublicznych. Dotyczy to studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich. Wniosek należy złożyć do swojej uczelni zgodnie z jej regulaminem świadczeń i to uczelnia określa formularz, terminy oraz wymagane dokumenty. Warto sprawdzić zasady jeszcze przed rozpoczęciem roku akademickiego i dopełnić tych formalności teraz we wrześniu. Co ważne, wysokość świadczenia ustala uczelnia. Nowe awaryjne ujęcie wody powstanie w gminie Strzałkowo. Podpisano umowę na realizację takiego zadania w miejscowości Radłowo w powiecie szupeckim. W ramach inwestycji wykonane zostaną m.in. otwór studzienny zgodnie z zatwierdzonym projektem robót geologicznych, wyposażenie studni, obudowa studni wraz z głowicą studzienną oraz montaż pompy głębinowej. Wykonawcą zadania będzie firma z Woli Podłężnej. Całkowity koszt inwestycji wynosi 350 tysięcy złotych, z czego część stanowi dotacja celowa z budżetu państwa przyznana w ramach programu ochrony ludności i obrony cywilnej w zakresie zabezpieczenia logistycznego i zapewnienia ciągłości dostaw. Teraz powiat turecki, Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Malanowie zapraszają wszystkich sympatyków biegania do udziału w 20. biegach Malanowska Jesień, które odbędą się 26 września. W tym roku, podobnie jak w poprzednich, biegi odbędą się na trasie leśnej w miejscowości Celestyny, wjazd z drogi wojewódzkiej 470 Kościelec-Kalisz. W programie bieg na 10 km, dwie pętle po 5, bieg na 5 km oraz marsz Nordic Walking również na 5 km. Tymczasem w powiecie konińskim w Rychwale we wtorki i czwartki o 19.30 w hali widowiskowo-sportowej odbywają się spotkania z cyklu Tańczymy i Ćwiczymy. Można tam spalić kalorie, poprawić kondycję, zredukować stres i poznać świetnych ludzi. W sytuacji nagłego zagrożenia zdrowia lub życia kluczowa jest szybka reakcja i natychmiastowe wezwanie służb. Do wyboru są dwa główne numery alarmowe – 999 oraz 112. Druhowie Państwowej Straży Pożarnej z Wielkopolski wyjaśniają, że numer 999 łączy bezpośrednio z dyspozytornią medyczną i należy z niego korzystać, gdy potrzebna jest wyłącznie pomoc medyczna, na przykład przy zatrzymaniu krążenia, duszności czy utracie przytomności. Z kolei uniwersalny numer 112 służy do zgłaszania zdarzeń wymagających interwencji policji, straży pożarnej lub kilku służb jednocześnie, takich jak pożary czy wypadki drogowe, tłumaczą druhowie z wielkopolskich remiz OSP. Pamiętajmy, że połączenie pod numer 112 odbiera operator, który po zebraniu danych przekazuje sprawę odpowiednim podmiotom. W przypadku pomylenia numerów w sytuacji kryzysowej nie należy się rozłączać, lecz od razu przedstawić szczegóły zdarzenia. Podczas rozmowy najpierw trzeba podać dokładną lokalizację, opisać stan poszkodowanych i występujące zagrożenia. Obie linie są bezpłatne i należy z nich korzystać wyłącznie w uzasadnionych przypadkach. Najważniejsze to nie zwlekać i szybko wezwać pomoc. W Konińskim Centrum Kultury trwają próby do premiery spektaklu, który potem będzie grany w teatrach w Łodzi i innych dużych miastach. Główną rolę w Pantheon, według powieści Marka Hłasko, odegra pochodzący z Konina aktor Rafał Dąbrowski. Przedstawienie otworzy nowy cykl w KCK, zapowiada dyrektorka placówki.
5: Scena Konin ma być przestrzenią, w której będziemy mogli obejrzeć wartościowe, mądre spektakle. To nie znaczy, że takich spektakli w ogóle w Koninie nie ma, żebym nie została źle zrozumiana. Ale uważam, że obok właśnie komedii, farsy, która dosyć często w różnych okolicznościach pojawia się w naszych tutaj lokalnych domach kultury, brakuje jednak przestrzeni, brakuje takiej wartościowej sztuki, wartościowego teatru, który skłania widza do refleksji, do myślenia, który generalnie, żeby ten spektakl odczytać, samo to, żeby go zrozumieć, to już trzeba się po prostu wysilić, trzeba pomyśleć, trzeba odczytać te symbole, które są przecież, tym bardziej, że mówimy o sztuce na podstawie adaptacji Marka Hłaski, opowiadania Pętla. To jest wielowarstwowa rzecz i powiedziałabym wymagająca od widza skupienia, refleksji, mądrości i pewnie nawet czasami wiedzy.
0: Mówiła szefowa Konińskiego Centrum Kultury Lucyna Lenart-Woźniak. Premiera Pętli z konienianinem Rafałem Dąbrowskim w roli głównej 17 października. Bilety są już w sprzedaży. To za 2 tygodnie Muzeum Okręgowe w Koninie zaprasza na jubileuszowe wydarzenie z okazji 60-lecia swojego istnienia. W środę 23 września o godzinie 17 w budynku Spichlerza odbędzie się prelekcja zatytułowana Więcej niż eksponaty. Jak przez 60 lat zmieniało się Muzeum Okręgowe w Koninie. Wykład poprowadzą pracownice placówki Elżbieta Sztamblewska z działu etnograficznego oraz Ewelina Dziedzic, opiekująca się działem techniki. Uczestnicy spotkania poznają historię powstania instytucji, kulisy jej działalności, etapy rozwoju na przestrzeni 6 dekad oraz plany na przyszłość. Wydarzenie odbędzie się w ramach cyklu Muzealne spotkanie z kulturą, obejmującego prelekcje z zakresu historii, sztuki, etnografii i archeologii. Działanie skierowane jest do dojrzałej publiczności i ma formę swobodnej dyskusji przy kawie oraz słodkim poczęstunku. Organizatorzy zachęcają do wspólnego świętowania jubileuszu Konińskiego Muzeum oraz do spojrzenia na dorobek naukowy i edukacyjny placówki z nowej perspektywy. Wstęp na prelekcje jest całkowicie bezpłatny. W Konińskim Centrum Kultury trwają przygotowania do nowego cyklu Scena Konin. Do KCK będą przyjeżdżać profesjonalne spektakle. Na początek jednak szykuje się premiera. Zawodowi aktorzy zagrają Pętlę według powieści Marka Hłasko. Dopiero po Koninie tę sztukę będzie można zobaczyć w Łodzi i innych dużych miastach. A w roli głównej pochodzący z Konina aktor Rafał Dąbrowski.
6: A jakbym miał scharakteryzować Kubę, to jest człowiek, który ucieka przed życiem. Tak jak pewnie wielu z nas, tak? Jeśli dopadają problemy, to jedni się z nimi zmierzą, jedni uciekają w alkohol, a inni po prostu od nich uciekają. I Kuba jest chyba tą osobą, która nie chce się zmierzyć z codziennością. I chyba wielu z nas ma tak, że czasami czuje po prostu lęk, że dzisiejsze czasy też powodują, że budzimy się i ogarnia nas lęk. I na dobrą sprawę nie potrafimy go nazwać, czego się boimy, ale to jest taki lęk, lęk przed życiem, przed stawieniem czoła codzienności, takim codziennym wezwaniom miłości, nienawiści, kontaktom międzyludzkim. Świat dzisiaj jest strasznie dziwny, pogmatwany. Mam wrażenie, że kiedyś był prosty, a teraz nas przeraża i są ludzie, którzy po prostu sobie z tym nie radzą, albo nie chcą sobie z tym radzić, albo nie chcą się z tym mierzyć, nie chcą przebijać tego muru i stwierdzą, że to ja się zamknę w sobie i sobie poczekam.
0: Mówi o swojej postaci i fabule spektaklu pochodzący z Konina aktor Rafał Dąbrowski. Premiera 17 października w Konińskim Centrum Kultury w KCK. Można już pytać o bilety. Obowiązują nowe limity przychodów dla osób pobierających niektóre emerytury i renty, które jednocześnie dorabiają. Zmiana progów wynika z wysokości przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale tego roku, które według danych GUS wyniosło 9233 zł. Pierwszy limit to 6463 miesięcznie, czyli 70% przeciętnego wynagrodzenia. Jego przekroczenie może skutkować zmniejszeniem emerytury. Drugi próg wynosi 12003 zł. Przekroczenie tej kwoty może prowadzić aż do zawieszenia świadczenia. Ostateczne decyzje zależą od rodzaju emerytury i renty. W przypadku KRUS ograniczenia dotyczą rent z tytułu niezdolności do pracy oraz rent rodzinnych, wyjaśnia Biuro Powiatowe Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Koninie. Dlatego osoby pobierające te świadczenia powinny kontrolować wysokość miesięcznych przychodów, szczególnie gdy zbliżają się one do ustawowych progów. Inaczej wygląda sytuacja osób pobierających emerytury rolnicze. Co do zasady, dodatkowy przychód nie powoduje ich zmniejszenia ani zawieszenia, niezależnie od wysokości zarobków. Przepisy przewidują jednak szczególne wyjątki, dlatego w indywidualnych przypadkach warto sprawdzić, czy nie mają one zastosowania, wyjaśnia Wielkopolski Samorząd Rolniczy. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koninie prowadzi zapisy na otwarty turniej siatkówki organizowany z okazji 14. edycji Narodowego Dnia Sportu. Zawody odbędą się 20 września o godzinie 8.30 w hali widowiskowo-sportowej przy ulicy Popiełuszki na Morzysławiu. Zgłoszenia drużyn przyjmowane są jeszcze przez tydzień, czyli do 16, a liczba miejsc jest ograniczona do 12 zespołów. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń. Turniej przeznaczony jest dla drużyn w składach mieszanych. Podczas gry na boisku musi przybywać co najmniej jedna zawodniczka. W zawodach mogą uczestniczyć kobiety i mężczyźni, którzy ukończyli 16 lat, osoby niepełnoletnie, muszą dostarczyć organizatorowi pisemną zgodę rodzica lub opiekuna. Drużynę należy zgłosić mailowo na adres sportszkolny@mosirkonin.pl. W wiadomości trzeba podać nazwę zespołu oraz imię i nazwisko i numer telefonu osoby kontaktowej, a w dniu zawodów podczas weryfikacji należy przekazać organizatorowi wypełniony i podpisany przez zawodników formularz zgłoszeniowy. Uczestnicy biorą udział w turnieju na własną odpowiedzialność i zapewniają sobie ubezpieczenie we własnym zakresie. Organizator nie odpowiada za ewentualne wypadki. Regulamin, formularz, klauzula informacyjna oraz zgoda dla osób niepełnoletnich dostępne są na stronie mosirkonin.pl. Wiele eksponatów trafiło już do biblioteki w Starym Mieście, która pracuje nad stworzeniem Izby Pamięci Mieszkańców Gminy. To dawne listy legitymacji, odznaczenia, banknoty. Pamiątki można cały czas przynosić. Staną się one częścią niewielkiego muzeum dedykowanego lokalnej historii, tradycji i tożsamości. Biblioteka zachęca mieszkańców do przejrzenia szuflad i strychów w poszukiwaniu starych dokumentów, listów, pocztówek, przedmiotów codziennego użytku i wszystkiego, co świadczy o przeszłości naszego regionu.
7: Prace nad Izbą cały czas trwają, bo takie pytania padają często tutaj od naszych mieszkańców, czy mają jeszcze przynosić pamiątki, jak najbardziej mają je przynosić. My pracujemy, staramy się stworzyć, jak widzicie, godne warunki. Przyjechały już do nas gabloty. Tutaj prace wykończeniowe jeszcze nie są oczywiście zakończone, ale trwają, tak jak mówię. No, mamy już wiele ciekawych dokumentów, chociażby tutaj z czasów cara Aleksandra II, oczywiście dotyczące gminy Stare Miasto, więc takie perełki nawet państwo mają gdzieś tam w swoich domach. Mamy dokumenty związane tutaj jakby z ubezpieczeniami. No jest ich mnóstwo. Dokumentów mamy akurat mnóstwo. Mamy artefakty związane z życiem mieszkańców gminy Stare Miasto. To jest kołowrotek, który też właściwie bardzo niedawno do nas trafił. Na tym nasze babcie wyprzędały.
0: Mówi dyrektor Staromiejskiej Biblioteki Jacek Matusiak. Izba Pamięci powstaje dzięki unijnemu dofinansowaniu. W ramach projektu zakupiono nowoczesny skaner, który pozwala digitalizować zbiory, by później prezentować je w infokioskach. Powstanie także książka i film z historiami i opowieściami o przeszłości gminy. Dodatkowo utworzone zostanie miejsce interaktywnej rozrywki, które zapewni zabawę dla dzieci połączoną z możliwością podziwiania zbiorów muzealnych. 25 września o godzinie 18 odbędzie się seans filmu Hot Spot w ramach kina Konesera. Produkcja w reżyserii Agnieszki Smoczyńskiej to futurystyczny thriller, w którym sztuczna inteligencja przejmuje kontrolę nad społeczeństwem, a prywatny detektyw prowadzi dochodzenie dotyczące morderstwa. Seans będzie okazją nie tylko do obejrzenia filmu, ale także do rozmowy o jego tematyce. Przed projekcją w Konińskim Oskardzie, jak zawsze, zaplanowano komentarz krytyka filmowego Łukasza Maciejewskiego. Po zakończeniu seansu odbędzie się natomiast rozmowa z widzami, którą poprowadzi Gosia Kurz. Film łączy elementy thrillera i kryminału. Bilety są już dostępne. Wydarzenie skierowane jest do osób zainteresowanych ambitnym kinem, które chcą nie tylko zobaczyć film, ale również posłuchać komentarza eksperta i wziąć udział w dyskusji po projekcji. Tymczasem Miejski Klub Sportowy Olimpia Koło zaprasza na otwarte zajęcia z piłki chodzonej. To propozycja dla każdego, niezależnie od wieku, kondycji czy wcześniejszego doświadczenia. Najważniejsza jest chęć aktywnego spędzenia czasu i ruchu w przyjaznej atmosferze. Piłka chodzona to forma aktywności, która pozwala zadbać o kondycję bez intensywnego wysiłku. Uczestnicy mogą spróbować swoich sił bez konieczności bycia sportowcem czy posiadania dobrej formy. Organizatorzy zachęcają, aby dołączyć do grupy i rozpocząć przygodę z tą dyscypliną. Zajęcia odbywają się w każdą sobotę na Stadionie Miejskim w Kole i są sponsorowane przez Urząd Miasta Koła. Wielkopolska Izba Rolnicza analizuje projekt zmian dotyczących zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Jedno z proponowanych rozwiązań zakłada dofinansowanie dla rolników posiadających co najmniej jednego psa. Maksymalnie można byłoby otrzymać 2000 zł na zakup lub wykonanie kojca wraz z budą. Warunkiem będzie m.in. posiadanie numeru identyfikacyjnego producenta oraz aktualnego zaświadczenia o szczepieniu psa przeciwko wściekliźnie. Wnioski mają być składane elektronicznie do końca listopada, a pomoc przyznawana według kolejności kompletnych i prawidłowo wypełnionych dokumentów. Po pozytywnej decyzji rolnik będzie miał 6 miesięcy na realizację inwestycji. Koszty trzeba będzie potwierdzić imiennymi fakturami, rachunkami lub innymi wiarygodnymi dokumentami. Jeśli inwestycja będzie tańsza niż otrzymane dofinansowanie, różnicę trzeba będzie zwrócić. Niedotrzymanie terminu albo brak dokumentów może oznaczać zwrot całej kwoty. Ministerstwo wskazuje, że kojce mają poprawić dobrostan psów, ograniczyć ryzyko ich ucieczki oraz zagrożenie dla osób postronnych. Na program przeznaczono 25 milionów złotych, co pozwoliłoby wesprzeć około 12,5 tysiąca wniosków. Projekt nie określa jednak, jak pomoc będzie wyglądała w gospodarstwach, w których jest więcej niż jeden pies. Wielkopolska Izba Rolnicza zwraca uwagę, że w kraju działa ponad milion gospodarstw rolnych i pyta, czy proponowane rozwiązanie rzeczywiście poprawi sytuację rolników oraz dobrostan psów. Jesienny czas to moment nie tylko na szczepienia przeciwko grypie, ale także na profilaktyczne badania. Osoby ubezpieczone w NFZ, które ukończyły 20 lat, mogą bezpłatnie skorzystać z bilansu zdrowia. Pacjenci do 49 roku życia mogą zrobić to raz na 5 lat, a osoby po 50 raz na 3 lata. Program ma służyć wykrywaniu problemów zdrowotnych na wczesnym etapie, tłumaczą konińscy lekarze. Udział rozpoczyna ankieta dostępna przez internetowe konto pacjenta, aplikację Moje IKP lub w wersji papierowej w przychodni. Podstawowy pakiet badań obejmuje morfologię, glukozę, kreatyninę, lipidogram, TSH oraz ogólne badanie moczu. Zakres może zostać rozszerzony zależnie od wieku, płci i czynnika ryzyka. Wśród dodatkowych badań są m.in. próby wątrobowe, anty-HCV, a u mężczyzn także PSA. Możliwy jest również test dotyczący ewentualnych zmian w jelitach. W razie potrzeby oceniane jest 10-letnie ryzyko zawału lub udaru. Osoby w wieku 20-40 lat mogą raz w życiu zbadać lipoproteinę A. Po 60 roku życia możliwy jest także test oceniający pamięć i funkcje poznawcze. Po badaniach odbywa się wizytę podsumowującą. W przychodni personel analizuje wyniki i sprawdza m.in. ciśnienie, tętno, wzrost i masę ciała oraz przygotowuje indywidualny plan zdrowotny. Może on obejmować zalecenia dotyczące badań, szczepień, diety, aktywności fizycznej czy rzucenia palenia. Wykryte nieprawidłowości mogą być podstawą do dalszej diagnostyki i leczenia. Niejednemu z Koninian taka prosta profilaktyka pomogła wcześnie wykryć poważną chorobę. Kopalnia Soli Kłodawa planuje utworzenie podziemnego składowiska odpadów, w tym niebezpiecznych. Zakład stara się obecnie o uzyskanie koncesji na prowadzenie takiej działalności w subregionie konińskim. W pierwszej kolejności pod ziemię miałyby trafiać się popioły ze spalarni odpadów oraz materiały zawierające azbest. Kopalnia dysponuje obecnie ponad 20 milionami metrów sześciennych pustej przestrzeni, która mogłaby zostać wykorzystana do tego celu. Planowane odpady byłyby suche, szczelnie zapakowane i umieszczane w wyznaczonych komorach. W pierwszych latach składowanych miałoby być to około 25 tysięcy ton. Docelowo ilość mogłaby wzrosnąć do 100-150 tysięcy rocznie. Według władz kopalni inwestycje nie kolidowałyby z wydobyciem soli ani działalnością turystyczną i mogłyby poprawić sytuację finansową zakładu. Pomysł budzi jednak sprzeciw części mieszkańców. Obawy dotyczą przede wszystkim wpływu składowiska na środowisko oraz przyszłość turystyki w Kłodawie. Procedura uzyskania zgód jest wieloetapowa, a wniosek z kartą informacyjną tego przedsięwzięcia trafił już do Kłodawskiego Urzędu Miasta. Dokument zawiera 274 kody odpadów, w tym 106 dotyczących odpadów niebezpiecznych. Burmistrz zaznacza, że w Polsce nie ma obecnie takiego podziemnego składowiska. Jeśli wszystkie zgody uda się uzyskać sprawnie, składowanie mogłoby rozpocząć się około 2029 roku.
8: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
4: Przegląd wydarzeń tygodnia.
0: W najbliższą niedzielę, 13 września w Turku, odbędzie się bezpłatne szkolenie Bezpieczny Powiat Turecki, poświęcone ochronie ludności i obronie cywilnej. Wydarzenie skierowane jest do mieszkańców powiatu tureckiego i ma pomóc w zdobyciu praktycznej wiedzy dotyczącej bezpieczeństwa oraz właściwego reagowania w sytuacjach zagrożenia. Uczestnicy poznają m.in. sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze, a także zasady przygotowania do ewakuacji. W programie znalazła się również nauka pierwszej pomocy, w tym tamowanie krwotoków i obsługa defibrylatora AED. Zaplanowano pokaz sprzętu ratowniczego, prezentację pojazdów i wyposażenia wykorzystywanego w działaniach związanych z bezpieczeństwem oraz interaktywne stanowiska edukacyjne. Podczas wydarzenia będzie można bezpłatnie sprawdzić poziom cukru i ciśnienie tętnicze. Nie zabraknie także quizów i konkursów z nagrodami oraz poczęstunków w postaci grochówki. Szkolenie odbędzie się 13 września w godzinach od 14 do 19 w sali sportowej Zespołu Szkół Technicznych w Turku przy ulicy Milewskiego. Udział jest bezpłatny. Tymczasem przed szkołą podstawową numer 3 w Kole powstała nowa, bezpieczna i funkcjonalna przestrzeń dla uczniów, rodziców oraz nauczycieli. Inwestycja kosztowała ponad 480 tysięcy złotych. Głównym elementem projektu jest nowoczesny parking o powierzchni 914 metrów kwadratowych, który oferuje 12 miejsc postojowych. W ramach pracy wybudowano także drogę dojazdową, jezdnię manewrową oraz ciągi pieszojezdne. Zadbano również o odpowiednie odwodnienie terenu, montując instalację kanalizacji deszczowej, a wokół wysiano świeżą trawę. Przed samym budynkiem placówki wyznaczono praktyczny plac przeznaczony do organizacji apeli i ważnych uroczystości szkolnych. Z myślą o odpoczynku na świeżym powietrzu utworzono też uporządkowany skwer wyposażony w ławki. Budynek Biblioteki Publicznej przy ulicy Dworcowej w Koninie został wyposażony w nowoczesne znaczniki nawigacji dźwiękowej Toto Point, które ułatwiają poruszanie się osobom z niepełnosprawnością wzroku. System pomaga użytkownikom samodzielnie orientować się w przestrzeni i sprawnie odnajdywać poszczególne miejsca w obiekcie. Urządzenie działa we współpracy z bezpłatną aplikacją mobilną oraz łącznością Bluetooth. W momencie, gdy osoba korzystająca z systemu znajdzie się w zasięgu nadajnika, w jej telefonie odtwarzany jest komunikat dźwiękowy wskazujący dokładną lokalizację i kierunek marszu. marszu. Program dodatkowo odczytuje szczegółowe informacje o pobliskim otoczeniu, w tym o ewentualnych barierach architektonicznych. Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań technologicznych zrealizowano w ramach projektu Bankujemy Kulturę, Wypłacamy Dostępność. Inicjatywa ma na celu stopniową zmianę biblioteki w Koninie w miejsce w pełni przyjazne oraz dostępne dla osób o różnych potrzebach. Montaż nawigacji to kolejny krok w stronę zapewnienia wszystkim czytelnikom bezpiecznego i niezależnego dostępu do całej infrastruktury placówki. W Koninie poprawia się bezpieczeństwo i komfort pieszych oraz rowerzystów. W tym roku zmiany objęły m.in. Chorzeń i Nowy Dwór. Na ulicy Spółdzielców powstały nowe, wyraźne, oznakowane przejazdy dla rowerów na skrzyżowaniu z ulicą Rolną. Na skrzyżowaniu z Margaretkową utworzono przejazd rowerowy połączony z przejściem dla pieszych. Kolejne udogodnienia pojawiły się przy ulicy Konwaliowej. Powstały tam przejazd dla rowerów i przejście dla pieszych, a także odpowiednie oznakowanie. Usunięto również wystające krawężniki, dzięki czemu nawierzchnia została połączona w bardziej płynny i wygodny sposób. Zmiany wprowadzono także na ulicy Poznańskiej. Przy skrzyżowaniu z ulicą Chrobrego zlikwidowano wystające krawężniki na przejeździe dla rowerów, zastępując je gładkim, bezkrawężnikowym połączeniem. Z kolei na pętli autobusowej usunięto uszkok i wysoki krawężnik znajdujący się na końcu drogi dla rowerów. W efekcie przejazdy mają być płynniejsze, wygodniejsze i bezpieczniejsze zarówno dla rowerzystów, jak i pieszych. Wprowadzone rozwiązania są efektem realizacji wniosków zgłoszonych w poprzednich edycjach konińskiego budżetu obywatelskiego przez organizację Rowerowy Konin. Ponad 1 000 000 złotych trafi do wielkopolskich organizacji społecznych i grup nieformalnych w ramach rządowego programu Moc Małych Społeczności. O mikrodotacje w wysokości do 10 tysięcy złotych mogą ubiegać się podmioty z terenów wiejskich oraz miejscowości liczących do 100 tysięcy mieszkańców z wyłączeniem Poznania. Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie bezpieczeństwa, samowystarczalności oraz integracji lokalnych środowisk na wypadek sytuacji kryzysowych, takich jak klęski żywiołowe, awarie prądu, zagrożenia cyfrowe czy trudności migracyjne. Regionalnym operatorem konkursów w województwie wielkopolskim zostało Stowarzyszenie Centrum PISOP we współpracy z Caritas Poznańską. Przyznane środki można przeznaczyć m.in. na szkolenia z reagowania w sytuacjach zagrożenia, na warsztaty survivalu, kursy cyberbezpieczeństwa, zakup sprzętu ratowniczego czy budowanie sieci współpracy. Wnioski o wsparcie bez konieczności wnoszenia wkładu własnego przyjmowane są do 22 września, a realizacja zwycięskich projektów zaplanowana jest od 6 października do 16 listopada. Szczegółowe informacje dotyczące naboru udostępniono na stronie internetowej miasta Konina. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu, delegatura w Koninie, odpowiada na stanowisko Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Turku dotyczące źródeł uciążliwych zapachów. WIOŚ uznał, że przedstawione przez przedsiębiorstwo informacje o wynikach kontroli były niepełne i nie obejmowały wszystkich ustaleń inspektoratu. Od 27 marca do 30 lipca przeprowadzono 5 kontroli interwencyjnych oraz 2 rozpoznania zanieczyszczenia w terenie. Inspektorzy wskazali oczyszczalnie ścieków lub miejską kanalizację jako źródło zapachów. Uciążliwości występowały jednak z różną częstotliwością i natężeniem. 23 lipca przy jednym ze zbiorników zapachu nie stwierdzono, ponieważ był on pusty. Wcześniej, 17 czerwca, WIOŚ wykrył tam uciążliwości oraz identyczne zapachy w rejonie ulicy Kolska Szosa. Tego dnia wiatr wiał od oczyszczalni w kierunku miasta. Ponieważ w Polsce nie ma przepisów określających dopuszczalne wartości substancji zapachowych ani metody oceny jakości zapachu powietrza, WIOŚ przekazał zebrany materiał staroście tureckiemu i to on prowadzi dalsze postępowanie i ocenia całość dowodów. To w Turku, a w Koninie problem uciążliwych zapachów kojarzących się z rolnictwem występuje na północy miasta. Stąd spotkania wiceprezydenta Pawła Adamowa z mieszkańcami zaplanowane na 14 września o godzinie 17 w świetlicy osiedlowej na Pątnowie. Dzień później, 15, o 17 rozmowa zostanie zorganizowana w szkole podstawowej nr 11 na Mężynie i ostatnie spotkanie 17 września o 17 w szkole nr 10 na Gosłowicach. W Turku policja prowadzi postępowanie przeciwko 29-letniemu mieszkańcowi miasta, który zarabiał na prowadzeniu patostreamów. Mężczyzna publikował w sieci transmisje zawierające wulgarne i obraźliwe wypowiedzi skierowane przeciwko obcokrajowcom, zwłaszcza obywatelom Ukrainy. Sprawą zajęto się po zgłoszeniu jednego z internautów, a śledztwo nadzoruje prokuratura rejonowa w Koninie. Obecnie dochodzenie dotyczy mowy nienawiści, ale twórca może odpowiadać również na podstawie nowych przepisów, jeśli był aktywny po wprowadzeniu zmian w prawie. Przypomnijmy, że prezentowanie w internecie przemocy, libacji alkoholowych i poniżania w celu uzyskania korzyści jest w Polsce przestępstwem. Zgodnie z kodeksem karnym za tworzenie oraz rozpowszechnianie patostreamów grozi do 3 lat więzienia. W sytuacjach, gdy w nagraniach uczestniczy dziecko, kara wzrasta do 5 lat pozbawienia wolności. Przepisy obejmują także materiały wyreżyserowane. Eksperci z instytucji NASK, naukowej i akademickiej sieci komputerowej Państwowego Instytutu Badawczego zaznaczają, że oprócz sugerowanych kar kluczowa dla walki z tym zjawiskiem pozostaje edukacja i szybkie reagowanie platform internetowych. PKP Intercity przygotowało specjalną ofertę z okazji Europejskiego Tygodnia Mobilności, który potrwa od 16 do 22 września. W tym okresie pasażerowie zapłacą tylko złotówkę za przewóz roweru. Przewoźnik wprowadzi również promocyjne bilety na przejazdy z rabatami sięgającymi do 56%. To dobre wieści dla mieszkańców Konina, przez który każdego dnia przejeżdżają dziesiątki bezpośrednich pociągów, nie tylko na linii wschód-zachód, ale także północ-południe. Z naszego miasta można dotrzeć m.in. do Krakowa, Świnoujścia, Białegostoku czy Szczecina. Opłata za transport roweru w drugiej klasie będzie wynosiła wspomniane 1 zł, o ile dany skład dopuszcza przewóz jednośladów. Cena nie będzie zależeć od kategorii pociągu, długości trasy ani wybranej relacji. Bilety na rower można kupić w kasach dworcowych, w serwisie internetowym oraz w aplikacji mobilnej PKP Intercity. Promocja obejmie także przejazdy pasażerskie od 16 września przez niemal tydzień. Z wyłączeniem weekendu bilety będą tańsze o 35% od ceny bazowej. Z kolei 22 września, czyli w Europejski Dzień Bez Samochodu, przygotowano pulę biletów z rabatem wynoszącym aż 56%. Oferta dotyczy wszystkich kategorii pociągów PKP Intercity z wyjątkiem wagonów sypialnych. Zachęcamy, by skorzystać i wybrać się na szybką wycieczkę z Konina. Tydzień mobilności ma przekonać sceptyków, że da się żyć bez własnego auta.
4: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
0: Gmina Stare Miasto kończy realizację kompleksowej termomodernizacji lokalnej szkoły podstawowej. Jest to jedna z największych inwestycji oświatowych w samorządzie, której łączny koszt przekracza 4 miliony złotych. Projekt uzyskał wsparcie finansowe z Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski. Finał prac zaplanowano na październik tego roku. Szeroki zakres robót objął ocieplenie ścian, fundamentów i dachów wraz z ułożeniem nowego poszycia. Wymieniono stolarkę okienną oraz drzwiową, zmodernizowano instalację elektryczną, centralne ogrzewanie oraz system ciepłej wody. Budynek wyposażono również w wentylację mechaniczną. Większość kluczowych zadań została już ukończona, dzięki czemu obiekt zyskał estetyczną elewację. Przedstawiciele władz gminy Stare Miasto podkreślają, że głównym celem przedsięwzięcia jest podniesienie efektywności energetycznej, ograniczenie kosztów utrzymania placówki oraz zapewnienie uczniom i nauczycielom bardziej komfortowych warunków do pracy i nauki. Niebawem w domach rozpoczniemy sezon grzewczy, w związku z czym Krajowa Izba Kominiarzy przypomina właścicielom i zarządcom nieruchomości w powiecie konińskim o obowiązku okresowej kontroli oraz czyszczenia przewodów kominowych. Akcja informacyjna pod hasłem Zaproś Kominiarza jest realizowana we współpracy z Państwową Strażą Pożarną w Koninie oraz organami administracji publicznej, gminami i miastem. Jej głównym celem jest podniesienie standardów bezpieczeństwa w budynkach. Najważniejszą zmianą jest sprawny obowiązek sporządzania e-protokołu w centralnej ewidencji emisyjności budynków po każdej rocznej kontroli przewodu kominowego. Dokumenty papierowe straciły moc prawną i nie stanowią już potwierdzenia wykonania przeglądu. Weryfikacji dokonuje uprawniony mistrz kominiarski, którego tożsamość oraz kwalifikacje można sprawdzić w oficjalnym rejestrze CEEB. Przepisy nakładają również konkretne terminy na usuwanie zanieczyszczeń z przewodów. Komin należy czyścić co najmniej raz na 3 miesiące w przypadku paliw stałych, raz na 6 miesięcy przy paliwach płynnych lub gazowych oraz raz w roku w przypadku przewodów wentylacyjnych. Uzyskana w ten sposób drożność zapewnia bezpieczeństwo mieszkańców, zwiększa efektywność energetyczną kotłów i obniża emisję pyłów. Uzupełnieniem tych działań jest montaż czujek dymu i tlenku węgla, które w porę ostrzegają przed pożarem lub czadem. 21 września o godzinie 17 w zabytkowych piwnicach inkubatora aktywności kulturalnej Dom Zamełki w Koninie odbędzie się wernisaż wystawy Kazimierz Białkowski, kronika akwarelisty. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. Ekspozycja będzie drugą odsłoną miejskiej inauguracji Roku Kulturalnego przygotowaną przez miasto Konin we współpracy z Konińskim Centrum Kultury. Na wystawie zaprezentowane zostaną szkice i akwarele artysty amatora, przedstawiające przede wszystkim zabytkową część Konina, a także wybrane obiekty architektoniczne i komunikacyjne, charakterystyczne dla nowego Konina. Prace powstały na podstawie rysunków wykonywanych piórkiem lub ołówkiem. Ekspozycji będzie towarzyszył katalog, który uczestnicy wernisażu będą mogli ze sobą zabrać. Kazimierz Białkowski jest samoukiem i z zawodu technikiem górnictwa. Rysunkiem interesował się od dzieciństwa. Malarstwem zajął się w latach 60. jeszcze podczas nauki w zasadniczej szkole zawodowej i technikum górniczym. W 1968 roku rozpoczął pracę w KWB Konin, gdzie zajmował się m.in. rysunkami i dokumentacją techniczną. Malarskiej pasji poświęcił się intensywnie po przejściu na emeryturę. Jego twórczość wyróżniają przywiązania do Konina, nostalgia za dawnym wyglądem miasta. Artysta otrzymał liczne nagrody i wyróżnienia, m.in. w przeglądzie twórczości plastycznej o Złotą Sztalugę. Zakończyła się modernizacja i docieplanie Domu Kultury w Kowalewku. Inwestycje zrealizowano w ramach konkursu Pięknieje Wielkopolska Wieś. Przeprowadzone prace poprawiły stan techniczny oraz funkcjonalność budynku. Obiekt w gminie Żgów zyskał odnowiony wygląd, a dzięki dociepleniu stał się również bardziej energooszczędny. Ma to zwiększyć komfort korzystania z Domu Kultury zarówno latem, jak i zimą, a jednocześnie poprawić efektywność energetyczną i ograniczyć koszty utrzymania lokalu. Realizacja przedsięwzięcia była możliwa dzięki środkom pozyskanym z samorządu województwa wielkopolskiego. Inwestycje współfinansowano także z Funduszu Sołeckiego oraz środków Ochotniczej Straży Pożarnej w Kowalewku. Wsparcie dla projektu wiązało się z działaniami na rzecz rozwoju wielkopolskich sołectw i możliwością pozyskania pieniędzy na lokalne przedsięwzięcia. Zaangażowanie mieszkańców i lokalnych instytucji pozwoliło zakończyć inwestycję, która ma służyć społeczności Kowalewka przez kolejne lata. Odnowiony Dom Kultury ma zapewnić lepsze warunki do organizowania spotkań, integracji mieszkańców oraz do prowadzenia działalności lokalnej społeczności. Konińskie Kino Oskard zaprasza na seans ostatniego pełnometrażowego dzieła Federica Felliniego pod tytułem Głos z Księżyca. Pokaz odbędzie się 20 września o godzinie 18.30 w ramach cyklu filmowego Federico Fellini Ciao a Tutti. W roli głównej występuje zdobywca Oscara Roberto Benigni.

0: Villaggio uosabia lęk i paranoję. Za pomocą groteski, przerysowanej scenografii i kakofonicznej muzyki Fellini ukazuje kryzys wyobraźni i społeczeństwo pozbawione duchowego wymiaru, odnosząc się bezpośrednio do realiów Włoch z końca lat 80. W niedzielę 20 września stadion miejski w Kole przy ulicy Sportowej znów wypełni się dziecięcym gwarem i sportowymi emocjami. Podczas 46. Międzynarodowego Biegu Warcieńskiego odbędą się biegi dziecięce i młodzieżowe imienia Ryszarda Sowińskiego, w których na starcie staną zawodnicy od przedszkolaków po roczniki 2011. Uroczyste otwarcie zaplanowano na godzinę 10, a pierwsi najmłodsi biegacze ruszą na 150-metrowy dystans już o 10.15. Rywalizacja potrwa do wczesnych godzin popołudniowych. Ostatni bieg na 1000 metrów wystartuje o 13.25. Szczegółowe informacje opublikowano na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kole. Tymczasem w gminie Stare Miasto już w najbliższą niedzielę, 13 września, odbędą się towarzyskie zawody jeździeckie w Trójce. Start o godzinie 11. Organizatorzy zapraszają miłośników koni, sportowej rywalizacji i aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu. Sportowym emocjom będą towarzyszyły inne atrakcje, takie jak przejażdżki na koniu i bryczką oraz strefa gastronomiczna. Wstęp na wydarzenie jest wolny. W Konińskim Centrum Kultury trwają przygotowania do nowego cyklu Scena Konin. Do KCK będą przyjeżdżać profesjonalne spektakle. Jednak na początek szykuje się premiera. Zawodowi aktorzy zagrają u nas pętlę według powieści Marka Hłasko. Dopiero po Koninie tę sztukę będzie można zobaczyć w Łodzi czy innych dużych miastach.
1: Gram Krystynę i dziewczynę, którą Kuba znał w przeszłości. Wydaje mi się, że one reprezentują też pewne figury, które dobrze znamy w życiu i że mnóstwo osób tak naprawdę może utożsamić się z ich rolą, którą one pełnią w relacji z Kubą i że te pętle, w których one są, jakieś schematy działań, to jest coś, co myślę jest żywe w życiu wielu osób. I my też chyba staramy się to uchwycić i nad tym pracować. Teraz się o tym też bardzo dużo mówi, nazywa się to czasami współuzależnieniem, więc na pewno Kuba jest taką osobą, która jest bardzo żywa w życiu tych kobiet, ale chyba nie chcemy przedstawić ich tak, jakby one były stroną bierną w tych relacjach. One też mają swoje problemy, z którymi się zmagają, swoje wyzwania i na pewno chcemy pokazać je jako pełnię, a nie jako właśnie dopełnienie do osoby, która jest uzależniona i jakby najważniejsza w tej chorobie.
0: Mówi o swoich postaciach i fabule spektaklu aktorka Dominika Lichy. Premiera 17 października w Konińskim Centrum Kultury. W Turku ruszył nabór wniosków w ramach programu Najem po remoncie. Miasto wskazało 6 lokali z mieszkalnego zasobu gminy miejskiej Turek, które przyszli najemcy mogą wyremontować we własnym zakresie i na własny koszt bez prawa do zwrotu poniesionych wydatków. Do programu zakwalifikowano mieszkania przy ulicach 3 maja 12 o powierzchni 38 m², górniczej 20, również 38 m, przestrzeni górniczej 22, 39 m², składkowskiego 4, 36 m, Kączkowskiego 16, 35 m oraz Powstańców Wielkopolskich 1B, także 35 m². O remont mogą ubiegać się osoby znajdujące się na listach uprawnionych do przydziału lub zamiany lokalu wskazanych w uchwale Rady Miejskiej Turku. Konieczne jest złożenie wniosku o wykonanie remontu mieszkania we własnym zakresie i na własny koszt. Dokumenty należy dostarczyć do Wydziału Mienia Komunalnego i Gospodarki Lokalami Urzędu Miejskiego w Turku za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta przy ulicy Jedwabniczej 4. Termin składania wniosków mija 28 września. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Turku. W Muzeum Okręgowym w Koninie odbędzie się dodatkowe spotkanie z wybitnym polskim artystą, ilustratorem, malarzem i rzeźbiarzem Józefem Wilkoniem. Wydarzenie zaplanowano na jutro, na godzinę 18.45. Ze względu na bardzo duże zainteresowanie wcześniejszymi warsztatami i szybkie wyczerpanie limitu miejsc, organizatorzy postanowili stworzyć kolejną okazję do bezpośredniej rozmowy oraz do poznania twórczości i inspiracji tego twórcy. Spotkanie towarzyszy wystawie pod nazwą Zwierzogród Wilkonia, od konia do słonia, 70 lat twórczości Józefa Wilkonia na 60 lat Muzeum Okręgowego w Koninie. Na wydarzenie wstęp jest wolny i nie trzeba się wcześniej zapisywać. Z myślą o dostępności przebieg rozmowy będzie na żywo tłumaczony na polski język migowy. Inicjatywa jest realizowana w ramach przedsięwzięcia Projektowanie Uniwersalne Kultury Dostępność w Instytucjach Kultury, które uzyskało dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus oraz ze środków samorządu województwa.

0: województwa wielkopolskiego. Centrum Kultury i Sztuki w Koninie zaprasza wszystkich mieszkańców na 13. edycję akcji pod nazwą Weekend Seniora z Kulturą, która odbędzie się w dniach 3 i 4 października. Głównym celem tej ogólnopolskiej inicjatywy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest zachęcenie osób w podeszłym wieku do regularnego i aktywnego uczestnictwa w lokalnym życiu artystycznym oraz integracja społeczności. Z tej okazji w Koninie przygotowano zróżnicowany program atrakcji. W Domu Kultury Oskard oraz w Kinie Oskard seniorzy będą mogli obejrzeć seanse filmowe i widowiskowy spektakl w ramach cyklu Teatr Polska, na które kupią bilety w promocyjnych cenach. Z kolei w obiekcie przy ulicy Okulnej zaplanowano bezpłatne zajęcia pilatesu. Darmowy wstęp przewidziano także do galerii CKIS Wieża Ciśnień na wystawę fotografii połączoną z autorskim oprowadzaniem po zaprezentowanej tam ekspozycji. Organizatorzy wydarzenia zachęcają do wspólnego spędzenia czasu, podkreślając, że oferta kulturalna miasta jest otwarta i dostępna dla każdego. W Kole odbędzie się 7. edycja pikniku ekologicznego organizowanego w ramach ogólnopolskiej akcji Sprzątanie Świata. Wydarzenie zaplanowano na sobotę 19 września na parkingu przed Urzędem Skarbowym przy ulicy Prusa. W godzinach od 11 do 14 na mieszkańców czeka bogaty program edukacyjny i rekreacyjny pod hasłem SOS dla wody. Niech będzie wolna od śmieci. Uczestnicy będą mogli wziąć udział w warsztatach ekologicznych oraz w finale gry terenowej zatytułowanej W koło odpadów. Dla najmłodszych przygotowano dmuchane zjeżdżalnie, pokazy cyrkowe i liczne konkursy z upominkami. Na wszystkich czeka również bezpłatny ekologiczny poczęstunek. W specjalnej strefie adopcji zaprezentuje się Stowarzyszenie Kociamberki – Mrucząca Przystań. Swoje stoiska wystawią także Nadleśnictwo, Koło Sanepid, Miejski Zakład Usług Komunalnych, Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji oraz Geotermia Koło. Projekt dofinansował Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Jutro w obiektach Centrum Kultury i Sztuki w Koninie startuje Noc Kultury. Będą koncerty, wystawy, warsztaty dla starszych i młodszych oraz niepowtarzalny targ sztuki. Warto będzie odwiedzić Oskard, Wieży Ciśnień oraz CKIS przy Okulnej. Szczegółowy program jest na stronie placówki. Miejsko-gminna Biblioteka Publiczna imienia Roduch Ossaków w Rychwale poszukuje pamiątek, fotografii i wspomnień związanych z dawnym majątkiem ziemskim w Siąszycach. Księżnica przygotowuje wystawę poświęconą związkom rodziny Ossaków z tym miejscem. Po dawnym dworze pozostała dziś m.in. kępa drzew i fragmenty fosy, dlatego organizatorzy chcą w pewnym sensie odtworzyć jego historię na podstawie rodzinnych zbiorów i relacji mieszkańców. Poszukiwane są stare fotografie i pocztówki, dokumenty, listy i zapiski, pamiątki rodzinne, meble, elementy wyposażenia oraz przedmioty codziennego użytku związane z dawnym majątkiem rodziny Gałczyńskich i Puławskich. Cenne będą również wspomnienia dotyczące dworu, jego mieszkańców i wyglądu wyposażenia oraz dalszych losów przedmiotów, które się w nim znajdowały. Szczególne zaproszenie do kontaktu skierowano do mieszkańców Siąszyc, Zosinek i Grochów, ale informacje mogą przekazywać wszyscy mieszkańcy gminy Rychwał. Biblioteka zapewnia, że pamiątki nie będą przejmowane. Za zgodą właścicieli mogą zostać jedynie sfotografowane lub opisane. Zebrane materiały mają pomóc ocalić historię Siąszyc od zapomnienia i przekazać ją kolejnym pokoleniom. Takie wypadki niestety wciąż zdarzają się w całej Polsce, w tym także w naszej okolicy. Na koncesyjnym odcinku autostrady A2 Świecko-Konin trwa kampania informacyjna pod hasłem Zauważ nas, zareaguj, zwolnij. Akcja przypomina kierowcom o konieczności zachowania szczególnej ostrożności w miejscach robót drogowych, gdzie pracownicy służb utrzymaniowych dbają o nawierzchnię, oznakowanie, zieleń i czystość w bezpośrednim sąsiedztwie pędzących aut. Organizatorzy kampanii apelują o stosowanie 3 kluczowych zasad. Dostrzeżenia, oznakowania i pojazdów technicznych ze znacznej odległości, wczesnej reakcji poprzez zdjęcie nogi z gazu oraz odpowiedniego zredukowania prędkości. Przedstawiciele drogowców wskazują, że zwolnić należy ze znacznym wyprzedzeniem, a nie dopiero na wysokości prowadzonych prac. Nagłe hamowanie może spowodować, że wjadą w nas pojazdy pędzące za nami. Odcinek A2 posiada specjalne zabezpieczenia, w tym osłony energochłonne z tablicami sygnalizacyjnymi oraz wozy patrolowe ze strzałami świetlnymi. Technologia nie zastąpi jednak ostrożności za kierownicą, dlatego wczesne zdjęcie nogi z gazu ma kluczowe znaczenie dla życia i zdrowia drogowców. Gmina Żgów rozpoczyna realizację projektu pod nazwą Utworzenie Centrum Usług Społecznych. Do końca października 2028 roku samorząd będzie rozwijał dostęp do wysokiej jakości usług społecznych. Projekt jest współfinansowany z Funduszy Europejskich dla Wielkopolski w ramach Sprawiedliwej Transformacji Wielkopolski Wschodniej. Najważniejszym zadaniem będzie przekształcenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żgowie w Centrum Usług Społecznych, które pozostanie przy ulicy Konińskiej 6. CUS ma lepiej rozpoznawać potrzeby mieszkańców, koordynować pomoc i przygotowywać indywidualne plany usług. Wsparciem objętych zostanie 30 osób powyżej 60 roku życia, potrzebujących pomocy ze względu na wiek, zdrowie lub niepełnosprawność. Zaplanowano 11 520 godzin usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania oraz 2160 godzin usług specjalistycznych, obejmujących pomoc logopedy, psychologa i fizjoterapeuty. Uczestnicy otrzymają również bezpłatny transport door-to-door. W ramach projektu powstanie zespół do spraw organizowania usług społecznych, a dwie osoby zostaną przeszkolone do opieki nad seniorami. Przygotowane zostaną także gabinety logopedyczne i psychologiczne oraz dostosowana łazienka. Całkowita wartość projektu wynosi 2 616 000 zł.
1: Konin FM.
2: Konin FM.
1: Naturalnie, że lokalnie.
2: Przegląd wydarzeń tygodnia.
0: Od kilku dni trwa głosowanie na projekty zgłoszone do tegorocznego konińskiego budżetu obywatelskiego w internecie. Mamy na to czas do 20 września do godziny 16. Do rozdysponowania jest blisko 4,5 miliona złotych. W tym roku mieszkańcy wybierają spośród 46 propozycji dużych i małych. Tegoroczna edycja została zmieniona po kontrowersjach związanych z ubiegłorocznym głosowaniem. Radni wprowadzili rozwiązania, które mają zwiększyć przejrzystość i ograniczyć możliwość nadużyć. Po raz pierwszy ośrodki nie mogą ubiegać się szkoły, przedszkola ani miejskie jednostki organizacyjne, m.in. domy kultury, biblioteka i MOSiR. Wyjątkiem jest zarząd dróg miejskich. Zmieniły się również zasady głosowania stacjonarnego. Papierowe karty zostaną zastąpione urządzeniami elektronicznymi udostępnionymi przez miasto. Przy oddawaniu głosu konieczne jest podanie 4 ostatnich cyfr numeru PESEL. Ma to utrudnić wielokrotne głosowanie przez tę samą osobę. Głosowanie internetowe już trwa, natomiast 20 września będzie można zagłosować także stacjonarnie w 6 lokalach wyborczych przygotowanych przez miasto. Rolnicy mogą ubiegać się o refundację do 70% składki za ubezpieczenie zwierząt gospodarskich od chorób zakaźnych. Wsparcie dotyczy hodowców bydła, świń, owiec, kóz, koni i drobiu, jeśli umowa przewiduje wypłatę odszkodowania przy stratach przekraczających 20%. Minimalna liczba ubezpieczonych zwierząt to 1000 sztuk drobiu rzeźnego lub nośnego, 14 świń albo 4 sztuki bydła, owiec, kóz lub koni, wyjaśnia Wielkopolska Izba Rolnicza. Ubezpieczenie musi obejmować co najmniej jedną z określonych chorób, m.in. pryszczyce, klasyczny lub afrykański pomór świń, wysoce zjadliwą grypę ptaków, afrykański pomór koni, chorobę niebieskiego języka, chorobę guzowatą skóry bydła, rzekomy pomór drobiu, gruźlicę, brucelozę, wściekliznę, salmonellę odzwierzęcą, włośnicę, gorączkę kół czy paratuberkulozę. W wykazie znajdują się również inne choroby zakaźne zwierząt. Wnioski będzie można składać od najbliższego poniedziałku do 13 października. Dokumenty przyjmowane będą wyłącznie online za pośrednictwem formularza dostępnego na platformie usług elektronicznych ARIMR, podkreśla Wielkopolska Izba Rolnicza. Jak wiemy, Koleje Wielkopolskie uruchamiają pilotażowo połączenia autobusowe na trasie Turek-Konin-Turek. Usługa Kolej na Bus ma uzupełnić istniejącą sieć transportową, która nie jest wcale wygórowana, i poprawić dojazd mieszkańców Turku oraz innych miejscowości na trasie do Konina. Autobusy jeżdżą przez cały tydzień, od poniedziałku do piątku zaplanowano jednak tylko 2 pary kursów, a w sobotę i niedzielę 4. Szczególne znaczenie mają połączenia niedzielne, ponieważ wcześniej tego dnia nie było regularnego transportu autobusowego między Turkiem a Koninem. Mimo wszystko uruchomiony pilotaż mija się z tym, co zapowiadano. Obiecywano bowiem autobusy skorelowane z każdym pociągiem przyjeżdżającym i odjeżdżającym z Konina. Rozkład ma być rozbudowywany, jeśli okaże się, że po stronie mieszkańców powiatu tureckiego widać taką potrzebę. Z kolei władze Turku wskazują, że takie autobusy powinny dojeżdżać do większej ilości gmin w okolicy. Ale to z kolei mogłoby jeszcze bardziej wydłużyć czas przejazdu. Podróż z Turku do Konina trwa w tej chwili około godziny. Wraz z uruchomieniem kolejowych autobusów do Turku wprowadzono bilet łączący przejazd autobusem i pociągiem z 10% rabatem. Barbara Musiał obejmie mandat radnej Rady Miasta Konina po Wiesławie Sztańkę. Tak zdecydował komisarz wyborczy. W wydanym postanowieniu potwierdzono, że Musiał zachowała prawo wybieralności i nie zrezygnowała z pierwszeństwa do objęcia mandatu. Formalnie stanie się radną po złożeniu ślubowania podczas najbliższej sesji. Procedura zostanie uruchomiona po rezygnacji Wiesława Sztańkę, którą złożył pod koniec lipca. Musiał o mandat ubiegała się w wyborach w 2024 roku, startując z listy Koalicji Obywatelskiej, czyli tego samego ugrupowania co Sztańkę. Jednak wówczas nie dostała się do Rady Miasta, ale jednocześnie uzyskała największą liczbę głosów spośród radnych tej listy, którzy nie zdobyli mandatu. Dla Barbary Musiał będzie to powrót do konińskiej rady. Radną była już w poprzedniej kadencji. Wtedy mandat objęła po rezygnacji Janusza Zawilskiego. Po złożeniu ślubowania Barbara Musiał oficjalnie rozpocznie kolejną kadencję w Radzie Miasta Konina. Jutro o 17 w kinie Zachęta w Kleczewie przewidziano spotkanie poświęcone historii i kulturze Żydów polskich. W programie prelekcja Anny Dybały-Pacholak poświęcona kleczewskiej synagodze. Wstęp wolny. Łosie rozpoczęły godę, a to zawsze większe ryzyko dla kierowców przejeżdżających w leśnych rejonach, takich jak chociażby gmina Krzymów. Zwierzę jest wielkie, powolne i gdy nagle wyjdzie nam przed samochód, raczej stanie w bezruchu. Stąd tyle tragicznych wypadków w okolicach Konina. Zdaniem strażaków, zbliżając się na drodze krajowej czy wojewódzkiej w rejon lasu, zwłaszcza po zmroku, powinniśmy jechać mniej niż 90 km na godzinę. PTTK zaprasza do włączenia się w oficjalne obchody 85. rocznicy bestialskiego mordu na ludności z żydowskich gett przez Niemców w 1941 roku w lasach dawnego majątku Niesłusz. Miejsca egzekucji są od wielu lat upamiętnione, a o ich stan dba społeczność sołectwa Rudzica. 28 września o godzinie 10 pojawią się tam delegacje organizacji i instytucji. Godzinę wcześniej z zajezdni MZK Konin wyruszy linia specjalna Spacer, na której obowiązuje biletowany przejazd po 4,80 po zakończeniu oficjalnego spotkania. Przewidziana jest wędrówka 3,5 km i ognisko. Tymczasem jutro o 18.55 u Salezjanów na Chorzni odbędzie się prelekcja profesora doktora habilitowanego Stanisława Jankowiaka na temat wydarzeń z 1968 roku. Jankowiak jest pracownikiem naukowym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, zajmuje się najnowszą historią Polski. Blok numer 9 elektrowni Pątnów będzie pracował co najmniej do końca 2027 roku. Grupa ZEPAK poinformowała o zawarciu umowy na dostawy energii elektrycznej na przyszły rok, będącej efektem wygranej w uzupełniającej aukcji rynku mocy. Umowa obejmuje 409 MW obowiązku mocowego. Oznacza to, że blok będzie pełnił funkcję zabezpieczenia krajowego systemu energetycznego i zostanie uruchomiony na wezwanie PSE, gdy zabraknie mocy. Blok pracuje w ten sposób od pierwszej połowy tego roku. Przedłużenie pracy elektrowni może mieć znaczenie dla odkrywki Tomisławice, z której węgiel wydobywany jest jeszcze w niewielkich ilościach na potrzeby Pątnowa. Jednocześnie ZEPAK przygotowuje przebudowę dawnego węglowego kotła w elektrowni Konin na trzecią już instalację do spalania biomasy. Prace mają zakończyć się w czerwcu 2028 roku, a w Turku trwa budowa elektrowni gazowej, która ma rozpocząć pracę w drugiej połowie przyszłego roku. W kwestii elektrowni Pątnów wciąż nie wiadomo, czy w przyszłości zostanie ona zastąpiona blokiem gazowym. Zależy to od decyzji dotyczącej budowy reaktorów jądrowych. Lokalna organizacja turystyczna Marina oraz Centrum Informacji Turystycznej w Koninie zmieniają siedzibę. Przeprowadzka trwa, dlatego do jutra włącznie biuro będzie nieczynne. W tym czasie pracownicy zajmują się m.in. przewożeniem wyposażenia, map, folderów oraz przewodników. Po zakończeniu przeprowadzki Centrum Informacji Turystycznej wznowi działalność pod nowym adresem. Od poniedziałku będzie można odwiedzać je przy Placu Wolności 16 w budynku Inkubatora Aktywności Kulturalnej Dom Zemełki. Zmiana siedziby nie oznacza jednak rezygnacji z dotychczasowej działalności. Organizacja turystyczna i Centrum Informacji nadal będą służyć mieszkańcom oraz przyjezdnym pomocą w planowaniu wycieczek i poznawaniu atrakcji Konina oraz regionu. Na miejscu dostępne będą informacje turystyczne, mapy, foldery i przewodniki. Organizatorzy zachęcają, by od 14 września korzystać z nowej siedziby przy rynku w Starym Koninie. Przypomnijmy, że dotychczas Centrum Informacji Turystycznej znajdowało się przy ulicy Dworcowej poniżej budynku Konińskiego Centrum Kultury. Władze Turku wyrażają niezadowolenie z powodu powołania zaledwie kilku połączeń autobusowych do Konina zamiast projektu budowy linii kolejowej. Burmistrz Romuald Antosik podkreśla, że miasto potrzebuje bezpośrednich tras do Poznania, Łodzi i Wrocławia, aby skutecznie walczyć z wykluczeniem transportowym mieszkańców. Mimo braku wsparcia w zakresie tras dalekobieżnych, samorząd kontynuuje przygotowania do budowy dworca i centrum przesiadkowego. Po odzyskaniu terenów od powiatu kaliskiego miasto zabezpieczyło na ten cel 16 600 000 zł ze środków zewnętrznych. Włodarz apeluje do polityków z regionu o podjęcie realnych działań na rzecz siatki połączeń, z której skorzystają studenci oraz osoby starsze. Przed nami kolejne muzyczne spotkanie pod gołym niebem. Zapraszamy na koncert w ramach cyklu Kolskie Brzmienie Lata. W najbliższą niedzielę o godzinie 17 w Parku 600-lecia przy Pomoście wystąpi młodzież ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Kole oraz artyści ze Stowarzyszenia Kolska Trójka. Zakończył się jeden z etapów prac porządkowych na kanale Ulgi w Koninie. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu udrożniło koryto cieku i uporządkowało jego brzegi. Wykonane działania mają usprawnić odprowadzanie wód, a także poprawić lokalne bezpieczeństwo przeciwpowodziowe, wyjaśnia Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego. To nie koniec prac na kanale Ulgi. Jak informuje zarządca cieku, w najbliższym czasie zaplanowano kolejne etapy robót utrzymaniowych. Sytuacja hydrologiczna w Koninie jest na bieżąco monitorowana. Obecnie poziom wody w warcie wynosi ponad 240 cm. Dla porównania, normalny stan rzeki to około 300-330 cm. Poziom ostrzegawczy został ustalony na 450 cm, a alarmowy na 480. Najwyższy poziom warty w Koninie odnotowano podczas powodzi w 2010. Wówczas rzeka osiągnęła 575 cm. O kolejnych działaniach związanych z utrzymaniem kanału Ulgi oraz sytuacją hydrologiczną w mieście będziemy na bieżąco informować za sprawą komunikatów Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. Urząd Gminy Kramsk rozpoczął zbieranie ankiet do tworzonej analizy ubóstwa energetycznego w gminie. Celem badania jest poznanie wydatków mieszkańców na ogrzewanie oraz określenie potrzeb w zakresie poprawy efektywności energetycznej budynków. Opracowanie dokumentu wynika z zapisów Regionalnego Programu Ochrony Powietrza i ułatwi pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na termomodernizację domów. Anonimowy kwestionariusz, którego wypełnienie zajmuje około 5 minut, będzie dostępny do 7 października. Mieszkańcy mogą przekazywać swoje odpowiedzi drogą elektroniczną poprzez formularz internetowy lub złożyć wersję papierową w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Kramsk. Gmina Rychwał zaprasza mieszkańców na integracyjny turniej pod hasłem Sołectwa w Ruchu KGW w Akcji. Wydarzenie odbędzie się 26 września o godzinie 15 na kompleksie boisk sportowych Orlik w Rychwale. Do rywalizacji i stworzenia wspólnych reprezentacji organizatorzy zachęcają sołectwo oraz koła gospodyń wiejskich z terenu całej gminy. Celem spotkania jest przede wszystkim współpraca, dobry humor i aktywna zabawa. Na uczestników oraz kibiców czeka szeroki wachlarz atrakcji, w tym zabawne konkurencje sprawnościowe, dietetyczne, czy możliwość wykonania pomiaru składu ciała. Panie z HGW przygotują ponadto stoiska ze zdrowymi przekąskami. Oddano do użytku nową wagę dla ciężarówek przy ulicy Hutniczej w Koninie, tuż obok drogi krajowej nr 25. Stanowisko przekazane Inspekcji Transportu Drogowego jest trzecim tak nowoczesnym punktem w całej Wielkopolsce. Pozwoli na prowadzenie regularnych kontroli pojazdów przeciążonych i ponadgabarytowych z wykorzystaniem dynamicznych wag. Kompleksowa przebudowa dawnego punktu z 2013 roku kosztowała ponad 366 tysięcy złotych. Miejsce kontroli ma 60 metrów długości i solidną nawierzchnię o grubości 58 cm, do której wykonania zużyto niemal 58 metrów sześciennych betonu oraz ponad 4 tony prętów zbrojeniowych. Nowa nawierzchnia pomiarowa ma chronić konińskie drogi przed zniszczeniem przez zbyt ciężkie pojazdy. Wpływy z kar administracyjnych zasilą budżet miasta z przeznaczeniem na remonty. Ponadto Zarząd Dróg Miejskich w Koninie planuje wdrożenie systemu preselekcji wagowej w ramach inteligentnego systemu transportowego. Na ruch ciężarówek narzekamy przede wszystkim na ulicach Przemysłowej czy Poznańskiej. Główny Inspektorat Sanitarny zainicjował ogólnopolską kampanię edukacyjną pod hasłem Jesień bez infekcji. Złota jesień zaczyna się od profilaktyki. Akcja ma na celu podniesienie świadomości społecznej w zakresie zapobiegania chorobom zakaźnym oraz promowania szczepień ochronnych przed zbliżającym się sezonem jesienno-zimowym. Włączyły się w nią powiatowe sanepidy w Koninie, Turku, Kole, Słupcy i Kaliszu. Chłodniejsze miesiące sprzyjają szybszemu rozprzestrzenianiu się patogenów wywołujących m.in. grypę, COVID-19, RSV, krztusiec czy zakażenia pneumokokowe. Przebywanie w zamkniętych pomieszczeniach oraz wysuszenie błon śluzowych przez suche powietrze osłabiają naszą odporność. Kampania ma przypomnieć, że regularne szczepienia i codzienne nawyki zdrowotne skutecznie chronią przed zachorowaniem i groźnymi powikłaniami. Działania edukacyjne będą prowadzone przez cały wrzesień. Działacze skupią się na walce z dezinformacją medyczną, przekazywaniu rzetelnych danych oraz zachęceniu seniorów do korzystania z rekompensowanych szczepień ochronnych. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego prowadzi kampanię informacyjną pod hasłem Rola rolnika, by upadku unikał. Celem akcji jest ograniczenie liczby wypadków w rolnictwie ze szczególnym uwzględnieniem upadków, które stanowią ponad połowę wszystkich zdarzeń wypadkowych na wsi, wyjaśnia Wielkopolska Izba Rolnicza, Biuro Terenowe w Koninie. W ramach kampanii KRUS promowane są podstawowe zasady bezpieczeństwa, stosowanie odpowiedniego obuwia roboczego, dbanie o stan techniczny wyposażenia oraz właściwa organizacja pracy. KRUS organizuje również szereg konkursów skierowanych do rolników, dzieci i młodzieży. Dla rolników konkurs z krzyżówką Bezpieczeństwo w każdym haśle, trwający do 22 września, a także ogólnokrajowy konkurs Bezpieczne gospodarstwo rolne. Dla młodzieży i dzieci konkurs filmowy Moja wizja zero do 30 września. Losowanie hulajnóg za ukończenie kursu e-learningowego do 6 listopada oraz konkursy plastyczne i literackie pod hasłem Wioski bez troski. Przedstawiciele placówek terenowych KRUS-u zachęcają do udziału w bezpłatnych szkoleniach oraz odwiedzania stoisk prewencyjnych. Konińska Strefa Sowa celebruje trzecie urodziny wyjątkowym wydarzeniem naukowo-kulinarnym w ramach ogólnopolskiego projektu Nauka ma głos, realizowanego przez Centrum Nauki Kopernik oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 18 września w godzinach od 12 do 15 na osiedlu Gosławice w Koninie odbędzie się otwarte spotkanie z udziałem eksperta. Gościem specjalnym wydarzenia pod hasłem Nauka na widelcu będzie doktor inżynier Artur Głuchowski z Instytutu Nauk o Żywieniu Człowieka Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Prelegent od ponad dekady zajmuje się popularyzacją wiedzy o gotowaniu oraz kuchnią molekularną. W trakcie otwartej prezentacji uczestnicy poznają procesy chemiczne i fizyczne zachodzące w potrawach oraz naukowe uzasadnienie wielu tradycyjnych trików kulinarnych. Wszyscy chętni będą mogli przetestować podstawy kuchni molekularnej i przyjrzeć się pracy z profesjonalnymi składnikami. W programie przewidziano wspólne przygotowywanie kapsułkowanego jogurtu, jadalnej ziemi, piany z buraka oraz owocowych proszków liofilizowanych.
1: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
0: Gmina i miasto Tuliszków podpisała umowę na budowę drogi Dadowskie Holendry-Złotkowy wraz z przebudową infrastruktury technicznej w zakresie usunięcia kolizji z istniejącym wodociągiem, przebudową zbieracza drenarskiego oraz odtworzenia rowów przydrożnych. Koszt 791 tysięcy złotych. Prace zostaną przeprowadzone w ciągu 2 miesięcy. Zadanie dofinansowane zostanie ze środków budżetu województwa wielkopolskiego przeznaczonych na prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych. Wielkopolskie muzea sprzedają bilety za złotówkę i to przez cały rok. Wystarczy mieć od 8 do 26 lat. Chodzi o zwiedzanie wystaw stałych we wszystkich oddziałach Poznańskiego Muzeum Narodowego. W stolicy naszego regionu są to Muzeum Sztuk Użytkowych w Zamku Królewskim, Wielkopolskie Muzeum Wojskowe, Muzeum Instrumentów Muzycznych oraz Muzeum Kultur Świata. A poza Poznaniem Pałac w Rogalinie, Zamek w Gołuchowie i Muzeum Adama Mickiewicza w Śmielowie. To część nowej akcji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w której bierze udział 19 instytucji z całej Polski. Konińskie Centrum Kultury już niebawem wznowi działalność. Po modernizacji sali widowiskowej w najstarszym kinie w mieście zmodernizowano stary sprzęt, a teraz trwa jeszcze montaż nowych foteli i wykładzin. Inwestycje wyceniono na ponad 500 000 zł. Większość tej kwoty pozyskano z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, a pozostałą część sfinansowało miasto Konin oraz sama instytucja. Odnowiony obiekt Konińskiego Centrum Kultury, utrzymany w czerwono-czarnej kolorystyce, powita widzów 19 września o godzinie 18 koncertem Aleksandra Dębicza, inaugurującym nowy sezon kulturalny. Z kolei Kinocentrum zapowiada kontynuację dotychczasowej polityki cenowej z najtańszymi biletami w Koninie. W programie znajdzie się m.in. przegląd klasyki Andrzeja Wajdy z takimi tytułami jak Brzezina 20 września o 16, Kronika Wypadków Miłosnych 21 o 19 i Krajobraz po bitwie 28 września o godzinie 17. Nie zabraknie też nowości filmowych Mistyczka czy 500 mil, a także uwielbianych cykli tematycznych Kina Seniora oraz klasyki bajek polskich dla najmłodszych. Władze województwa wielkopolskiego oraz gmina Sieroszewice ogłosiły nabór do 6. edycji konkursu na największą wielkopolską pyrę oraz potrawę z pyry. Organizatorzy czekają na zgłoszenia do 2 października. Finał wydarzenia odbędzie się 10 października w Sieroszewicach w powiecie ostrowskim. Uczestnicy będą rywalizować w 2 kategoriach. Koła gospodyń wiejskich przygotują dania z ziemniaków, natomiast w 2. kategorii wyłoniona zostanie najcięższa bulwa z tegorocznych zbiorów. Jury oceni potrawy pod kątem smaku, zapachu, związku z tradycją regionu i sposobu podania. Dla laureatów pierwszych 3 miejsc oraz wyróżnień w obu kategoriach przewidziano nagrody finansowe. Wydarzeniu towarzyszyć będą występy i degustacje potraw. Przypomnijmy, że w ubiegłym roku zwyciężyła pyra z gminy Rychwał w powiecie konińskim i ważyła ona ponad 2 kg. Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Sławsku wraz z partnerami zaprasza na festyn sąsiedzki pod hasłem Poznajmy się bliżej, bezpiecznie w sąsiedztwie. Wydarzenie odbędzie się 20 września o godzinie 15 na placu przy Domu Kultury w Sławsku w gminie Żgów. W programie pokazy sprzętu strażackiego, szkolenie z pierwszej pomocy, konkurencje strażackie, harcerska, strefa zabaw oraz bezpłatne dmuchańce. Będzie żurek, ciasto, popcorn, pajda ze smalcem i ognisko z kiełbaskami. Po wakacyjnej przerwie do Miejskiej Biblioteki Publicznej imienia Zofii Urbanowskiej w Koninie wraca cykl spotkań autorskich organizowanych w ramach projektu Konin lubi książki. Pierwsze powakacyjne spotkanie odbędzie się 16 września o godzinie 18 w sali konferencyjnej biblioteki. Gościem będzie Magdalena Grzebałkowska, ceniona polska dziennikarka i autorka książek poświęconych m.in. znanym postaciom świata kultury. Spotkanie poprowadzi Bartek Nowakowski, a udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Grzebałkowska rozpoczęła pracę dziennikarską w 1998 roku w Gazecie Wyborczej, z którą przez 15 lat była związana jako autorka dodatku Duży Format. W 2009 otrzymała nagrodę Grand Press. Od 2015 roku koncentruje się przede wszystkim na pisaniu książek. Tworzy reportaże historyczne i biografie, m.in. o księdzu Janie Twardowskim, Krzysztofie Komedzie oraz rodzinie Beksińskich. Za 1945 Wojna i pokój otrzymała nagrodę czytelników Nagrody Literackiej Nike. Jest również autorką książki Wojenka o dzieciach, które dorosły bez ostrzeżenia. Jej twórczość łączy reporterską dociekliwość z wrażliwością na losy zwykłych ludzi. Przypominamy, że hospicjum imienia świętego Stanisława Papczyńskiego w Licheniu Starym organizuje bezpłatne spotkanie edukacyjne poświęcone domowej opiece nad osobami przewlekle chorymi. Wydarzenie skierowane jest do mieszkańców powiatu konińskiego. Odbędzie się 14 września o godzinie 15 w siedzibie placówki przy ulicy Klasztornej. W programie zaplanowano 2 bloki tematyczne. Opiekun medyczny omówi zasady pielęgnacji osoby leżącej, zapobieganie odleżynom, higienę, bezpieczne karmienie oraz organizację przestrzeni w domu. Druga część prowadzona przez psychologa będzie dotyczyć komunikacji z chorym, radzenia sobie ze stresem i emocjonalnego przeciążenia opiekunów. Zapisy przyjmowane są mailowo, telefonicznie oraz poprzez formularz online dostępny na stronie internetowej Fundacji Spem Donare. Projekt dotyczy ochrony zdrowia i jest on finansowany ze środków powiatu konińskiego. I pozostajemy jeszcze na terenie sanktuarium. Czym jest asertywność? Jak przełamywać bariery w komunikacji interpersonalnej? Jak wyrażać własną opinię i potrzeby, nie naruszając strefy komfortu drugiego człowieka? Na te i wiele innych pytań odpowiedź otrzymamy podczas warsztatów zatytułowanych Asertywność w komunikacji i budowaniu relacji, które odbędą się w dniach 18-20 września w Licheniu. To będzie czas, by nauczyć się, jak wyrażać swoje zdanie oraz przyjrzeć się temu, jak budować zdrowe relacje z ludźmi. Zapraszamy do wspólnej pracy nad lepszą komunikacją i większą pewnością siebie. Zapisy przyjmuje Licheńskie Centrum Pomocy Rodzinie. Kolskie Stowarzyszenie Abstynentów Przyszłość zaprasza na forum trzeźwościowe, które odbędzie się 25 września o godzinie 9. Wydarzenie zorganizowane zostanie w sali Zespołu Szkół Technicznych w Kole przy ulicy Kolejowej. Obiekt jest w pełni przystosowany do osób ze szczególnymi potrzebami, a całe przedsięwzięcie współfinansowane będzie ze środków miasta. Głównym prelegentem będzie aktor Michał Misiek-Koterski. Przedstawi on osobistą historię ponad 20-letniej walki z uzależnieniem od alkoholu oraz narkotyków, podkreślając kluczową rolę terapii i zachowania abstynencji w zmianie swojego życia. W programie przewidziano również świadectwa innych osób zmagających się z nałogami alkoholowymi i narkotykowymi. Część artystyczną wydarzenia uświetni występ zespołu Kolska Marka. Czy prosty rysunek może pomóc się wyciszyć? Okazuje się, że tak. Centrum Kultury i Sztuki w Koninie zaprasza na warsztat, podczas którego połączymy relaks z kreatywnością i myśleniem wizualnym. Na spotkaniu przekonamy się, jak za pomocą prostych rysunków, symboli i skojarzeń można wyrazić myśli, porządkować informacje i redukować napięcie. Nie trzeba być artystą, wystarczy otwartość, ciekawość i chęć dobrej zabawy. Zajęcia poprowadzi Krystyna Jakubowicz, edukatorka z zakresu myślenia wizualnego. Do 29 października o 17 w CKIS przy ulicy Okulnej. Już teraz można się zapisywać. Spotkanie skierowane jest do osób dorosłych. W Słupcy trwa przebudowa oczyszczalni ścieków oraz budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Inwestycja opiewa na łączną kwotę prawie 45 milionów złotych, z czego ponad 19,5 miliona stanowi dofinansowanie pozyskane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. O postępach robót powiadomił burmistrz Jacek Szczap. Projektanci pracują obecnie nad infrastrukturą przy ulicy Polnej. Przygotowano też dokumentację dla budynków dmuchaw, suszarni i gospodarki osadowej oraz piaskownika. Na placu budowy sfinalizowano demontaż złóż biologicznych, a ekipy budowlane wyburzają 4 osadniki wstępne. Równolegle prowadzone są wykopy i stabilizacja gruntu pod obiekty technologiczne. W najbliższych planach jest wylewanie fundamentów pod suszarnię osadów oraz przygotowanie podłoża pod nowe obiekty. Podczas ostatniej narady ustalono również zakres prac związanych z odnowieniem elewacji budynków. O kolejnych etapach władze miasta mają informować na bieżąco. Oczyszczalnie w regionie muszą spełniać określone wymogi i być przygotowane na odbiór większej ilości nieczystości z powodu podłączania do kanalizacji kolejnych miejscowości.
1: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
2: Przegląd wydarzeń tygodnia.
0: Trwa głosowanie w konińskim budżecie obywatelskim.
3: Dla mieszkańców Konina, którzy mają meldunek, będzie można oddawać głos. Zaczęliśmy 7 września, kończymy 20 do godziny 16 poprzez internet. Wesprzeć od 1 do 6 projektów. Przypominam, głosujemy na projekty małe i duże. Łącznie ich mamy 46, 28 projektów tak zwanych małych i 18 projektów dużych. Wartość tych małych to jest do 200 tysięcy, natomiast duże tak zwane projekty to jest od 200 tysięcy do 1 miliona złotych. Natomiast dla osób, które nie mają meldunku w Koninie, a są mieszkańcami miasta, które tutaj zamieszkują, uczą się, są związane z naszym miastem, zapraszamy wszystkich do 6 lokali wyborczych.
0: A będą one dostępne w COP-ie, na Starówce, w KCK, w centrum miasta oraz w szkołach numer 8, 9, 11 i 12 w niedzielę 20 września.
3: I w godzinach od 9 do 16 po okazaniu dokumentu potwierdzającego nasze dane będziemy otrzymywali dostęp do stanowiska elektronicznego do głosowania. Członkowie komisji będą Państwu pomagali w tym, żeby sprawnie można było się zarejestrować i oddać głos. Ze względu na kontrowersje, które mieliśmy w ubiegłych, wcześniejszych edycjach budżetu obywatelskiego, decyzją Rady Miasta Konina przyjęto nowy regulamin i w tym regulaminie wyłączone są projekty, można powiedzieć, szkolne, ale też dotyczące jednostek miasta. I co z tego wynika, to to, że w tym roku będziecie Państwo mieli możliwość wybrania, myślę, dużą ilość projektów, które są po pierwsze składane przez mieszkańców, dotyczą ich lokalnych potrzeb.
0: Mówił Bartosz Jędrzejczak z Centrum Organizacji Pozarządowych. W Dębach Szlacheckich w powiecie kolskim doszło do kolejnego aktu wandalizmu. Tym razem dewastacji uległa toaleta znajdująca się na terenie lokalnego boiska wielofunkcyjnego. Jak wskazują przedstawiciele samorządu, obiekt ten powstał z myślą o komfortowym i bezpiecznym spędzaniu czasu przez dzieci, młodzież oraz pozostałych mieszkańców. Zniszczenie wspólnego mienia generuje szkody, za których naprawę ostatecznie płaci cała lokalna społeczność. Władze podkreślają, że powtarzające się przypadki niszczenia infrastruktury publicznej nie będą tolerowane. Zwracają się z apelem do wszystkich świadków zdarzenia oraz osób posiadających jakiekolwiek informacje mogące ułatwić ujęcie sprawców o niezwłoczny kontakt z Urzędem Gminy w Osieku Małym albo z policją. Samorządowcy apelują także do rodziców i opiekunów o przeprowadzenie rozmów edukacyjnych z dziećmi oraz młodzieżą. Przypominają przy tym, że boisko wraz ze wszystkimi przyległymi obiektami stanowi wspólne dobro, o które wszyscy mieszkańcy powinni dbać. Blisko 30 kół gospodyń wiejskich z całego powiatu konińskiego zawita 26 września do Starego Miasta.
4: Oprócz tego, że będą koła gospodyń, które będą przygotowywać potrawy na konkursy kulinarne, więc to już samo w sobie brzmi bardzo smacznie, będzie mnóstwo innych działań poświęconych właśnie kulinariom, bo one właśnie dominują na tej naszej imprezie, czyli na imprezie trzeci festiwal kół gospodyń wiejskich powiatu konińskiego. Co będzie na tej imprezie? Spotykamy się o godzinie 13 na placu koło kościoła w Starym Mieście na ulicy Rychwalskiej i rozpoczynamy imprezę piknikiem myśliwskim. czyli tutaj będą dominować potrawy myśliwskie, ale oczywiście nie tylko potrawy. Koła łowieckie no, postarały się, żeby godnie otworzyć tą imprezę, więc zaczną czymś, czego u nas jeszcze nie było. A sam jestem bardzo ciekawy, jak to będzie wyglądać, czyli pokazem z sokolnikami. Będzie też pokaz kynologiczny psów myśliwskich.
0: A do tego mnóstwo dziczyzny do zjedzenia. Potem od 15 rozpocznie się konkurs kulinarny z udziałem naszych kół gospodyń Zdrowo i kolorowo, w którym będzie chodziło o to, by w potrawach pojawiło się dużo owoców i warzyw. Do tego mnóstwo atrakcji na scenie, w tym m.in. orkiestra staromiejska, zespół Ludowy Uśmiech, folklowe czy babskie granie.
4: Ale to nie są jedyne gwiazdy, jeśli chodzi o ten dzień, bo gwiazdą będzie też Mateusz Krajenko, czyli finalista programu Masterchef. On na wielkiej patelni będzie gotował pyszne leczo, więc jak Państwu mało będzie tych myśliwskich dziczyzny, to będzie jeszcze leczo. Na pewno będzie warto takie coś spróbować. Jednym z działań, które jest jeszcze bardzo ważne, właściwie chyba najważniejsze, będzie coś, co możemy zrobić my wszyscy dla innych. Czyli możemy się podzielić najcenniejszym naszym darem, krwią. To wyszła inicjatywa od kół myśliwskich, żeby podczas tej akcji zorganizować akcję krwiodawstwa. I cóż, proszę Państwa, nie pozostaje nic innego, jak zaprosić jeszcze raz na 26 września na trzeci festiwal kół gospodyń wiejskich powiatu konińskiego.
0: Zapowiada dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Stare Miasto Jacek Matusiak. W Kole podpisano umowę na przebudowę ulic Kuśnierskiej i Zawiszy Czarnego wraz z budową kanalizacji deszczowej. Inwestycja o łącznej wartości ponad 1 600 000 zł zrealizuje lokalne przedsiębiorstwo. Prace mają na celu poprawę bezpieczeństwa oraz komfortu poruszania się po kolskim Starym Mieście, a ich zakończenie zaplanowano na marzec 2027 roku. Przebudowa ulicy Kuśnierskiej obejmuje odcinek o długości ponad 75 metrów i pochłonie ponad 855 000 zł. Z kolei prace na ulicy Zawiszy Czarnego dotyczyć mają odcinka wynoszącego przeszło 68 metrów, a koszt tego zadania wyniesie ponad 807 tysięcy. W ramach obu przedsięwzięć zaplanowano rozbiórkę starej nawierzchni, budowę nowych jezdni, chodników, zjazdów i zatok postojowych. Powstanie także sprawna sieć odwodnieniowa, przejście dla pieszych oraz nowoczesne oznakowanie pionowe i poziome. Samorząd podkreśla, że projekt stanowi element konsekwentnej modernizacji historycznej części miasta Koła. Nie w Warszawie, nie w Łodzi, ale w Koninie. Zawodowi twórcy od reżysera poprzez scenarzystę, scenografa, kostiumografa, oświetleniowca, akustyka, muzyków i aktorów przygotowują w Koninie premierę Pętli, spektaklu na podstawie opowiadania Marka Chłasko. Przedstawienie będzie można zobaczyć na deskach Konińskiego Centrum Kultury 17 października.
5: O czym jest ta historia? Wszystkim się wydaje, że jest po prostu o alkoholizmie i piciu, a mnie się wydaje, że jest tam dużo więcej, że ten alkohol w ogóle jest skutkiem, a nie przyczyną, że bohater jest w mroku i w depresji i to zalewa i stara się uciec od świata, który go przerasta. Mam nadzieję, że każdy będzie mógł to właśnie po swojemu, przez swoją wrażliwość i przez swoje przeżycia, będzie mógł to sobie zinterpretować, bo ta symboliczna pętla, każdy z nas ma swoją pętlę. Każdy z nas jest w pewnym zapętleniu przyzwyczajeń, nawyków, nałogów i różnych demonów, które w nas siedzą.
0: Mówi reżyser spektaklu Przemysław Redkowski. Główną rolę w przedstawieniu zagra pochodzący z naszego miasta aktor Rafał Dąbrowski.
6: Rzeczywiście coś miłego, tak? Przywieźć teatr do Konina i pokazywać mieszkańcom. Jestem rodowitym konianinem, wyjechałem stąd 20 lat temu, ale zawsze gdzieś wracam z sentymentem. Ubolewam czasami, że rodzice, jak chcę ich zaprosić gdzieś na sztukę, muszę ich wozić do Warszawy, do Łodzi, muszę wracać późno. Zawsze marzyło mi się, żeby gdzieś to było bardziej dostępne. Rzeczywiście tych warunków do tej pory było różnie, tak? Te sceny były w różnym stanie, natomiast no, teraz jest tak, że no, fantastycznie, że mamy możliwości, tak? Że tak powiem, na prowincji zrobiło się takie możliwości, że nie jedna scena teatralna nie może się pochwalić takim zapleczem technicznym, takimi możliwościami.
0: Przypomnijmy, że w tej chwili w dużej sali Konińskiego Centrum Kultury trwa remont, wymieniono już nagłośnienie, trwa jeszcze układanie nowej wykładziny, na której zostaną zamontowane nowe fotele. Premiera spektaklu Pętla odbędzie się w KCK 17 października o godzinie 19. Podczas spektaklu usłyszymy muzykę na żywo w wykonaniu rockowego zespołu Normalsi. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zwraca uwagę mieszkańcom powiatu konińskiego na powtarzające się przypadki niszczenia brzegów rzek oraz infrastruktury przeciwpowodziowej w związku z wypasaniem bydła bez odpowiedniego nadzoru. Za takie działania może grozić grzywna, kara ograniczenia wolności, a nawet kara pozbawienia wolności do roku. Szczególnej ochronie podlegają wały przeciwpowodziowe. W celu zapewnienia ich szczelności i stabilności zabronione jest m.in. przejeżdżanie przez wały oraz wzdłuż wałów pojazdami lub konno oraz przepędzanie zwierząt przez wał przeciwpowodziowy z wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych. Wody Polskie przypominają również, że zabronione jest wprowadzanie do wód odpadów oraz ciekłych odchodów zwierzęcych. Za takie wykroczenie może zostać nałożona grzywna w wysokości od 1000 do 7,5 tysiąca złotych. Stąd m.in. na stronach gminy Stare Miasto pojawił się apel do właścicieli i opiekunów zwierząt o zapewnienie właściwego nadzoru nad bydłem oraz o przestrzeganie obowiązujących przepisów. Uszkodzenia brzegów rzek i wałów mogą nie tylko powodować straty w infrastrukturze, ale również wpływać na bezpieczeństwo przeciwpowodziowe. Wody Polskie zapowiedziały, że w przypadku dalszego naruszania obowiązujących zakazów i powtarzających się incydentów, sprawy będą zgłaszane konińskiej policji. Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie przygotowuje budowę nowej kompostowni bioodpadów. Spółka ogłosiła postępowanie przetargowe na realizację inwestycji, która powstanie na terenie zakładu przy ulicy Sulańskiej. Instalacja będzie przeznaczona do przetwarzania selektywnie zbieranych odpadów biodegradowalnych. Jej docelowa wydajność wyniesie do 40 tysięcy ton bioodpadów rocznie. Inwestycja otrzymała wsparcie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. MZGOK pozyskał ponad 21 milionów 320 7000 zł. Z tej kwoty 7 milionów stanowi dotacja, a 14 pożyczka. Dofinansowanie pochodzi z programu priorytetowego Racjonalna Gospodarka Odpadami. Zadanie zostanie wykonane w formule zaprojektuj i wybuduj, czyli po rozstrzygnięciu przetargu wybrany wykonawca przygotuje dokumentację projektową i przeprowadzi roboty budowlane. Nowa kompostownia zwiększy możliwości zagospodarowania bioodpadów, ograniczy ilość odpadów trafiających na składowiska oraz zmniejszy uciążliwości odorowe. Inwestycja ma być także kolejnym krokiem w stronę gospodarki o obiegu zamkniętym. Razem ze mną w studio Mateusz Krzymiński, mieszkaniec Konina, fotograf, artysta, chyba można tak powiedzieć. Dzień dobry, witam.
7: Dzień dobry, witam.
0: No właśnie, fotografia artystyczna, bo tutaj specjalizacji twoich jest wiele i to są portrety i też są obiekty architektoniczne, ale chyba przede wszystkim jednak żywa natura. I to jest o tyle wyjątkowe, że nie jest to łatwa pasja, nie jest to łatwa sztuka, a to, co można zobaczyć na twoich profilach, i tu od razu może podam maseo.vlog.pl. Vlog to taki serwis dla fotografów, dla blogerów fotograficznych, i Maseo to jest twój nick w tym serwisie. I tam można zobaczyć naprawdę perełki, które nadają się na niejedną wystawę fotograficzną w galeriach sztuki. Większość tych fotografii, które wykonujesz, jest wykonywana właśnie tutaj w naszym regionie, ale może od początku. Nie jesteś stąd, jesteś z Inowrocławia, od 3 lat mieszkasz w Koninie i wydawać by się mogło każdemu z nas, że to jest takie miasto gdzieś tam, czy okolica bardzo przeciętna, ale jednak potrafisz jako fotograf znaleźć w tej przeciętności i w tych skrawkach przyrody, które w okolicach Konina nam zostały, jak Puszcza Bieniszewska chociażby, potrafisz znaleźć właśnie coś ciekawego, interesującego dla oka. Skąd ta pasja w tobie się wzięła?
7: Ojej, to tak trudno powiedzieć, bo pasja jednoznacznie wzięła się, można powiedzieć, znikąd. Bo odkąd zawsze pamiętam, jako dzieciak lubiłem chodzić na spacery z dziadkiem. Dziadek jakoś wszczepił we mnie miłość do przyrody. No wiadomo, że wcześniej jako dzieciak nie miałem aparatu, nie miałem takiej możliwości, ale starałem się zawsze mieć w pamięci jak najdłużej te momenty, które widziałem. Później jako starszy nastolatek wtedy robiłem zdjęcia głównie aparatem w telefonie, bo na tamte czasy to było możliwe ze względów ekonomicznych i finansowych właśnie. No i później, jak już zacząłem zarabiać, poszedłem o krok dalej, kupiłem sobie pierwszy aparat taki już półprofesjonalny. No i zacząłem właśnie uwierzchniać to, co widzę na swoich fotografiach, nie? No nie było łatwo też na początku, bo no nie znałem miejsc, które gdziekolwiek coś by nie występowało. Musiałem wejść to wszystko na nowo, tak? Bo to nie jest takie hop siód do przodu, nie?
0: I to nie jest tak, że idziesz do lasu czy gdzieś w jakieś inne miejsce związane z naturą i od razu robisz zdjęcie. Tylko to wymaga czego właśnie? I ile trzeba poświęcić czasu, żeby zrobić dobre zdjęcie jakiegoś zwierzątka? I właśnie, jakie, co na przykład najczęściej ci się zdarza w okolicach Konina sfotografować? Jakie stworzenia?
7: Co trzeba poświęcić? Na pewno trzeba wcześniej wstać, poświęcić się, wypić dobrą kawę.
0: A czemu wcześniej?
7: Natura, budzi się wcześniej rano, wiadomo, światełko, złota godzina tak zwana, występuje dwa razy dziennie. Raz o wschodzie słońca, drugi raz w porze zachodu słońca. To są takie magiczne światło, które po prostu nie daje też takich kontrastów na modelach, które są chociażby na przykład ptaki, owady. Nie pada na niej takie ostre ani kontrastowe światło, nie? Więc trzeba poświęcić właśnie się i wstać rano, pojechać na miejsce, przejść się po miejscu, zobaczyć, co będziesz robił, co zobaczysz, a dopiero później przejść do działania, nie? Czyli wyciągnąć sprzęt i działać.
0: I czy to tak wygląda, jak czasem widzimy gdzieś w różnych programach telewizyjnych tych pasjonatów przyrody, że oni gdzieś się zamykają w jakiejś budce i siedzą tam pół dnia i czekają na idealne zdjęcie, albo tacy zakamuflowani siedzą w krzakach, zaroślach? Tak. Wiesz, też czasem jest?
7: Jest tak na pewno, chociaż ja wolę, preferuję chodzić i szukać miejsca po prostu gdziekolwiek coś mogę spotkać, chociaż nie, ja faktycznie jak znajdę konkretne jakieś po prostu, czy to sarnę, czy coś takiego, tak, jakieś inne zwierzę, no to po prostu potrafię siedzieć nieruchomo przez półtorej godziny i po prostu czekać na dogodny moment, tak, światełko i tak dalej, tak.
0: Sarny wspomniałeś, co jeszcze takiego można tutaj odkryć w okolicy?
7: Dziki.
0: Dziki, to czasem no, człowiekowi byłoby strach podejść, a jak to sfotografować, żeby się nie narazić?
7: Trzeba uważać, naprawdę trzeba zachować tą czujność, bo dzik chociażby tak samo łoś, tak? Bo łoś to też jest zwierzę, które może zaatakować niespodziewanie, nie? A trzeba po prostu pilnować się i po prostu mieć oczy dookoła głowy, bo kiedyś miałem taką sytuację, która po prostu, no, tu fotografuję z przodu, a za mną po prostu stoi inne zwierzę, tak? Więc trzeba po prostu mieć oczy dookoła głowy.
0: Udało ci się łosia sfotografować w okolicach Konina gdzieś?
7: Tak, tak. W Bieniszewie właśnie.
0: W Bieniszewie. Jaka odległość?
7: Trudno mi powiedzieć.
0: To w ogóle było bezpieczne?
7: 15 metrów na pewno było, nie? Ale trzeba mieć po prostu oczy dookoła głowy.
0: No to jest dość pewnie ciężka praca z takimi modelami, którzy są nieprzewidywalni, jeśli chodzi... No nie da się zwierzęcia ustawić tak jak człowieka, żeby ładne zdjęcie wykonać, a jednocześnie ma się jako fotograf do ogarnięcia całą technikę, tak? Żeby to zdjęcie dobrze wyszło, to trzeba się skupić też na tym, a jednocześnie ująć, znaleźć to ujęcie, ten moment, kiedy to zwierzę w jakiejś ciekawej pozycji się znajduje. No i ta twoja pasja trwa i to się dzieje każdego dnia praktycznie. Tak jak masz jakąś wolną chwilę, to gdzieś tu w okolicach wyjeżdżasz, żeby różne stworzenia fotografować. Ale co dalej? Czy mamy tutaj jakieś takie przestrzenie w okolicach Konina, gdzie można by było z tymi zdjęciami coś zrobić? Czy są jakieś... Zauważyłeś może, bo ja nie kojarzę, żeby były jakieś kluby fotograficzne dla osób, które stricte interesują się no, czymś innym niż architektura, czy niż taka fotografia zwykła, tradycyjna, tylko właśnie przyrodnicza, coś głębszego, coś bardziej wyszukanego.
7: Wiesz co, powiem ci szczerze, że szukałem czegoś takiego i wiem, że tutaj w okolicach Chorznia chyba jest jakiś klub fotograficzny, ale nic więcej na ten temat nie wiem. Próbowałem jakoś tam się kiedyś dostać, to po prostu dzwoniłem. Nic nie miało tam odzewu. Też często wrzucam na Facebook, nie? To jest takie właśnie miejsce, gdzie możesz działać, że tak powiem, i chwalić się tym, co zrobiłeś, tak? Że tak powiem. Ale jakichś tam klubów fotograficznych, ludzi nawet, którzy fotografują tutaj naturę, no, spotkałem taką garstkę, mogłbym policzyć może wszystkich na palcach jednej ręki, nie?
0: Pod adresem maseo.vlog.pl ile set zdjęć jest? Bo ja próbowałem kiedyś dojść tymi podstronami do końca i chyba się nie udało.
7: Ile jest zdjęć? No, na pewno już jest w tysiącach, mi się wydaje. Nie wiem, ile dokładnie, bo musimy zobaczyć, ale około 2000 na pewno jest zdjęć, z czego mówię, że początek, jak patrzę na te zdjęcia, które były kiedyś, a jak są teraz, to jest wielki progres dla mnie. I no widzę to, że idę po schodkach, nie? Że nie jestem jeszcze super profesjonalistą, nie jestem jakimś tam zwykłym amatorem, ale jestem zdumiony tego, co idzie, nie?
0: No myślę, że to, co można zobaczyć pod tym adresem, naprawdę odstaje od wielu osób, których zdjęcia można było zobaczyć na wystawach tutaj w okolicy. Jest po prostu dobre, profesjonalne i przede wszystkim widać, że trzeba było wyczekać momenty, żeby dobrze utrwalić różne historie związane ze zwierzątkami, z żyjątkami, ale jest też architektura. To też fotografujesz w naszej okolicy. No i pytanie, czy Konin kojarzymy ogólnie z takim miejscem, z którego się wyjeżdża, a jednak jest jakaś garstka osób, które do tego miasta przyjechały z różnych powodów w ostatnich latach. Ty jesteś z województwa kujawsko-pomorskiego, sąsiedniego naszego województwa. No i tutaj jednak, kiedy trafiłeś, potrafiłeś sobie znaleźć, wykorzystać tę pasję, znajdując mimo wszystko coś interesującego w naszym otoczeniu. To jest przyroda i to też jest architektura. I często możesz dostrzec, jako osoba z zewnątrz, rzeczy, obok których my przechodzimy obojętnie, których nie doceniamy. Co na przykład, jeśli chodzi o już nie może naturę, ale architekturę z punktu widzenia fotografa i kogoś przyjezdnego ciebie tutaj urzeka, jeśli chodzi o takie obiekty, które warto z twojego punktu widzenia uwiecznić?
7: Na pewno Starą Synagogę, chociaż jest w stanie, jakim jest, ale no wiadomo, że ludzie przechodzą, widzę wiele razy, ale po prostu nie spojrzą do góry, nie spojrzą, co się dzieje ze światłem, które pada w danym momencie. Później chociażby klasztor Franciszkanów, tutaj na ulicy Reformackiej w Starym Koninie. Też bardzo lubię fotografować o każdej porze roku, jesienią, latem, wiosną, bo w każdej porze ma coś swojego niezwykłego. Ogółem to też głównie właśnie fotografia sakralna, chociażby kościół świętego Wojciecha na Morze Sławiu. Co tu może jeszcze być? No klasztor, wiadomo, Kamedułów w Bieniszewie, tam też w ogóle magia światła, trzeba operować światłem, bo no wiadomo, tak, tam nie ma też wejścia stałego, kiedy chcesz, możesz wejść, tylko tam po prostu wchodzisz i no nie ma takiej możliwości, że możesz cały czas fotografować, tylko jest określony czas, kiedy to możesz robić, tak?
0: A czy taka pasja, czy to jest droga zabawa?
7: Na pewno tak, bo sam sprzęt kosztuje w tysiącach, tak? To nie są rzeczy, które kosztują jakieś śmieszne pieniądze. Chociaż można też się bawić starymi obiektywami, jak ja to robię, do portretów. Nie używam jakichś drogich obiektywów, tylko kupuję sprzęt zazwyczaj albo z drugiej ręki, albo właśnie stare obiektywy z mocowaniem tak zwanym M42, które były kiedyś podpinane pod lustrzanki analogowe. Teraz kupujesz adapter i podpinasz je pod obecną lustrzankę. No i robią po prostu nieraz taką robotę, że to zdjęcie nieraz lekko trzeba poprawić, żeby było doskonałe, tak?
0: A czy właśnie w dobie, kiedy widzimy w internecie pełno różnych wrzucanych plakatów, różnych treści zrobionych przy pomocy sztucznej inteligencji, no czy jest szansa, żeby się przebić z taką sztuką prawdziwą, czyli zrobieniem zdjęć od A do Z samodzielnie przy pomocy sprzętu, który bierze się w rękę, a nie przy pomocy tylko i wyłącznie komputera?
7: No teraz faktycznie nastały te czasy sztucznej inteligencji, które są no dla mnie osobiście trudne jako fotografa, bo wiele razy spotykam się z tym, że chociażby ja, żeby zrobić doskonałe zdjęcie, tak jak mówiłeś wcześniej, poświęcam swój czas, każdy swój moment wolny, a ktoś po prostu, kto bawi się tą sztuczną inteligencją, zrobi to samo zdjęcie praktycznie w ciągu 2-3 minut, wygeneruje coś, co po prostu jest nieraz 100 razy lepsze, może coraz lepsze dla oka, ale jakościowo to może odbiegać od tego, nie? Chyba że ktoś faktycznie potem siedzi w tej sztucznej inteligencji już jakiś dłuższy czas i to wtedy, no, widać też nieraz taki po prostu, no, majstersztyk tego, nie?
0: Wróćmy jeszcze do fotografii przyrodniczej, bo to jest coś, no nie wiem, jesteś chyba jedyną osobą, którą spotkałem, która specjalizuje się tutaj w okolicy w fotografowaniu natury. Mówiłeś już o przygodzie z łosiami, czy ze zwierzęciem, które stało za tobą, kiedy fotografowałeś inne, ale czy są jakieś inne przygody, coś takiego, co zapamiętasz do końca życia, co się zdarzyło w czasie robienia tych zdjęć, w czasie tej przygody, kiedy jedziesz na kilka godzin gdzieś tam w las?
7: Może to będzie niemiła przygoda, bo mało co się, że tak powiem, w cudzysłowie nie przekręciłem. bo podczas fotografowania ważek i motyli właśnie w Bieniszowie urządził mnie szerszeń. Ja mam alergię bardzo silną, więc, że tak powiem, w momencie, kiedy mnie ugryzł, nie wiedziałem, co tam się już dzieje wtedy, a byłem wtedy jeszcze rowerem, właśnie do Bieniszowa pojechałem rowerem i wracałem, to po prostu czułem się, jakbym był pod wpływem czegoś mocniejszego i naprawdę powiem szczerze, że no cud gdzieś pan odpala Boga, chyba że stało jak się stało, że wyszedłem z tego cało, nie? Bo dotarłem do przychodni, bo szpital powiedział, że po mnie przyjedzie. I właśnie no, w przychodni odratowali mnie.
0: Nie miałeś przy sobie żadnych tam preparatów takich na wszelki wypadek?
7: Znaczy, nie spodziewałem się tego ataku nawet, tak? Bo po prostu chodziłem z daleka od nich, a po prostu podleciał w momencie i nagle dziabnął.
0: I to też nie jest tak, że pewnie fotografując przyrodę, zwierzęta, gdzieś robisz to przy dróżce blisko, tylko czasem wchodzisz gdzieś głębiej pewnie w jakieś zarośla, w lasy.
7: No dokładnie, czasami trzeba wejść w głęboko w łąkę czy w las, tak jak właśnie mówisz, a no nie wiesz co tam siedzi, tak? W tych zaroślach, w trzcinach, w mokradłach, bo nie wiesz co tam siedzi, nie?
0: I zwróciłeś też uwagę na kwestie takie techniczne, połączenia jakby natury z techniką, czyli światła, rano, wieczorem, że wtedy najlepiej te zdjęcia robić, ale to jeśli chodzi o ciebie, o obsługę aparatu, a jeśli chodzi o zwierzęta, to tutaj też one mają jakieś takie cykle

0: jakiejś najdroższej, drogocennej koli biżuterii.
1: No, łosia sobie w Bieniszewie wyobrażam, jak on sobie idzie powoli i to chyba nie jest aż takie, tak sobie myślę, że nie jest takie trudne do uchwycenia, bo jednak te łosie są dość takie flegmatyczne, ale owad, no to jeżeli on sobie usiądzie gdzieś na jakimś kwiatku, no to ile tak naprawdę masz czasu, żeby zrobić dobre zdjęcie, żeby ustawić aparat, te wszystkie parametry i światło i tak dalej, no kąt.
0: Czasami to jest ułamek sekundy, a czasami jest dłużej, bo zależy, czy właśnie mówię, że od pogody, która jest na zewnątrz miasta, trzeba po prostu podchodzić dosłownie powolutku i to jest też takie mozolne czasami, bo motyl, z motylem jest o tyle trudniej, że rzucisz na jego światło i motyla nie ma. I ile zajmie to czasu? Trudno mi powiedzieć, każdy, że tak powiem, do każdego się spróbuje moda dostosować osobno, nie?
1: A powiedz, czy próbowałeś już może gdzieś, zachęcam do tego, żeby właśnie zerknąć na maso.vlog.pl, czy próbowałeś któryś z tych fotek przyrodniczych gdzieś, jakby to powiedzieć, spieniężyć, tak? Zacząć zarabiać na tym, w takim sensie, że no pewnie są jakieś, nie mówię tutaj może o jakichś wydawnictwach czy coś takiego, ale na przykład jakieś kalendarze przyrodnicze, jakieś inne produkty, gdzie takie fotografie prawdziwe, nie wygenerowane gdzieś przez AI, mogłyby jak najbardziej się przydać. Tylko pytanie, gdzie szukać zbycia na takie zdjęcia?
0: Tak jak mówisz, kalendarze, tak, próbowałem wielokrotnie, chociaż to też nie należy do rady. Przebić się przez elitę najlepszych to jest po prostu też trudno, ale jest też druga opcja, która może pójść właśnie w tym kierunku. To jest, że powiem, wszystko na swój koszt, tak? To też wiąże z ogromnym kosztem.
1: Czyli wydać coś własnego?
0: Tak, chociażby właśnie wydać swój kalendarz, to po prostu jest koszt, no wiadomo, że innego kalendarza się nie wyda, a nie opłaca to się wydać, tylko wczoraj już nakład idzie w tysiącach, to wtedy jest jakiś tam sens, ale widzę, że też ludzie odchodzą od tych tradycyjnych kalendarzy i to też będzie, to jest wielkie wyzwanie dla mnie, nie? W Inowrocławiu miastu udawało mi się coś takiego, że był taki kalendarz Inowrocławienia, tak? To po prostu sprzedawać kalendarze. Każdy po prostu, który fotograf mógł zgłosić swoje zdjęcie, na przykład jedno zdjęcie na cały kalendarz należało do ciebie, ale po prostu, no zawsze byłeś, że powiem, bardziej osławiony, tak? To szło w tym kierunku.
1: A propos Inowrocławia, gdybyś miał takie jakieś różnice na korzyść Inowrocławia i na korzyść Konina wymienić, gdzie jakieś, nie wiem, ciekawsze okoliczności do robienia zdjęć można i tu, i tam znaleźć?
0: Czego mi brakuje w Koninie? W samym mieście brakuje mi na pewno takiego parku z prawdziwego zdarzenia, nie? Gdzie mogę sobie po prostu, mam mało czasu na wyjście na przykład do Bieniszewa, bo w Bieniszew mogę chodzić godzinami, a tutaj na przykład, no, na przykład mam 2 godziny i chcę gdzieś się wyrwać w okienku, no to brakuje mi tego parku, gdzie mogę wyjść, porobić spokojnie w spokoju zdjęcia ptaków, tak, chociażby, bo w Inowrocławiu jest tam tak zwany park sołankowy, uzdrowiskowy, tam jest dużo więcej ptaków, które mogę spotkać i jest tym większy spokój, nie? Tutaj nie ma tego spokoju, chociażby w parku Chopina, no, brakuje mi gdzieś tego.
1: Za duży ruch jest w parku Chopina ludzi, czy?
0: I ruch, i po prostu mi się wydaje, że tam ta natura jakby po prostu, nikt o to też nie dba do końca, nie? Wiele razy spotykają się zimą, gdzie no ptaka nie było żadnego, nie doświadczałem żadnego ptaka, nie doświadczałem czegoś, co mógł gdzieś tam uwiecznić swoim aparatem, nie?
1: Czyli taki typowo miejski park, już pozbawiony dzikiej natury trochę w naszym przypadku. No dobrze, a jakie są twoje plany na najbliższe lata, cele? Może jakie marzenia, co chciałbyś zrealizować przy okazji połączenia tej pasji do fotografii przyrodniczej z czymś więcej?
0: Tak naprawdę trudno mi powiedzieć, bo nigdy nie myślałem o tym jakoś zawodowo, chociaż z biegiem lat, które gdzieś tam mi upływają, no chciałbym na pewno jakoś to zacząć działać w tym kierunku, żeby na tym, no, zarabiać, tak? Bo bądźmy szczerze, że chciałbym, żeby ten sprzęt, który człowiek kupuje, gdzieś tam się zwracał z biegiem czasu. Sprzęt też mam już leciwy, bo powoli przestaje mi służyć i człowiek też by chciał zarobić na nowy, wiadomo, apetyt rośnie w miarę jedzenia. A tak jak wspomniałem, obiektyw tysiące, aparat tysiące, więc...
1: I dzisiaj też byłeś z tym wszystkim na kolejnej wyprawie, gdzie? Też Puszcza Bieniszewska. Co udało się sfotografować? Albo może się nie udało, bo...
0: Dzisiaj udało mi się właśnie...

0: przepraszam. Dzisiaj mi się udało właśnie spotkać kilka gatunków warzyw. Chociaż dzisiaj pogoda kapryśna za oknem, bo właśnie do ciebie przyjechałem cały mokry. Głównie to były właśnie ważki, owady, motyle, tak? Bo na to dzisiaj akurat się, tak powiem, zawziąłem, bo w tym roku tego był deficyt u mnie w galerii, więc poświęciłem akurat temu swój czas wolny.
1: Ale to też pocieszające, że jeszcze teraz we wrześniu można to zauważyć, bo szczerze tutaj po mieście jak się chodzi, to tak niekoniecznie jeszcze gdzieś tam jakaś ważka wpadnie w oko czy motyl, a jednak...
0: Pozwól, że wejdę ci słowo. Właśnie niektórzy myślą, że lato się kończy we wrześniu, 1 września, wcale tak nie jest. Motyle, niektóre gatunki można spotkać nawet do pierwszych przemrozków, więc to też jest takie niespodziewane, że niektórzy myślą, że w mieście nie ma, to już nigdzie tego nie ma. No niekoniecznie, trzeba się teraz wybrać kawałek za miasto, żeby doświadczyć czegoś, że się myliłem, nie?
1: I masz też zdjęcia w internecie przyrody wykonane zimą.
0: Tak. Nie ograniczam się tylko do letnich miesięcy, bo fotografia to nie jest tylko lato i wiosna, tylko staram się w każdej porze roku doświadczyć czegoś nowego, czegoś, czego jeszcze nie widziałem wcześniej, czegoś, co mnie zachwyci, no i na nowo mi, że tak powiem, zachęci do tego, co robię, nie?
1: I co takiego jest, zachwyciło się zimą? Bo wyobrażam sobie oczywiście te duże zwierzęta, one cały czas gdzieś tam funkcjonują w naszej przestrzeni przez cały rok, ale oprócz nich to coś jeszcze żyje sobie w tej przyrodzie zimą, kiedy jest śnieg?
0: Tak, no gatunki zimowe ptaków chociażby, które latem wylatują, te, które wylatują właśnie już na zimę, a zimą przybywają te, które przylatują na zimę, tak? A niektóre też zostają. Wiele razy też słyszałem, że właśnie żurawie wylatują na zimę do ciepłych krajów, a tak naprawdę ja wielokrotnie spotkałem zimą w kolanach po śniegu, a tu spotykam nagle żurawie, tak? Także taka niespodzianka. Tak, wspomniałeś, duże zwierzęta. Co jeszcze z takiej natury właśnie? W listopadzie zeszłego roku właśnie w parku Chopina spotkałem motyla, który zwiastuje nam lato, więc to był po prostu dla mnie szok, tak?
1: No dobrze, w takim razie nie wiem, czego życzyć. Może jakiś wystaw w okolicach Konina, żebyśmy mogli wszyscy to zobaczyć. To, co robisz, nie tylko w internecie. A jeszcze raz zaprośmy może na twojego vloga, jak cię znaleźć w internecie.
0: maseo.vlog.pl oraz zapraszam też na nowo otwartego fanpage'a Kadr z Pasją.
1: Taki Kadr z Pasją.
0: Kadr z Pasją, tak. To jest początek tego, które właśnie na Facebooku. Instagrama nie posiadam, więc zapraszam na te dwa portale, które po prostu co 3-4 dni coś nowego zawsze znajdziecie. Mam nadzieję, do zobaczenia. Zostawcie ślad po sobie, jeżeli tam będziecie. Będzie mi miło. I będzie też to mobilizowało do większej po prostu aktywności.
1: I na miejskim tym fanpage'u Zoom Konin też zauważyłem, że już jest coś wrzucone od ciebie, jeśli chodzi o architekturę na przykład.
0: Tak, zachęciłeś mnie, żebym też tam właśnie był, więc też tam będę.
1: Dobrze, bardzo dziękuję za rozmowę. Mateusz Krzymiński, fotograf przyrodniczy, fotograf artysta, który z pasją podchodzi do tego, co nas otacza w okolicy, a niekoniecznie zawsze to dostrzegamy, albo może nawet wątpimy w to, że mamy tak bogatą, bujną przyrodę gdzieś tam w okolicy. Trzeba czasem się zatrzymać i dostrzec to, co jest pięknego w okolicy, prawda?
0: Dzięki serdecznie. Dziękuję. Pozdrawiam. No i do usłyszenia, mam nadzieję.
1: I to wszystko w tym wydaniu przeglądu najważniejszych wydarzeń mijającego tygodnia na antenie Radia Konin FM. Kolejny program już za tydzień o tej samej porze. A na aktualne wieści z naszej części województwa wielkopolskiego zapraszam już jutro w wiadomościach regionalnych. Piotr Czmin, dobrej nocy, do usłyszenia. Konin FM.

One of those.